0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Małe, mniejsze i duże mobile. Dzisiaj w programie obniżki na stacjach. W końcu dobre wiadomości. Od 3 czerwca duże zmiany w przepisach. I nasze kochane dzieci w samochodzie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Ostatnie dni maja dały kierowcom w naszym kraju podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN do połowy czerwca odsuwa w czasie wizję jakichś skokowych podwyżek na stacjach. Przewidywane przez epetrol.pl przedziały cenowe na ten tydzień wyglądają w skali kraju następująco. Średnie ceny za litr: benzyna zwykła 5,96-6,09, olej napędowy 6,19-6,33 za litr i autogaz 3,53-3,62 za litr.
0: Aktualności.
1: Już wkrótce duże zmiany w przepisach. Najważniejsze z nich dotyczą punktów karnych. Aktualnie ich maksymalna liczba za przekroczenie prędkości wynosi 15. Wkrótce spadnie prędkość, za którą można otrzymać taką ilość. Teraz wspomniane 15 punktów grozi za przekroczenie prędkości o 70 km na godzinę. Za kilka dni limit ten zostanie zmniejszony do 50 km na godzinę. Kolejne zmiany: w przypadku najbardziej niebezpiecznych zachowań punktów karnych już nie będzie można zredukować na kursie. Zmiany w przepisach dotyczą także osób, które ze względu na wiek jeszcze nie mogą mieć prawa jazdy, ale już uczestniczą w ruchu. 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, to tak zwane UTO. Obowiązek obejmie dzieci i nastolatki, które nie ukończyły 16 roku życia. Za brak kasku grozić będzie mandat w wysokości 100 zł. A propos naszych dzieci, tym razem w samochodzie.
0: Porady ekspertów.
1: Podróż z Milusińskimi wymaga odpowiedniego planowania, przygotowania. Najważniejsze to bezpieczeństwo. Mowa na przykład o certyfikowanych fotelikach, mowa o regularnych przerwach i organizacji całej podróży. Zacznijmy od przepisów. Zgodnie z prawem dzieci o wzroście poniżej 150 cm muszą podróżować w foteliku. Najbezpieczniejsze miejsce to środek tylnej kanapy. Pamiętajmy o robieniu przerw. Niemowlęta nie powinny przebywać w foteliku dłużej niż 2 godziny ciągiem, by zbytnio obciążać kręgosłupa. Dzieci mogą spać w aucie. Oczywiście w czasie jazdy, wręcz jest to wskazane przy długich trasach, ale trzeba zadbać bezwzględnie o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Pasy takowe, te bezpieczeństwa lub uprząż fotelika muszą mocno przylegać do ciała. Luźne nie zadziałają prawidłowo w razie odpukać wypadku.
0: Autoradio.
1: Głowa śpiącego dziecka nie powinna opadać na klatkę piersiową. Blokuje to drogi oddechowe. Użyjmy fotelika z funkcją pochylania do spania lub specjalnej poduszki stabilizującej. Nawet jeśli dziecko mocno śpi, co 2 godziny należy zrobić przerwę. I jeszcze jedno: w lecie, czy zimą, czy w dzień, czy w nocy nigdy nie zostawiamy dzieci samych w samochodzie. I na koniec, aby uniknąć nudy i częstych pytań, kiedy dojedziemy, warto przygotować audiobooki, ulubioną muzykę, a najlepiej prowadzić gry i zabawy słowne. Ale zapewne każdy rodzic zna to z autopsji. Z życzeniami szczęśliwych, bezpiecznych podróży z Milusińskimi i bez. Arek Włodarski. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Reklama. Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: W niedzielę 31 maja obchodzono kolejny Dzień Otwartych Domów Przysłupowych. To inicjatywa, która od lat promuje wyjątkowe dziedzictwo architektoniczne pogranicza Polski, Czech i Niemiec. W tym dniu właściciele zabytkowych domów otwierają swoje drzwi dla zwiedzających, prezentując historię budynków i efekty ich renowacji.
6: Jak podkreśla jeleniogórski artysta Dariusz Godawa, wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
7: Jest to jednodniowa impreza. Ludzie z całej Polski przyjeżdżają, odwiedzają gospodarzy, właścicieli takich domów, zapoznają się z technologią budowy tych domów, z tym, jak udało się te domy wyremontować. Ludzie otwierają te swoje domy w tym dniu, zapraszają gości do środka.
6: Artysta od lat dokumentuje architekturę przysłupową w swoich obrazach. Podczas tegorocznego święta jego pracę można było oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
7: Gdzie moje obrazy stanęły obok zabytkowej chaty przysłupowej znajdującej się wewnątrz tego obiektu i stanowią jak gdyby dopełnienie, a na tych obrazach i na ceramice, którą razem wykonałem z firmą Lady Blues Bolesławca, znajdują się portrety domów przysłupowych z całego naszego regionu.
6: Dariusz Godawa przypomina, że domy przysłupowe są unikatowym elementem architektury łużyckiej i ważnym świadectwem historii regionu.
7: Tych domów na terenie Polski jest kilkadziesiąt wyremontowanych i udostępnionych do zwiedzania, natomiast tak naprawdę jest ich kilkaset, tylko że część z tych domów czeka jeszcze na to, żeby odzyskać swoją dawną świetność. Na pewno tych domów jest więcej w Czechach, a najwięcej jest w Niemczech i można powiedzieć, że jest to unikat na skalę europejską.
6: Jednocześnie artysta zwraca uwagę na potrzebę ochrony tego dziedzictwa.
7: O wiele łatwiej jest cokolwiek starego wyburzyć, aniżeli go remontować. Łatwiej jest postawić nowy dom i szybciej, czy nowy hotel, natomiast ciężko jest wyremontować coś, co ma duszę, nad czym po części czuwa konserwator zabytku, dlatego ten stopień trudności jest jak gdyby podwójny.
6: Dzień Otwarty Domów Przysłupowych ma przypominać o wartości tych wyjątkowych obiektów i zachęcać do ich ratowania dla kolejnych pokoleń. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
5: To już ostatnie dni, jakie pozostały dla mieszkańców Świdnicy na zapisaniu się do corocznego rajdu rowerowego. Na liście uczestników jest prawie komplet. Organizatorzy przypominają o uciekającym czasie. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, rzeczywiście czasu na zapisanie się jest już bardzo mało. Można to zrobić tylko do 5 czerwca. Urząd Miejski odnotował już prawie 950 zgłoszeń od mieszkańców przy limicie określonym na 990 osób. A jak podkreślają urzędnicy, od kilku lat ta lista zapełnia się w 100%.
9: Dlatego prosimy się spieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest to wydarzenie o charakterze otwartym, skierowane do wszystkich. Do rodzin z dziećmi, do przyjaciół, do indywidualnych pasjonatów jazdy na rowerze, niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu zaawansowania.
8: To Magdalena Dzwonkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Świdnicy. Rowerzyści wyjadą na ulicę Świdnicy w niedzielę, 14 czerwca o godzinie 10. Cykliści wyruszą sprzed budynku Urzędu Miejskiego, żeby pokonać 12-kilometrową trasę prowadzącą ulicami miasta. Meta rajdu zlokalizowana będzie tradycyjnie już na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej. Tam już po zakończeniu rajdu odbędzie się piknik sportowo-rekreacyjny.
9: Podczas pikniku tradycyjnie również będzie prowadzona zbiórka charytatywna. Tym razem przez Fundację Ładne Historie. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wózka spacerowo-treningowego dla osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie to możliwe będzie poprzez zakup kuponów, cegiełek w cenie 5 zł i te wszystkie kupony wezmą potem udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
8: Organizatorzy przypominają, że od 3 1 czerwca wchodzą w życie przepisy wprowadzające obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą przez osoby poniżej 16 roku życia. W związku z tym w świdnickich szkołach podstawowych trwa zbiórka kasków, które zostaną przekazane potrzebującym dzieciom podczas rajdu. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze upłynął pod znakiem czytania znanych bajek. Gościem placówki oświatowej był Piotr Konieczyński, aktor Teatru Norwida w Jeleniej Górze, który po przeczytaniu fragmentów bajek dla dzieci otrzymał gwiazdę szeryfa praw dziecka UNICEF. Jak podkreślił, czytanie najmłodszym jest bardzo ważne.
0: Kiedy w ogóle się czyta, to buduje się swój własny świat, własną wyobraźnię i moim zdaniem też własne wartości. Wtedy my tworzymy obraz, kiedy oglądamy film czy przedstawienie, wówczas my zapoznajemy się, ale z obrazem artysty. Także tu, kiedy czytamy, to każde dziecko jest artystą dla siebie. Wszystkim dzieciaczkom, których uwielbiam świat dzieci, uwielbiam z dzieciakami pracować. Dzieciaczki drogie, kochane, żeby jak najwięcej w waszym życiu było radości, beztroski, spontaniczności, miłości przede wszystkim od nas dorosłych, żeby dorośli rozumieli, co dla was jest najważniejsze i to chyba będzie wszystko dobrze.
5: A my dołączamy jeszcze od siebie dwa słowa. Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy mnóstwa zdrowia, uśmiechu i wspaniałych przyjaźni. Niech spełnią się wszystkie wasze marzenia. To był raport regionalny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
3: Czas na wiadomości.
5: Tragiczna noc w Ukrainie. Po rosyjskich atakach są ofiary i ranni. Zakaz smartfonów w szkołach coraz bliżej. Dziś zajmie się nimi rząd. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale French Open. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nad miastem unosi się chmura dymu i poważnie uszkodzone zostały co najmniej dwa budynki mieszkalne. Są też informacje o mieszkańcach uwięzionych pod gruzami. To po kolejnym rosyjskim ataku na Kijów. Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy zmasowany atak na ukraińską stolicę przy użyciu rakiet i dronów. Co najmniej jedna osoba zginęła, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosja zaatakowała również Dniepr. Tam, jak podaje agencja AFP, zginęły cztery osoby, a przynajmniej 16 zostało rannych. Także władze obwodu charkowskiego przekazały, że w rezultacie rosyjskich nocnych ataków co najmniej 6 osób zostało rannych. Rosyjski atak na Ukrainę spowodował też podrywanie polskich sił powietrznych. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Dowództwo podkreśla, że były to działania o charakterze prewencyjnym i nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Projekt przepisów zostanie dziś przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów, zapowiedziała szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Jak dodaje, przewidziane są dwa wyjątki od tych przepisów.
6: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
5: Przepisy miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Donald Tusk robi porządki w strukturach Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To po referendum, w którym odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. O czym więcej, Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Dotychczasowym liderem rozwiązanej właśnie małopolskiej KO był Aleksander Miszalski, który po referendalnej klęsce musiał się pożegnać także ze stanowiskiem w partii.
8: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku.
7: Przyznaje szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który wyjaśnia, że do czasu wyboru nowych władz regionem będzie zarządzał komisarz. A dokładnie komisarka, bo skąd inąd wiadomo, że będzie nią wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. PiS ma za to inny kłopot. Boi się przegranej w Krakowie i próbuje przekonać Konfederację, aby wspólnie wystawić jednego kandydata. Ale Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już wskazali swojego człowieka. To nie problem, przekonuje Paweł Szrot z PiSu.
9: Politycy regularnie się rzeczy nieprzewidywalne bądź mało prawdopodobne. Wielokrotnie byłem tego świadkiem. Liczę na refleksję kolegów z Konfederacji.
7: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się pod koniec sierpnia.
5: Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Paris 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
10: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
5: Chwalińska o półfinał zagra jutro przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: O tak, kochamy też poranne wstawanie, nie wiemy jak wy, ale my na pewno. I mamy dla was takie perełki od samego wczesnego poranka, jak Rick Astley, Waiting for You. Jakże ładna piosenka na 4 minuty po godzinie 6 się u nas pojawia. A my kłaniamy się niezwykle nisko, mówiąc ten wtorek, 2 czerwca, musi być dniem pięknym. Na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni, a na niebie będzie królowało słońce z odrobiną chmurek. Zapraszamy i polecamy, nazywamy się Muzyczne Radio.

0: I mówią, najważniejszego nie powiedziałeś, czy będzie padać, czy nie będzie. Otóż dzisiaj nie powinno. Stety lub niestety. 5:08, dzień dobry raz jeszcze.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacja od naszej słuchaczki Natalii. Komunikat taki jest, mianowicie na ulicy Wolności w Jeleniej Górze, na wysokości przystanku Marcinkowskiego. Jest po prostu powódź. Na miejscu jest straż pożarna. Bardzo mocno prosimy o ostrożność. Rzeczywiście wygląda, jakby pękła tam jakaś rura i woda z podwórka wlewała się na ulicę. Jelenia Góra, okolice cmentarza, ulica Marcinkowskiego. Uważajcie tam bardzo, bardzo mocno. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, no to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 to nasz numer telefonu, albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: To można wstawać, tak to można się budzić, tak to można jakoś funkcjonować, jak Parow Stelar leci w radiu, w muzycznym radiu. A na zegarze, bo on jest nieubłagany, to już jest prawie kwadrans po szóstej.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I to jest ta pora, kiedy my zaglądamy do kalendarza, w którym to zapisano, że dzisiaj jest wtorek, 2 czerwca, dzień bez krawata jest, to źle, że jest dzień bez krawata, bo powinni wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się, a imieniny mają Eugeniusz, Mikołaj i Piotr. Wszystkiego najlepszego, panowie. Wschód słońca 4:48, zachód słońca 21:03. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku. O 8 godzin i 21 minut będzie trwał, 16 godzin i 15 minut. Jeśli chodzi o ważne wydarzenia, to 82 lata temu urodził się Charlie Watts, perkusista formacji The Rolling Stones. Zmarł w roku 2021. Miał wtedy 80 lat. W roku 1951 urodził się Dave Flatt, gitarzysta w zespołach Manfred's Man, Earth Band i Thin Lizzy. A w roku 1955 na świat przyszła Michelle Steele, która urodziła się jako Susan Thomas. Jest basistką formacji The Bangles, przez dłuższy czas w zasadzie była. Tony Halley, wokalista grupy Spandau Ballet, świętuje dzisiaj 66 urodziny, a Bernhard Lloyd, współzałożyciel i klawiszowiec formacji Alphaville, kończy też dzisiaj 66 lat. W roku 1970 urodził się Be Real, lider zespołu Cypress Hill, a w roku 1976 urodził się Tim Rice Oxley, współzałożyciel, pianista, basista, kompozytor i autor tekstów formacji Keen. W roku 1977 urodziła się Kasia Stankiewicz, wokalistka formacji Various Monks w latach 1996-2000, a następnie od roku 2015. Nagrywa również albumy solowe. No to wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują urodziny, a tymczasem pozwólcie.
1: Kalendarium regionu.
0: Zajrzymy do kalendarium regionalnego, w którym to pod datą 2 czerwca zapisano, iż w roku 1249 transakcję kupna dwóch wsi na Łużycach potwierdzili jako świadkowie rycerze Hojrus z Mirska i Gallus ze Lwówka. W ten sposób po raz pierwszy w formie pisanej wymienia się nazwę Mirsk. W roku 1889 Towarzystwo Karkonoskie utworzyło Muzeum Regionalne w Jeleniej Górze w kamienicy przy dzisiejszej ulicy 1 Maja 39. A w roku 1945 stanowisko burmistrza Jeleniej Góry objął Antoni Mataczyński. Był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a przed wojną był członkiem zarządu miasta Krakowa.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Grzegorz Chyży. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Abrakadabra, Lady Gaga swoją drogą mogłaby wyczarować nam, żeby człowiek nie musiał iść do pracy albo do szkoły, jeszcze żeby mu za to płacili i oceny same by wpadały, typu piątka albo szóstka. O właśnie, szef też mógłby dawać oceny, a za średnią 4-5 byłaby dodatkowa premia. 4-5 w górę i wtedy dostawałby człowiek świadectwo wypłaty z czerwonym paskiem. A co? Takie ładne utwory mamy dla was z innych rzeczy ważnych, proszę bardzo. Polacy, co mają? Polacy pracują bardzo dużo, 38,7 godziny tygodniowo, tyle samo co Bułgarzy, a w Europie wyprzedzają nas tylko Grecy. No to co, to do pracy trzeba.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A w tej pracy będzie towarzyszył wam teraz Bryan Adams, When You Are Gone, 24,5 po 6.

Brian Adams za nami, przed nami dwóch młodych panów Polaków, zdolnych, młodych, niezwykle fajnych, nazywają się jeden Kuba, drugi Kuba i razem tworzą formację Kuba i Kuba, a my będziemy za moment mieli prognozę pogody.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Do 25 stopni dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrach. Będzie również mnóstwo słońca, ale na niebie pojawi się też odrobina chmur, z których padać generalnie nie powinno. Jeśli chodzi o wiatr, to on dzisiaj jest słaby w porywach do 35-40 km na godzinę z kierunków zmiennych.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: O pogodzie wiemy wszystko. Pozostaje nam sprawdzić, jaki biometr jest. Otóż jest i będzie dzisiaj korzystny, mimo tego, że ciśnienie nie jest najwyższe. To 1014 hektopaskali i w ciągu dnia ono będzie spadać. Jeśli chodzi zaś o jakość powietrza, to ono jest albo bardzo dobre, wręcz idealne, albo w najgorszym wypadku dobre. Te ostrzeżenia w kolorze żółtym, czyli mówiące o tym, że powietrze ma dobrą jakość, obowiązują głównie w aglomeracji wrocławskiej i opolskiej. A teraz Anna Tarkota i poranny raport regionalny.
6: Dzień dobry. W tych doniesieniach Świebodzice i 45 tysięcy na darmowy sprzęt rehabilitacyjny. Dalej przebudowa stadionu sportowego w Lwówku Śląskim. Sprawdzimy, jak postępują prace. Także coś dla miłośników zbierania kilometrów. Na koniec piłka nożna i powrót do treningów zawodników Legnickiej Miedzi. Zapraszam na szczegóły. Mieszkańcy Świebodzic zyskają większy dostęp do darmowego sprzętu rehabilitacyjnego. Gmina przeznaczyła na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych, a urzędnicy czekają na wnioski od potrzebujących. Materiał Jacka Zycha.
7: Rzeczywiście w Świebodzicach zabezpieczono 45 tysięcy złotych na doposażenie darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje już wózkami, łóżkami ortopedycznymi czy koncentratorami tlenu. Władze miasta chcą jednak dokupić kolejne urządzenia, dlatego apelują do mieszkańców o zgłaszanie konkretnych potrzeb. Dzięki temu zakupy mają odpowiadać realnym potrzebom.
8: Zwracam się tutaj z tego miejsca do wszystkich mieszkańców z prośbą. Jeżeli potrzebujecie innego sprzętu rehabilitacyjnego, który jest drogi, który być może nie jesteście w stanie nabyć sami, proszę o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazanie, jaki sprzęt jest potrzebny, ponieważ w tej chwili jesteśmy w momencie przed tymi zakupami i chcielibyśmy jak najbardziej dopasować te zakupy do potrzeb mieszkańców Świebodzic.
7: To Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic, który dodaje, że zasoby wypożyczalni są przeznaczone wyłącznie dla osób zamieszkujących teren Świebodzic, szczególnie tych pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
8: A my możemy im pomóc w ten sposób, więc chcemy zadbać o tych ludzi, którzy są w potrzebie i dać możliwość korzystania z tego, no niekiedy najbardziej potrzebnego sprzętu w danej chwili.
7: Wnioski o zapotrzebowanie na nowe urządzenia można składać bezpośrednio w Świebodzickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Trwała przebudowa stadionu sportowego w Lwówku Śląskim. Po zakończeniu prac obiekt całkowicie zmieni oblicze i stanie się nowoczesnym centrum sportu i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy z pełnym zapleczem lekkoatletycznym. Mówi Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
9: Obecnie stawiamy, są schody, budowana jest toaleta oraz wylana została już podbieżnia, podbudowa, no więc już ten stadion faktycznie nabiera takiego kształtu stadionu, ponieważ wcześniej, gdy były te pierwsze prace ziemne, to wyglądało jakby się niewiele działo, a teraz już są te elementy, które są znacząco widoczne dla wszystkich mieszkańców oraz dla nas. Mamy nadzieję, że ten stadion będzie popularny jako miejsce do trenowania zarówno lekkiej atletyki, jak i piłki nożnej, dlatego zorganizowaliśmy zarówno nawodnienie, odwodnienie, oświetlenie. Mamy to być naprawdę taki półprofesjonalny stadion lekkoatletyczno-piłkarski. Wiemy, że na razie te kluby, które są włączone w budowę, czyli zarówno kluby piłkarskie, jak i lekkoatletyczne, są zadowolone z tego obiektu, który ma powstać. A my zrobimy wszystko, żeby byli również zadowoleni z tego, który powstał.
6: Teraz Szklarska Poręba, która bierze aktywny udział w ogólnopolskiej rywalizacji Rowerowa Stolica Polski w ramach aplikacji Aktywne Miasta. Główna faza wyzwania trwa przez cały czerwiec. Zbieraj kilometry dla miasta i walcz o nagrody, zachęca rzeczniczka miasta Anna Bejma.
3: Szklarska Poręba zaprasza do udziału w ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Już od 1 czerwca do końca miesiąca każdy może kręcić kilometry dla Szklarskiej Poręby, niezależnie od tego, gdzie mieszka i gdzie jeździ. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, wybrać naszą gminę i rejestrować swoje przejazdy rowerowe. Na uczestników czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Osoba, która wykręci najwięcej kilometrów dla Szklarskiej Poręby, wygra nowy rower Gravel od Greenbike. Dodatkowo nagrodzimy także najlepsze rowerzystki i najlepszych rowerzystów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, turystów i sympatyków naszego miasta do wspólnej zabawy, aktywności i promocji Szklarskiej Poręby na rowerowej mapie Polski.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Piłkarze Legnickiej Miedzi zakończą urlopy 18 czerwca. W tym dniu wrócą do treningów.
10: Zacznie się jak zwykle od badań medycznych i testów motorycznych potwierdzających, że leniuchowania nie było za dużo. 20 czerwca Miedź na boisku w Łomnicy meczowo świętować będzie 25-lecie reaktywacji klubu w miejscowości spod okręgu Jelenia Góra. Plan Legniczan przewiduje 7 spotkań kontrolnych, w tym 3 z drużynami z Ekstraklasy. 27 czerwca z Zagłębiem Lubin, 1 lipca z GKS-em Katowice w Opalenicy, 8 lipca z Piastem Gliwice również w Opalenicy. Do tego dojdą jeszcze sprawdziany z Lechią Zielona Góra w Zielonej Górze, Świtem Szczecin w Szamotułach i 18 lipca w Legnicy z Chojniczanką Chojnice. Będzie to mecz połączony z prezentacją legnickiego pierwszoligowca. Obóz przygotowawczy w Szamotułach potrwa od 29 czerwca do 4 lipca. 24 lipca ruszy nowy sezon pierwszej ligi, do której już awansowała Unia Skierniewice. 2 czerwca w barażach o taki awans powalczą Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz i Podbeskidzie Bielsko-Biała ze Śląskiem II Wrocław. W pierwszej lidze nadal grać będzie Chrobry Głogów, który w meczu o awans do Ekstraklasy prowadzenie 1-0 zamienił na przegraną 1-2 z Wieczystą Kraków. Wieczysta dołączyła w ten sposób do Krakowi i Wisły Kraków, co koloru szarej Ekstraklasie raczej nie doda. Szczepan Gnap, Muzyczne Radio.
6: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, my name is Imani and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Jak się ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zdecydowanie tak. I to hasło może przyświecać każdemu, kto zajrzy do lodówki i nic nie może w niej znaleźć dobrego do jedzenia na śniadanie. Co jest niezwykle frustrujące, ale jak śpiewa Vixen, daj, że na luz. We wtorek to się nie denerwuj, coś sobie kupisz później dobrego do jedzenia. Najwyżej pójdziesz do pracy albo do szkoły głodny. Dzień dobry raz jeszcze. Vixen i Tab zagrali, zaśpiewali.
1: Muzyczne radio.
0: A my mówimy, witajcie i bądźcie z nami, wrócimy do Was za sekundę.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
0: Tak jest, sprawdzamy 6:44, 16 minut z niewielkim okładem dzieli nas.

0: Invincible to One Republic, a my teraz nie będziemy Invincible, my będziemy przewidywali przyszłość.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: W zasadzie do jutrzejszego poranka wszystko jest jasne. Otóż barany drogie, czeka was niespodzianka. Może to być, uwaga, uwaga, romans lub gorąca miłość. Warto zaufać sobie. Byki będą nerwowe, przez co mogą cierpieć relacje z otoczeniem. Czas zmienić swoje podejście. Bliźnięta mogą załatwić jakąś trudną i pilną sprawę lub przejść do jej następnego etapu. Rakom uda się zrealizować plany, pokrzyżowane ostatnio przez niesprzyjające okoliczności. Lwy będą nad wyraz miłe i uprzejme, dzięki czemu ktoś przymknie oko, przepraszam, na drobne błędy. Okno też można przymknąć, zwłaszcza jak wieje i klimatyzacja działa. Panny będą do bólu skuteczne i dokładne w tym, co robią, przyniesie to wymierne korzyści. Wagi, dobry dzień na stworzenie trwałej podstawy działania oraz wdrożenie nowych metod postępowania. Skorpiony, czeka raczej udany dzień w stałych związkach lub relacjach, poprawa atmosfery. Strzelcom najbliższy czas przyniesie sporo satysfakcji. Ktoś czeka na miły gest lub odzew. Koziorożce będą miały zaprzątnięte głowy letnimi planami i spotkaniem, na które czekają. Wodniki zrobią dużo, by dzień spędzić z dala od problemów w pracy, nawet kosztem opóźnień. A ryby? Rybom mogą liczyć na ożywienie i wiatr w żagle. Jest szansa, że w życiu coś zmieni się na lepsze. A dzisiaj jest wtorek, 2 czerwca, 212 dni do końca roku. Jest dzień bez krawata, dzień bacochy i dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych. A imieniny mają Eugeniusz, szlachetny, uczciwy i uczynny, Mikołaj, kulturalny, subtelny i wnikliwy, a także Piotr, dyplomatyczny i subtelny, lubiący towarzystwo. Jeśli zaś chodzi o osoby, które urodziły się dziś, to potrafią bronić swojego zdania, argumentując je z wielkim sarkazmem i dowcipem. Skłonne są do zmiany zdania i poglądów, zawsze jednak umiejętnie bronią ich słuszności. Zazwyczaj są dobrymi przywódcami. Kamień szlachetny jaspis, a szczęśliwa dla nich cyfra 8. Sprzyjać będzie im baran.
2: Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Tak tu sobie patrzymy i wychodzi nam, że dzisiaj 66. urodziny ma Bernhard Lloyd, współzałożyciel i klawiszowiec formacji Alphaville. Piękny wiek, 66 lat. Życzymy wszystkiego, co najlepsze panu Bernhardowi. Jakże to brzmi z niemiecka. U nas Alphaville, Song for No One, na zegarze 3 minuty przed 7.
1: Muzyczne radio.
0: Męskie gragi orkiestra Herbut, Zalia, Vito Bambino, tańczę!

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
1: Czas na wiadomości.
3: Ofiary i ranni po zmasowanym nocnym ataku na Ukrainę. Potem ostrzeżenia przed burzami i sprzątanie po trąbie powietrznej. I klasa o profilu siły specjalne.
4: Zajęcia ze sportów walki, z topografii.
3: To już wkrótce w Chorzowie. Marcin Krzemiński. Zmasowany nocny atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły liczne pożary. Są ofiary śmiertelne i ranni. Ataki odnotowano także w Dnieprze i Charkowie. O szczegółach Marcin Starzec.
5: W Kijowie trafiony został m.in. 24-piętrowy blok mieszkalny, pod którego gruzami znaleźli się ludzie. Pożary wybuchły również w innych częściach miasta. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach, a przed możliwymi zmasowanymi uderzeniami ostrzegał już wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzeżenia naszych służb wywiadowczych o możliwych zmasowanych rosyjskich atakach pozostają aktualne. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze. Korzystajcie ze schronów. Według ukraińskich władz rosyjskie ataki dotknęły również Charków i Dnipro, gdzie zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych. Moskwa zapowiadała wcześniej kolejne uderzenie na Kijów, przedstawiając je jako odwet za wydarzenia na okupowanych terenach obwodu ługańskiego.
3: Zagrzmi dziś na wschodzie, tam alerty pierwszego stopnia przed burzami, którym będą towarzyszyły ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 11:00. Dotyczą 6 województw, w całości Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości Mazowsza, z Warszawą włącznie, wschodu województw warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Tymczasem Balcerzowice na Opolszczyźnie odbudowują się po sobotniej trąbie powietrznej. Żywioł zniszczył miejscowość drugi raz w ciągu 18 lat. Mieszkańcy mogą skorzystać z mieszkań zastępczych, mają też dostać zasiłki. Wypłaty mają ruszyć przed długim weekendem. Na razie nadal trwa sprzątanie, a część mieszkańców nie może wrócić do swoich domów.
6: Jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale możemy tu spać.
7: Dach wpadł córce do pokoju, resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało, zalało. Już się leje na dole.
3: Trąba powietrzna uszkodziła 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia może być osiągnięte porozumienie z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormus. Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być nawet lepsze niż zwycięstwo militarne. Wcześniej Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Taniej na stacjach. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 95 groszy, a oleju napędowego 6 zł 26 groszy, co oznacza spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem poniedziałku i weekendu. Elitarne grono uczniów będzie się kształcić w siłach specjalnych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie jako pierwsza w kraju uruchomi klasę o takim profilu. Miejsce będzie tylko 11, mówi dyrektor szkoły Adam Mańka.
4: Zajęcia ze sportów walki, z topografii, wytrzymałościowe. Czyli damy mu przez ten 4-letni kurs liceum ogólnokształcącego szeroki wachlarz przede wszystkim sprawności fizycznej.
3: Nauka ruszy we wrześniu. Absolwenci będą przygotowani, by starać się o służbę na przykład w jednostkach gromu czy też komandosów.
8: Czas najwyższy na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Sprawiają niespodziankę za niespodzianką. Maja Chwalińska po zwycięstwie z Diamperi pogrzebała nadzieję Francuzów na jakikolwiek sukces w singlu na French Open. Na korcie centralnym pokonała ostatnią z reprezentantek gospodarzy w dwóch setach 6-3, 6-2. Jak przyznała na konferencji prasowej, gra przed francuską publicznością nie była wcale łatwa.
9: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna, no. Zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
8: Chwalińska o półfinał jutro zagra przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji, a w innych spotkaniach francuskiego turnieju Naomi Osaka uległa liderce światowego rankingu Białorusince Arynie Sabalence, przegrywając w dwóch partiach 5-7 i 3-6. W turnieju mężczyzn bez straty seta do ćwierćfinału awansował Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime, pokonując Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5 i 6-1. Zdecydowanie bardziej wyrównany był ostatni z wczorajszych pojedynków. Amerykanin Francis Francis Tiafoe po 5-setowym pojedynku przegrał z niżej notowanym Włochem Matteo Arnaldim. Tym samym znamy już najlepszą ósemkę zarówno wśród panów, jak i pań, a pierwsze pojedynki ćwierćfinałowe na kortach w Paryżu zostaną rozegrane dzisiaj. Ze zmiennym szczęściem rozpoczęły zmagania w Mistrzostwach Świata 3x3 nasze koszykarki. Podopieczne Edyty Koryzny najpierw wygrały z mistrzyniami Afryki Madagaskarem 20-10, a potem przegrały z Czeszkami 12-14. Dziś swoje pierwsze spotkania zagrają panowie. Najpierw Polacy zmierzą się z Mongolią, późnym wieczorem czeka ich pojedynek z Łotwą. Elisa Balsamo wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro di Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lili Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gertze. Kobiece ściganie we Włoszech potrwa do niedzieli.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: No tak, i znowu jest ten czas, kiedy człowiek wychodząc z domu musi być ubrany odrobinkę cieplej albo wziąć ze sobą jakąś kurteczkę, płaszczyk, coś takiego. Na szczęście dzisiaj nie przeciwdeszczowe, bo temperatury na zewnątrz to jakieś 7, 8, 10, no góra 14 stopni, a później ten wtorek przywita nas bardzo fajną temperaturą, 23 do 25 stopni będzie. Dzień dobry, kłaniamy się raz jeszcze niezwykle nisko i przypominamy dzisiaj wszystkim szefom, zwłaszcza i prezesom, że jest dzień bez krawata, który warto święcić.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Koszula jak jest rozpięta, jeden guzik pod szyją, to też wygląda nieźle i elegancko i odrobina luzu też nam się należy, ale z drugiej strony przypominamy klasyka. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się. A to już prawie 9 po 7.
3: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
4: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
5: Zapraszam. Dotacjusz.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
8: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Get Busy to jest piosenka, która jest u nas grana na 14 minut po godzinie 7. To nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o fajne numery. Będzie jedno dziewczę, a później dziewcząt w towarzystwie jednego faceta. Pary też będzie. I do tego, coś tu jeszcze możemy wam zaprezentować. O, na koniec też będzie jakaś dziewczyna. Ale teraz będzie jeden z młodzieńców zrany z radia, z muzycznego radia. Będzie wam przedstawiał Autoradio.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, witajcie. Małe, mniejsze i duże mobile. Dzisiaj w programie obniżki na stacjach. W końcu dobre wiadomości. Od 3 czerwca duże zmiany w przepisach. I nasze kochane dzieci w samochodzie. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Ostatnie dni maja dały kierowcom w naszym kraju podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN do połowy czerwca odsuwa w czasie wizję jakichś skokowych podwyżek na stacjach. Przewidywane przez epetrol.pl przedziały cenowe na ten tydzień wyglądają w skali kraju następująco. Średnie ceny za litr: benzyna zwykła 5,96-6,09, olej napędowy 6,19-6,33 za litr i autogaz 3,53-3,62 za litr.
1: Aktualności.
2: Już wkrótce duże zmiany w przepisach. Najważniejsze z nich dotyczą punktów karnych. Aktualnie ich maksymalna liczba za przekroczenie prędkości wynosi 15. Wkrótce spadnie prędkość, za którą można otrzymać taką ilość. Teraz wspomniane 15 punktów grozi za przekroczenie prędkości o 70 km na godzinę. Za kilka dni limit ten zostanie zmniejszony do 50 km na godzinę. Kolejne zmiany: w przypadku najbardziej niebezpiecznych zachowań punktów karnych już nie będzie można zredukować na kursie. Zmiany w przepisach dotyczą także osób, które ze względu na wiek jeszcze nie mogą mieć prawa jazdy, ale już uczestniczą w ruchu. 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, to tak zwane UTO. Obowiązek obejmie dzieci i nastolatki, które nie ukończyły 16 roku życia. Za brak kasku grozić będzie mandat w wysokości 100 zł. A propos naszych dzieci, tym razem w samochodzie.
1: Porady ekspertów.
2: Podróż z Milusińskimi wymaga odpowiedniego planowania, przygotowania. Najważniejsze to bezpieczeństwo. Mowa na przykład o certyfikowanych fotelikach, mowa o regularnych przerwach i organizacji całej podróży. Zacznijmy od przepisów. Zgodnie z prawem dzieci o wzroście poniżej 150 cm muszą podróżować w foteliku. Najbezpieczniejsze miejsce to środek tylnej kanapy. Pamiętajmy o robieniu przerw. Niemowlęta nie powinny przebywać w foteliku dłużej niż 2 godziny ciągiem, by zbytnie obciążać kręgosłupa. Dzieci mogą spać w aucie, oczywiście w czasie jazdy, wręcz jest to wskazane przy długich trasach, ale trzeba zadbać bezwzględnie o zachowanie zasad bezpieczeństwa. Pasy takowe, te bezpieczeństwa lub uprząż fotelika muszą mocno przylegać do ciała, luźne nie zadziałają prawidłowo w razie odpukać wypadku.
1: Autoradio.
2: Głowa śpiącego dziecka nie powinna opadać na klatkę piersiową. Blokuje to drogi oddechowe. Użyjmy fotelika z funkcją pochylania do spania lub specjalnej poduszki stabilizującej. Nawet jeśli dziecko mocno śpi, co 2 godziny należy zrobić przerwę. I jeszcze jedno: w lecie, czy zimą, czy w dzień, czy w nocy nigdy nie zostawiamy dzieci samych w samochodzie. I na koniec, aby uniknąć nudy i częstych pytań, kiedy dojedziemy, warto przygotować audiobooki, ulubioną muzykę, a najlepiej prowadzić gry i zabawy słowne. Ale zapewne każdy rodzic zna to z autopsji. Z życzeniami szczęśliwych, bezpiecznych podróży z Milusińskimi i bez. Arek Włodarski. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Poranek z muzycznym radiem.
0: O tym już dzisiaj mówiliśmy. Jelenia Góra, ulica Marcinkowskiego. Tam wylewała się woda, tam była awaria sieci wodociągowej, w związku z czym były problemy z dostawą wody dla mieszkańców jeleniogórskich dzielnic Cieplic, Małej Poczty czy Sobieszowa i okolic. No i mamy dobrą wiadomość, że jeżeli woda jeszcze do was nie płynie, to popłynie wkrótce, bo awaria według rzecznika spółki miejskiej wodnej imiennik Zbigniewa Żuńcy została już usunięta i tak jak mówimy, woda, jeżeli jeszcze jej nie macie w tych dzielnicach, to już za kilka chwil powinna u was popłynąć. Jeżeli jest inaczej, dajcie znać 757-646-646. W ogóle w każdej waszej porannej sprawie ten telefon jest czynny. A my patrzymy na zegarek, jest 19 po 7.
3: Cześć, tutaj Amelia Andryszczyk. Słuchajcie Muzycznego Radia. Tutaj naprawdę kocham.

0: Tak sobie myślimy, wczoraj był Dzień Dziecka i wielu z nas jest mówione, żeby pielęgnować to swoje wewnętrzne dziecko w sobie, ale jeżeli ktoś ma w sobie nie dziecko, a emeryta i chce tylko leżeć i być przykryty kocykiem i nic nie robić i dużo spać, to też wolno pielęgnować, czy raczej niekoniecznie. Sunrise Avenue i Fairy Tale Gone Bad teraz za nami. Pozwólcie, kolejny z utworów.
1: Poranek z muzycznym radiem. Uczymy
0: przebojem. Od tej młodej damy, ona nazywa się Bryska i nie tęskni za nikim.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: 7.30 na zegarze, najchłodniej o tej porze w Polsce jest w Kłodzku, 9 stopni najcieplej jest w Zielonej Górze, 16, a później to będzie od 23 w Wałbrzychu do 25 w Legnicy i Wrocławiu. Sporo słońca dzisiaj na niebie, troszkę tylko chmur ma być, a dzień bez opadów z wiatrem słabym, głównie z południowego wschodu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy dla Was jeszcze ciśnienie. Jego wartość to 1014 hektopaskali w ciągu dnia. Spadnie, tak jest. Biometr mamy i będziemy mieli korzystny, a jakość powietrza teraz jest albo idealna, albo bardzo dobra, albo w najgorszym wypadku dobra. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
7: Dzień dobry, zaczynamy dobrą informacją dla mieszkańców Jeleniej Góry, którzy dzisiaj rano nie mieli wody w kranach. Awaria magistrali, która dotyczyła budynków od Małej Poczty aż do Sobieszowa, została już opanowana. Informuje Zbigniew Żońca, rzecznik Jeleniogórskiej Spółki Wodnik.
8: Po godzinie 5 doszło do awarii sieci przy ulicy Wolności 249. Tam pękła magistrala o średnicy 40 cm. Pracownicy wodnika usunęli ją bardzo szybko. Komora, w której się to wydarzyło, została odseparowana od reszty sieci i będzie naprawiana w przeciągu kilku dni. Woda, której początkowo nie było od mniej więcej Małej Poczty aż do Sobieszowa, już w tej chwili jest z powrotem w kranach wszystkich Jeleniogórzan.
7: Dalsze informacje. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. To jest modernizacja oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej. Prace obejmą blisko 1500 m2 powierzchni. W ramach zadania powstaną nowoczesne klimatyzowane sale dla dzieci i ich opiekunów, wyposażone w pełne węzły sanitarne. Oddział zostanie dostosowany do współczesnych standardów leczenia najmłodszych pacjentów. O szczegółach mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor szpitala.
9: Rozpoczynamy inwestycję, która zmieni oblicze szpitala. Remontujemy całe piętro, 1500 m2, bez mała. Oddział pediatryczny, oddział chirurgii dziecięcej przede wszystkim będzie funkcjonalny, przyjazny dla pracowników, przede wszystkim przyjazny dla naszych małych pacjentów i ich rodziców, bo najczęściej przebywają z rodzicami w tym szpitalu. Będzie klimatyzacja, ale również będzie pełen węzeł sanitarny. Te sale i ten oddział będzie takim oddziałem na miarę XXI wieku. Jeżeli chodzi o chirurgię dziecięcą, to tylko przypomnę, że ten region obejmuje aż od Porajowa, czy Worku Turoszowskim. Także to jest ponad 140 km od Legnicy i Szpital Legnicki zabezpiecza ten teren.
10: Na pierwszy etap inwestycji samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych. Taka sama kwota ma zostać zabezpieczona w budżecie województwa na przyszły 2027 rok. Całkowity koszt modernizacji wraz z zakupem wyposażenia szacowany jest na około 15 milionów złotych. O wsparciu dla inwestycji mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
11: Przypomnę, że rok 2026 to rok rekordowych nakładów, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia na Dolnym Śląsku. To jest 1,5 miliarda złotych, które zainwestujemy w naszej jednostki ochrony zdrowia. Dzisiaj bardzo konkretne zadanie. Pediatra, która będzie odnowiona. To jest dobra informacja dla wszystkich, którzy korzystają z tego szpitala i oczywiście tych najmłodszych pacjentów, którzy tutaj do nas również trafiają. To jest oczywiście jeden z etapów modernizacji szpitala, który jest rozłożony w czasie, ale którego efekty już naprawdę widzimy, bo przypomnę, to nie tylko pediatria, to to chociażby pieniądze przeznaczone w tym roku na budowę nowego bloku operacyjnego. To 50 milionów na psychiatrię Centrum Zdrowia Psychicznego w naszym szpitalu. To odbudowana już właściwie diagnostyka obrazowa.
10: Przebudowa i modernizacja oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej w Legnickim Szpitalu zakończy się jesienią 2027 roku. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: A teraz Świdnica, gdzie mieszkańcy odliczają dni do rozpoczęcia sezonu na basenie odkrytym. Przygotowania do otwarcia trwają już od 2 miesięcy. Będzie nieco drożej. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował otwarcie basenu letniego na połowę czerwca. Na basenie kończą się już prace związane z czyszczeniem infrastruktury oraz badaniami sanitarnymi. Nowy sezon wystartuje tuż przed zakończeniem roku szkolnego.
12: Szykujemy się z otwarciem basenu na połowę czerwca. Taką datę to około 20 czerwca. Przyjęliśmy sobie do wiadomości, zwłaszcza, że koniec roku szkolnego to jest chyba 26 czerwiec, jeżeli się nie mylę, a też nie chcielibyśmy otwierać basen letni, jak są zajęcia jeszcze w szkole.
3: To Jerzy Żądło, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po przeprowadzonym 4 lata temu remoncie kompleks zyskał popularność nie tylko wśród mieszkańców Świdnicy, ale i regionu. Władze obiektu ponownie liczą na wysoką frekwencję, która w ubiegłych latach wynosiła około 60 tysięcy osób w sezonie. Przy sprzyjającej pogodzie talii liczba może wzrosnąć nawet do 80 tysięcy odwiedzających.
12: Mamy jako rekreację falę, mamy 2 ślizgawki, mamy balon, który jest bardzo oblegany, z tym mamy najwięcej problemów, bo ilość osób, których ten balon może wejść, to pewnie jest ograniczona. No i mamy atrakcje związane z natryskami, z prysznicami, których korzystają też ludzie, którzy niekoniecznie chcą pływać, bo mamy też nieco oczywiście 25-metrową do pływania, ale korzystają z tych atrakcji, które są.
3: Złą wiadomością jest to, że plażowiczów czeka nowy cennik biletów. Wejściówki indywidualne podrożały o 2 zł, natomiast bilet rodzinny kosztuje o 8 zł więcej. Dyrekcja zaznacza, że priorytetem pozostaje dostępność obiektu dla jak największej liczby osób. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: No to teraz tylko brakuje nam pięknej, słonecznej aury, ale zdaje się, że najbliższe dni będą deszczowe. O tym na pewno będziemy mówić w prognozach pogody. Ja chciałbym tylko dodać, że we Lwówku Śląskim basen odkryty, ten z podgrzewaną wodą, też jest już otwarty, albo lada chwila będzie, czyli bierzemy kółka jakieś tam pompowane, czy dla dzieci łabądki jakieś takie ładne, kółka? Materacyki. A co, a to byś tak skoczył na głęboką wodę? Przyznaj się, że nie potrafisz pływać.
10: Leś trafił, chłopak.
7: No, jak zobaczę różowego łabądka gdzieś na basenie, będę wiedział, że to Radek Bajor pływa. Kolejny raport o 8.30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey, this is Shanghai and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: Radio. Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze, informuje, że dziś w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody. Dotyczy to ulic Bankowa 5/7, KCM, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, Solna 1, Szkolna 1, 3, 5, 6, 7, 8 i 9. Za utrudnienia spółka Wodnik w Jeleniej Górze przeprasza odbiorców.
0: Ogłoszenie płatne. Muzyczne Radio o poranku.
9: Sprawdzamy godzinę.
8: Sprawdzamy i wychodzi nam, że jest 7.43 za 17 minut 8. Teraz mrozu i napad.

0: Człowiek tak sobie czasami patrzy do portfela, portfelu jest dosłownie za 10 sekund będzie i zastanawia się, czy to jakiegoś napadu rzeczywiście nie zrobić na bank najlepiej, albo na jakąś inną instytucję finansową, żeby mu do pierwszego wystarczyło. Znaczy wystarcza, pod warunkiem, że ma wypłatę 25. A teraz pozwólcie właśnie, z Krzysztofem Szwałkiem spotkanie będzie.
1: Portfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś w sprawie stóp procentowych. Po raz pierwszy od wielu miesięcy może te stopy podnieść. Wszystko przez trwającą blokadę cieśniny Ormuz, która powoduje olbrzymie zamieszanie na światowych rynkach ropy naftowej. Analitycy przewidywali, że droższe paliwa odbiją się na wskaźniku inflacji już teraz, ale majowe dane GUS zaskoczyły ekonomistów. Okazało się, że inflacja spadła z 3,2 do 3,1%. Gdyby Rada stopy procentowe podniosła, uderzyłoby to w polską gospodarkę, bo firmy musiałby płacić wyższe raty kredytów. Część banków zaostrzyła zasady już teraz, bardziej restrykcyjnie podchodząc do wyliczania zdolności kredytowej. Polskiej gospodarce lepiej nie przeszkadzać, bo zaczęła się rozpędzać, jej wyniki są lepsze niż przed rokiem. Według GUS w pierwszym kwartale produkt krajowy brutto był wyższy niż na początku 2025 roku o 3,5%, co zawdzięczamy przede wszystkim krajowemu popytowi. Gospodarstwa domowe kupiły o 3,3% więcej towarów i usług niż przed rokiem. Wzrósł też wskaźnik PMI, obrazujący koniunkturę w przemyśle. Firmy zwiększają produkcję, chcą też zwiększać zatrudnienie i płace. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego co czwarte przedsiębiorstwo przed końcem roku zamierza dać podwyżki pracownikom. Ministerstwo Finansów planuje zmiany w podatkach. Niestety nie chodzi o podniesienie drugiego progu w PIT. Urzędnicy postanowili zająć się podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego nie zmieniano od 25 lat. Według obecnych przepisów daninę trzeba płacić przy sprzedaży rzeczy ruchomej o wartości minimum 1000 zł. Nowelizacja ma podnieść ten próg do 3000. Resort otwarcie przyznaje, że nie chodzi o to, by zmniejszyć obciążenia Polaków, a o opłacalność procesu ściągania podatków. Koszty egzekucji są obecnie wyższy od wpływów. Jednocześnie ministerstwo planuje waloryzację opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Zmiany mają wejść w życie od stycznia. Oczywiście jeśli zostaną uchwalone przez Sejm i zaakceptowane przez prezydenta.
2: Pora dla inwestora.
1: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie powodzeniem cieszyły się tylko akcje małych spółek, indeksy tych większych zanurkowały. WIG20 stracił ponad 1,5% i ma 3631 punktów. Nad kreską finiszowały tylko 3 z 20 spółek, w tym lubiński KGHM. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Drogi na gorąco.
0: Dzięki naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej Alarmowo możemy Was poinformować na świeżo. Droga 94, miejscowość Źródła. Tam płonie samochód ciężarowy, betoniarka i w tym miejscu droga jest całkowicie zablokowana. Spoglądamy jeszcze na mapę, którą dostaliśmy. Tak, miejscowość Źródła między okolicach miejscowości Błonie. Droga krajowa numer 94 jest całkowicie zablokowana. Płonie tam betoniarka. A jeśli Wy, drogie lub drodzy, wiecie o czym my jeszcze nie wiemy, dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Też nam będzie miło, a naszym słuchaczkom i słuchaczom będzie w życiu łatwiej.
2: Drogi na gorąco.

0: Dysuza i Shina i Guilty. Taka to ładna piosenka. Na ile to? Na 6 minut przed godziną 8 się u nas pojawiła, a teraz też się jeszcze coś pojawia, w zasadzie ktoś.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: Niechże ten dzień będzie pełen zachwytów, niechże tylko samo och i ach wydostaje się z waszych ust. Sylwia Grzeszczak.

0: Radio. Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam. Dotacjusz.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: lądowanie na Wielkiej Patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
8: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 8.
0: Czas na wiadomości.
10: Co z zakazem smartfonów w szkołach? Dziś ważny krok rządu. Inwazja parzących gąsienic to w Wielkopolsce. Nudził się i podpalił warzywniak. To z kolei w Ostródzie. Marcin Krzemiński. Rząd robi krok w stronę całkowitego zakazu smartfonów w szkołach. Ministrowie mają dziś przyjąć projekt noweli prawa oświatowego, który reguluje tę kwestię. Zakaz będzie dotyczył uczniów i ma obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Cezary Jaszczyk.
11: To, że rząd zajmie się dziś zakazem, zapowiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka.
12: To jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji.
11: Ale nie wszyscy nauczyciele podchodzą do tego z takim entuzjazmem.
13: W liceum, jak my prosimy o odłożenie telefonów, to często spotykamy się z tym, że dziecko ma drugi, trzeci, czy nawet czwarty telefon. No. W związku z czym ten zakaz, to w ogóle nie zaje egzaminu. To rozporządzenie jest istotne, bo mamy oczywiście podstawę prawną takich działań. Natomiast w praktyce wątpię, żeby to się jakkolwiek sprawdziło.
11: Mówiła nauczycielka roku 2025 Agnieszka Kopacz z pierwszego ELO w Sopocie. Resort edukacji chce, by zakaz wszedł w życie od 1 września.
10: Nawet do wieczora może potrwać dogaszanie pożaru, który wybuchł wczoraj w hali usługowo-magazynowej w Płocku. Początkowo płonął cały budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów przy ulicy Rębielińskiego. Ewakuowano osoby z sąsiedniego bloku, wróciły po kilku godzinach do domu. Wieczorem kilkudziesięciu strażaków walczyło już z ogniem na 1/4 hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Inwazja parzących gąsienic pod Piłą w Wielkopolsce. To gąsienice motyla kropówki rudnicy. Jak mówi Bartosz Siwak z nadleśnictwa Kaczory, kontakt z nimi może być niebezpieczny dla człowieka.
14: Gąsienice tego motyla są wyposażone w włoski, które są bardzo cienkie i łamliwe i mają na samych końcóweczkach haczyki i toksyny, które przy kontakcie ze skórą powodują po prostu efekt poparzenia, obrzęku, czy jeśli dostaną się do dróg oddechowych albo oczu, silne reakcje alergiczne.
10: Jedyny sposób walki z larwami to opryski. W niektórych miejscach już je przeprowadzono. Ci, którzy chcieliby własnoręcznie pozbyć się gąsienic z domów i samochodów, powinni to robić w rękawiczkach. Ważne dla posiadaczy kredytów, dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak zostanie dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Postanowienie w tej sprawie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość wręczenia aktu mianowania odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim. Tłumaczył, że zrobił to z nudów. 25-latek podejrzano o podpalenie warzywniaka w białych koszarach w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Do zdarzenia doszło z czwartku na piątek. Ogień ugasili świadkowie, którzy podali policjantom rysopis sprawcy. No i teraz znudzonemu młodemu mężczyźnie może grozić nawet do 5 lat więzienia.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pewne zwycięstwo z Madagaskarem i porażka po zaciętym spotkaniu z Czechami to bilans Polek z pierwszego dnia meczów Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3, jakie rozgrywane są na Placu Centralnym w Warszawie. Zwycięstwo i porażka mogą skomplikować ewentualny awans do ćwierćfinałów, tym bardziej, że dopiero jutro Polki będą grać z faworytkami turnieju, Holenderkami, a także z zespołem z Azerbejdżanu, mówi kapitan naszego zespołu Aleksandra Ziemborska.
4: Mistrzynie świata Holender, które są taką profesjonalną drużyną, gdzie dziewczyny grają już praktycznie tylko w 3x3. My jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
3: Tylko zwycięzca grupy awansuje do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc będą miały szansę w playoffach.
4: To jest ta grupa, w której mogą się liczyć małe punkty i pojedyncze zwycięstwa.
3: Dziś turniej rozpocznie męska kadra. Najpierw czeka ich mecz z Mongolią, a późnym wieczorem zagrają z Łotwą. Zostając przy koszykówce, ale w tej pięcioosobowej odmianie, koszykarze Legii Warszawa są na dobrej drodze do obrony tytułu Mistrzów Polski. Pokonali oni w trzecim meczu drużynę Dzików Warszawa i awansowali do finału Ekstraklasy. Tam rywalem Legii będzie Zastal Zielona Góra, który w półfinałowej rywalizacji, podobnie jak Legia, wygrał 3-0, pokonując Arkę Gdynia. Numer 1 światowego tenisa Białorusinka Aryna Sabalenka uzupełniła grono ćwierćfinalistek French Open, pokonując Japonkę Naomi Osakę w 2 setach. W gronie czołowej ósemki są aż 3 Rosjanki. My cieszymy się z historycznego sukcesu Mai Chwalińskiej. Wśród panów najwyżej rozstawionym w ćwierćfinale jest numer 2 paryskiego turnieju Niemiec, Aleksander Zwieriew. Na 9 dni przed startującym w Ameryce Północnej mundialem część zespołów szlifuje formę w meczach towarzyskich. I tak piłkarska reprezentacja Norwegii z odpoczywającym Erlingiem Haalandem na trybunach pewnie pokonała Szwecję 3-1. W innym meczu Austria wygrała w Wiedniu z Tunezją 1-0, a Turcja rozgromiła 4-0 Macedonię Północną.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: I to się potwierdziło i to prawda, jest Dua Lipa, co wcale nie znaczy, że to są jakieś podwójne kłopoty czy coś podwójnie złego, tylko piękna, młoda, zdolna Brytyjka, znana na całym świecie. I Callum Turner, biorą ślub cywilny w Londynie, w zasadzie wzięli 30-letnia wokalistka i 36-letni aktor, zalegalizowali związek podczas kameralnej ceremonii w londyńskim Marylebone Town Hall. To jest raz, a druga rzecz, słuchajcie, on jest brzydal, naprawdę. Jak ona mogła takiego brzydala wybrać? Taki brzydal, że typują go na kolejnego Bonda.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: A Clooney? Clooney też brzydal. 7:08, dzień dobry.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
10: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795-135-215. 795-135-215.
1: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Od dziś wiadomo, że tak naprawdę światem rządzą kobiety. Nawet jak facet śpiewa, który się nazywa Uncle Funkel, to on śpiewa o Natalii. A oprócz tego to będą jeszcze panie, które nazywają się Paula Roma i Sarsa. Paula Roma to tak naprawdę nazywa się Paulina Romaniuk. I wiecie, u kogo ona śpiewa w chórkach? U Dawida Kwiatkowskiego. Przezdolna, przemiła, przesympatyczna, z takim oto głosem.
1: Cześć, tu Paula Roma. Zapraszam do posłuchania piosenki Przyznaję się, nagranej wspólnie z Sarsą. Pozdrawiam, Paula Roma.
2: Różek

Można zabrać wszystko, ale zostawcie nam chociaż kawę, bo ciśnienie spada i człowiek musi się jakoś pobudzić. Niechże to będzie na przykład espresso macchiato i odrobina gotówki by też się przydała. Zatem fundujemy to wszystko wam teraz. Tomikasz, espresso macchiato, 19 po 8. Dzień dobry.

0: To nie jest żadna tajemnica, że nasz wałbrzyski reporter Jacek jeździ bardzo często rowerem, jeździ najczęściej w takich miejscach jak Czechy, jest miłośnikiem Czech i bardzo popularyzuje ten kraj w Polsce, na Dolnym Śląsku, zresztą dostał medal od ambasady. Słuchajcie, on znalazł w mieście Policzka taki napis, takie ogłoszenie: 50-latek szuka dyskretnej panny, żonatej lub rozwiedzionej, do rozpieszczania i popołudniowych aktywności. Rower, przyroda i wiecie co? Wiek nie ma znaczenia w razie zainteresowania. Proszę o kontakt pod adresem i tutaj mail jest napisany, a Michał ma ten człowiek na imię. No i Jacek napisał: taki anons w mieście Policzka, trochę zastanawiająca jest grupa docelowa ogłoszenia, bo naklejono je na śmietniku. Słuchajcie, jakaś siła w tym jest. Dlaczego na śmietniku? Ano pan zmyślnie to zrobił, gdyż ponieważ do śmietnika wszyscy ludzie w każdym wieku wyrzucają, więc grupa docelowa będzie jak najszersza. To się w głowie dosłownie nie mieści.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A znamy takich, co skomentują to bardzo prosto: każdy facet to świnia i tyle. Czech tym bardziej wywieszający takie ogłoszenie, jak on mówi.

0: No i ciekawe, czy teraz Jacek Zych, czyli nasz wałbrzyski reporter, podśpiewywał sobie tę piosenkę w komentarzu do pana Czecha i jego ogłoszenia na śmietniku. Swoją drogą, to muszą mieć Czesi luz u nas w Polsce, by to zupełnie nie przeszło, takie ogłoszenie wydrukowane i przyklejone. U nas to by było najwyżej w internecie.
1: Muzyczne radio.
0: A za moment ogłoszeń nie będzie, będzie raport regionalny i prognoza pogody przed nim.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Ha!

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
2: Najzimniej w Polsce jest to nadal w Kłodzku, 11 stopni z lekkim haczykiem, według IMGW oczywiście, a najcieplej teraz na północy regionu, tam 18 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 23 do 25, sporo słońca, trochę chmur bez opadów z wiatrem, umiarkowanym i słabiutkim, głównie z południowego wschodu. Sponsorem
1: pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Teraz jeszcze sprawdzamy barometr. On pokazuje 1014 hektopaskali, ale w ciągu dnia to ciśnienie spadnie. Biometr, co ciekawe, mamy i będziemy mieli korzystny. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to ono w ciągu ostatniej godziny się poprawiło. Praktycznie wszędzie jest idealne, albo bardzo dobre, albo dobre. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
4: Raport zaczynamy od ostrzeżenia. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ostatnie dni i apeluje o rozwagę. Ratownicy interweniowali już kilka razy. W jednym przypadku niestety nie udało się pomóc mężczyźnie.
5: Sezon na kąpiele dopiero się zaczyna, a nad wodą już dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i sytuacji. Ratownicy ostrzegają, przed nami kolejna seria ciepłych dni, a tylko podczas kilku ostatnich WOPR interweniował wiele razy. Niestety nie udało się pomóc mężczyźnie, który w niedzielę wskoczył do stawów w powiecie milickim. 31-latek nie wypłynął na powierzchnię. Wyłowiono jego ciało. Sytuacji, gdzie tylko cudem nie doszło do dramatu, było więcej. Ratownicy interweniowali na Odrze we Wrocławiu, gdzie ujawnili kilkoro nastolatków pływających na szlaku żeglugowym. W Mietkowie mężczyzna wypożyczył rowerek wodny, ale przecenił siły i z powodu silnego wiatru nie mógł wrócić na brzeg. Także na Zalewie Mietkowskim od strony Domanic doszło do innej interwencji związanej ze sprzętem pływającym. Wywróciła się tam żaglówka i pływała do góry dnem. Łódź postawiono, a dwóch mężczyzn oświadczyło, że nie potrzebują dalszej pomocy i samodzielnie dopłyną do brzegu. Niebezpiecznie było też w okolicy Kładki Zwierzynieckiej na Odrze we Wrocławiu, gdzie zatrzymano wypożyczony katamaran. Policja interweniowała w sprawie sternika pod wpływem alkoholu. Także na Odrze we Wrocławiu ratownicy WOPR napotkali dwie osoby w kajaku, które mimo zakazu i dobrego znakowania szlaku wpłynęły pod jaz Opatowice. Interwencja zakończyła skrajnie niebezpieczne zachowanie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław, nasze miasto.pl.
4: Teraz Świebodzice w powiecie świdnickim, gdzie mieszkańcy zyskają większy dostęp do darmowego sprzętu rehabilitacyjnego. Gmina przeznaczyła na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych, a urzędnicy czekają na wnioski od potrzebujących materiał. Jacka Zycha.
6: Rzeczywiście w Świebodzicach zabezpieczono 45 tysięcy złotych na doposażenie darmowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje już wózkami, łóżkami ortopedycznymi czy koncentratorami tlenu. Władze miasta chcą jednak dokupić kolejne urządzenia, dlatego apelują do mieszkańców o zgłaszanie konkretnych potrzeb. Dzięki temu zakupy mają odpowiadać realnym potrzebom.
7: Zwracam się tutaj z tego miejsca do wszystkich mieszkańców z prośbą. Jeżeli potrzebujecie innego sprzętu rehabilitacyjnego, który jest drogi, który być może nie jesteście w stanie nabyć sami, proszę o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej, wskazanie, jaki sprzęt jest potrzebny, ponieważ w tej chwili jesteśmy w momencie przed tymi zakupami i chcielibyśmy jak najbardziej dopasować te zakupy do potrzeb mieszkańców Świebodzic.
6: To Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic, który dodaje, że zasoby wypożyczalni są przeznaczone wyłącznie dla osób zamieszkujących teren Świebodzic, szczególnie tych pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
7: A my możemy im pomóc w ten sposób, więc chcemy zadbać o tych ludzi, którzy są w potrzebie i dać możliwość korzystania z tego niekiedy najbardziej potrzebnego sprzętu w danej chwili.
6: Wnioski o zapotrzebowanie na nowe urządzenia można składać bezpośrednio w Świebodzickim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Trwa przebudowa stadionu sportowego we Lwówku Śląskim. Po zakończeniu prac obiekt całkowicie zmieni oblicze i stanie się nowoczesnym centrum sportu i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy z pełnym zapleczem lekkoatletycznym, mówi Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
8: Obecnie stawiane są schody, budowana jest toaleta oraz wylana została już podbieżnia, podbudowa, no więc już ten stadion faktycznie nabiera takiego kształtu stadionu, ponieważ wcześniej, gdy były te pierwsze prace ziemne, to wyglądało jakby się niewiele działo, a teraz już są te elementy, które są znacząco widoczne dla wszystkich mieszkańców oraz dla nas. Mamy nadzieję, że ten stadion będzie popularny jako miejsce do trenowania zarówno lekkiej atletyki, jak i piłki nożnej, dlatego zorganizowaliśmy zarówno nawodnienie, odwodnienie, oświetlenie. Mamy to być naprawdę taki stadion lekkoatletyczno-piłkarski. Wiemy, że te kluby, które są włączone w budowę, czyli zarówno kluby piłkarskie, jak i lekkoatletyczne, są zadowolone z tego obiektu, który ma powstać.
4: Na kolejny raport zapraszamy o 9.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
9: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOPR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejszy dzień jest przepiękny. Patrząc na góry, to oczywiście chce się tam wyjść. Ale idąc na te nasze wycieczki, spacery, dobrze wiedzieć też, co tam się dzieje. Oczywiście zaczynam od śnieżki. Temperatura prawie 8 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni 2 metry na sekundę. Także jak na warunki śnieżki, to jest praktycznie bezwiecznie. Widzialność ponad 50 km. To powietrze jest bardzo przejrzyste. Mam podgląd na kamery. Przepięknie to wszystko wygląda. Małe zachmurzenie. No ale niestety ciśnienie 837 hektopaskali i spada. No nie wróży to nic dobrego. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Cieszmy się chwilą. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, z małym zachmurzeniem. Szklarska Poręba 14, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki są generalnie dobre. No, oczywiście w tych miejscach zacienionych mogą być jeszcze mokre, ale później w ciągu dnia to wszystko będzie wysychało. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Cześć, z tej strony Andy Das, słuchacie Muzycznego Radia, a to jest mój najnowszy numer z Okaria.

0: być konkretny zawód. Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
5: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

Carla Fernandez o tak górnolotnych rzeczach, jak miłość nam śpiewa, ale tymczasem na tej ziemi są rzeczy przyziemne właśnie, ale jakże ważne. Tą rzeczą jest posiadanie portfela, w nim odpowiedniej ilości gotówki. To będziemy teraz sprawdzać.

0: Zacina kwadrans przed dziewiątą. Portfel.
1: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś w sprawie stóp procentowych. Po raz pierwszy od wielu miesięcy może te stopy podnieść. Wszystko przez trwającą blokadę cieśniny Ormuz, która powoduje olbrzymie zamieszanie na światowych rynkach ropy naftowej. Analitycy przewidywali, że droższe paliwa odbiją się na wskaźniku inflacji już teraz, ale majowe dane GUS zaskoczyły ekonomistów. Okazało się, że inflacja spadła z 3,2 do 3,1%. Gdyby Rada stopy procentowe podniosła, uderzyłoby to w polską gospodarkę, bo firmy musiałyby płacić wyższe raty kredytów. Część banków zaostrzyła zasady już teraz, bardziej restrykcyjnie podchodząc do wyliczania zdolności kredytowej. Polskiej gospodarce lepiej nie przeszkadzać, bo zaczęła się rozpędzać, jej wyniki są lepsze niż przed rokiem. Według GUS w pierwszym kwartale produkt krajowy brutto był wyższy niż na początku 2025 roku o 3,5%, co zawdzięczamy przede wszystkim krajowemu popytowi. Gospodarstwa domowe kupiły o 3,3% więcej towarów i usług niż przed rokiem. Wzrósł też wskaźnik PMI, obrazujący koniunkturę w przemyśle. Firmy zwiększają produkcję, chcą też zwiększać zatrudnienie i płace. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego co czwarte przedsiębiorstwo przed końcem roku zamierza dać podwyżki pracownikom. Ministerstwo Finansów planuje zmiany w podatkach. Niestety nie chodzi o podniesienie drugiego progu w PIT. Urzędnicy postanowili zająć się podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego nie zmieniano od 25 lat. Według obecnych przepisów daninę trzeba płacić przy sprzedaży rzeczy ruchomej o wartości minimum 1000 zł. Nowelizacja ma podnieść ten próg do 3000. Resort otwarcie przyznaje, że nie chodzi o to, by zmniejszyć obciążenia Polaków, a o opłacalność procesu ściągania podatków. Koszty egzekucji są obecnie wyższy od wpływów. Jednocześnie ministerstwo planuje waloryzację opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Zmiany mają wejść w życie od stycznia. Oczywiście jeśli zostaną uchwalone przez Sejm i zaakceptowane przez prezydenta.
2: Pora dla inwestora.
1: W poniedziałek na warszawskiej giełdzie powodzeniem cieszyły się tylko akcje małych spółek, indeksy tych większych zanurkowały. WIG20 stracił ponad 1,5% i ma 3631 punktów. Nad kreską finiszowały tylko 3 z 20 spółek, w tym lubiński KGHM. Na rynku walutowym bez zmian, w internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,25 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,92 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,55 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Marga Liki, Valle de Larme, taka to ładna piosenka, ona się pojawiła na 5 minut z niewielkim okładem przed godziną 9. Czego można wam życzyć? Otóż, żeby ten dzień był fantastyczny, żeby był wyjątkowy, żebyście chodzili cali uśmiechnięci, niekoniecznie na biało, a na biało, żeby wszedł szef albo szefowa i powiedzieli: ej, macie podwyżkę, i nie będzie to podwyżka cen wody ani biletów autobusowych, tylko po 5 stówek do wypłaty. To byłoby piękne. I żeby nauczycielka, jak jedziecie do szkoły, albo wasza wykładowczyni, nie ciągnęła was dzisiaj za język w żaden sposób.
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk, Stila, słuchacie muzycznego radia.
0: Bo może się okazać, że człowiek podejdzie do tablicy i się rozpłacze, bo nic nie umi. A przecież nie od dziś wiadomo, że chłopaki nie płaczą. Radek Bajor, pięknego dnia zatem wam życzę, a za moment dzień dobry powie wam Zbyszek Deka. Trzymajcie się, do usłyszenia. Zostawiam w towarzystwie Tilaf.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
0: Reklama.
2: Jedna aplikacja, wiele spraw. Cyfrowy bank w telefonie pomaga nam w dziesiątkach codziennych obowiązków. Oprócz dostępu do pieniędzy i wykonywania podstawowych transakcji, ułatwia też zarządzanie domowym budżetem. Pomaga wynajdywać zniżki na zakupy, a nawet pozwala zapłacić za parking. Z nami jest gość Przemysław Przybylski, ekspert banku Crédit Agricole.
3: Bardzo mi miło.
2: Jeszcze kilka lat temu bank kojarzył się głównie z przelewami, sprawdzaniem salda i od czasu do czasu wizytą w oddziale. Ale dziś wygląda to zupełnie inaczej.
3: Rzeczywiście dziś bank mamy w telefonie, a aplikacja bankowa stała się centrum naszych codziennych finansów, a może nawet centrum całego życia. Taka aplikacja, z jakiej korzystają klienci banku Crédit Agricole, CA24 Mobile, oferuje nie tylko podstawowe funkcje do bankowania, ale także narzędzia, które pozwalają sprawdzić historię swoich wydatków, zobaczyć, na co przeznacza się najwięcej pieniędzy, a nawet przeanalizować swoje wpływy i zobowiązania. Ale mamy też w aplikacji bardzo ciekawe dodatkowe funkcje, z których warto korzystać na co dzień. Mam tu na myśli na przykład klub korzyści, czyli rabaty i zniżki na zakupy. Mamy też możliwość wygodnej wymiany walut, kupowania biletów na komunikację miejską czy opłacanie parkingów miejskich.
2: Zaciekawiły mnie te kupony rabatowe. Jak z nich korzystać?
3: Aby skorzystać z oferty klubu korzyści, wystarczy odwiedzić placówkę Crédit Agricole, założyć konto dla Ciebie i uzyskać dostęp do aplikacji. W aplikacji na dole ekranu przesuwają się logotypy naszych partnerów. Wystarczy kliknąć w interesujący nas logotyp, żeby poznać szczegóły oferty i od razu wygenerować sobie kupon rabatowy. Mamy tam oferty ponad 10 tysięcy punktów sprzedaży w całej Polsce i w internecie są i małe lokalne sklepy i wielkie światowe marki, więc jest w czym wybierać.
2: Dziękuję bardzo. O aplikacji CA24 Mobile opowiadał Przemysław Przybylski z banku Crédit Agricole.
3: Dziękuję.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: 10 ofiar śmiertelnych, dziesiątki rannych to nowe dane z Ukrainy. Dziś miejscami burza, ale powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Kask od jutra obowiązkowy. Powiemy dla kogo. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a 94 zostały ranne. To najnowsze dane dotyczące zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W Kijowie śmierć poniosły 4 osoby, a 58 zostało rannych. Rosyjskie rakiety i drony uszkodziły budynki mieszkalne, przychodnie oraz infrastrukturę miejską. 6 osób zginęło także w Dnieprze, gdzie trwa akcja ratunkowa. Ukraińskie służby nie wykluczają, że pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. W sumie w nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę, wykorzystując 656 dronów i ponad 70 rakiet. Obrona przeciwlotnicza zlikwidowała większość bezzałogowców i 40 rakiet. Burzowo dziś we wschodniej połowie kraju. Alerty pierwszego stopnia zaczną obowiązywać za 2 godziny w 6 województwach: podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Taka burzowa pogoda utrzyma się co najmniej do początku długiego weekendu. Tymczasem powoli zbliża się rekordowo upalne lato. Skrajnie wysokie wartości mogą się pojawiać już w drugiej połowie czerwca, przewidują europejscy synoptycy. W Polsce w niektórych miejscach temperatura może poszybować grubo powyżej 30 stopni. Fale upałów będą pojawiać się przez całe lato, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
6: Co najgorsze, to jest też, że temperatura w ciągu nocy nie spada poniżej 20 stopni, co jest też bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu, bo nie mamy możliwości, żeby się jakoś tak zregenerować, wychłodzić przed następnym kolejnym upalnym dniem.
5: Ekspertka dodaje, że taka pogoda to na razie tylko przewidywania i wszystko może się jeszcze zmienić. A już jutro po południu startuje długi weekend. Będzie spory tłok na drogach. Regiony wypoczynkowe już w gotowości na najazd turystów. Tak jest na przykład na Mazurach, skąd apel.
7: Może wyjechać godzinę wcześniej, żeby nie pędzić na wariata już po drodze i dojechać całym i zdrowym na te Mazury. Potem od już wypoczynku tego na wodzie też czasami przemyśleć 2 razy. Przed skoczeniem warto gdzieś się schłodzi, tak? Nie skakiwać z łódki, bo no może być szok termiczny dla organizmu.
5: Mówi Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kask obowiązkowy. Od jutra osoby poniżej 16 roku życia jadące rowerem lub hulajnogą elektryczną będą musiały go mieć na głowie. Kask to nie obciach, a bezpieczeństwo, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
4: syn znajomego niedawno, ja widziałem to zdjęcie. Naprawdę jest bardzo duże wgłębienie w tym kasku i tylko gdyby nie ten kask, to wgłębienie byłoby na głowie tego małego chłopczyka. Więc tu jak gdyby kłania się odpowiedzialność przede wszystkim rodziców, bo to na rodzicach spoczywa obowiązek, aby te dzieci, młodzież nasza, używała tych kasków.
5: No i również rodzice zapłacą 100 zł mandatu za brak kasku na głowie swojego dziecka. Naukowcy ogłosili kolejny przełom w leczeniu raka piersi. Okazuje się, że wiele kobiet może uniknąć niepotrzebnej chemioterapii dzięki testowi genetycznemu. Określa on, u której pacjentki jest to niezbędne, co pozwala uniknąć działań niepożądanych, nie pogarszając przy tym rokowań.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska w najlepszej ósemce Rolanda Garrosa. 24-latka sprawiła nie lada sensację, awansując do grona najlepszych tenisistek i to z kwalifikacji. Siódme zwycięstwo z rzędu na paryskich kortach to, jak mówiła na konferencji prasowej po meczu z francuską Dion Perry, spora zasługa sztabu trenerskiego.
9: Fajnie jest też mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać.
8: Jutro zmierzy się w walce o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską. Chociaż Polka nie jest faworytką, to jak mówi Adam Romer z magazynu Tennis Club, może pokusić się o kolejną niespodziankę.
10: Patrząc na nazwiska rywalek, które już pokonała w tegorocznym Rolandzie, no to dlaczego miałaby się bać Kalińskiej, skoro pokonała troszkę lepsze, może troszkę gorsze zawodniczki od Kalińskiej? Wszystko zobaczymy, co się stanie na korcie. Każdego dnia tworzy się nowa historia.
8: Wiadomo, że Chwalińska poprawi swój ranking już w wirtualnym zestawieniu, awansowała do czołowej 50, a jeszcze przed turniejem w Paryżu zajmowała 113 miejsce. Awans pozwoli jej na start w głównej drabince pozostałych turniejów wielkoszlemowych w tym roku. Serena Williams sama potwierdziła plotki, o których mówiło się od wielu miesięcy. Legendarna tenisistka zdecydowała się wrócić do rywalizacji w turze. Jest w deblowej drabince turnieju na kortach londyńskiego Queen's Clubu, który startuje w poniedziałek. Jej partnerką ma zostać 19-letnia Victoria Mboko, prowadzą przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Polskie siatkarki jutro meczem z Belgią zainaugurują kolejną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwone do tych rozgrywek przystąpią w mocno zmienionym składzie. Cel przed naszą kadrą jest jeden, awans do turnieju finałowego, gdzie zagra 8 najlepszych zespołów. Ekipa Stefano Lavariniego pierwszy turniej rozegra w Chinach w Nankinie, a rywalkami będą kolejno Belgijki, Czeszki, Serbki oraz gospodynie turnieju.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
1: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wiosenny, kolejny wiosenny i przemiły poranek w muzycznym radiu kłania się Zbyszek Deka. 2 czerwca, 9.14.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
0: Za moment u nas na dzień dobry przypomnienie wiosennego porannego horoskopu. Wcześniej grupa Metro.

0: 17 minut po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, czeka niespodzianka. Niewykluczony romans lub gorąca miłość. Warto zaufać sobie. Byki będą nerwowe, przez co mogą cierpieć relacje z otoczeniem. Czas zmienić swoje podejście. Bliźnięta mogą załatwić jakąś trudną i pilną sprawę lub przejść do jej następnego etapu. Rakom uda się zrealizować plany pokrzyżowane ostatnio przez niesprzyjające okoliczności. Lwy będą nad wyraz miłe i uprzejme, dzięki czemu ktoś przymknie oko na drobne błędy. Panny będą do bólu skuteczne i dokładne w tym, co robią. Przyniesie to wymiar korzyści. Wagi. Dobry dzień na stworzenie trwałej podstawy działania oraz wdrożenie nowych metod postępowania. Skorpiony, czeka raczej udany dzień w stałych związkach lub relacjach, poprawa atmosfery. Strzelcom najbliższy czas przyniesie sporo satysfakcji. Ktoś czeka na miły gest lub odzew. Koziorożce będą miały zaprzątnięte głowy letnimi planami i spotkaniem, na które czekają. Wodniki zrobią dużo, by dzień spędzić z dala od problemów w pracy, nawet kosztem opóźnień. A ryby mogą liczyć na ożywienie i wiatr w żagle. Jest szansa, że w życiu coś zmieni się na lepsze. Co do osób urodzonych 2 czerwca, to potrafią bronić swego zdania, argumentując z wielkim sarkazmem i dowcipem. Skłonne są do zmiany zdania i poglądów, zawsze jednak umiejętnie bronią ich słuszności. Zazwyczaj są dobrymi przywódcami. Kamień szlachetny, jaspis, sprzyjająca cyfra. To 8, sprzyjający znak zodiaku, baran. Imieniny obchodzą dzisiaj Eugeniusz, szlachetny, uczciwy, uczynny, Mikołaj, kulturalny, subtelny i wnikliwy. Oraz Piotr, dyplomatyczny i subtelny, lubi towarzystwo. Składamy najlepsze życzenia, kłaniamy się, nie awanturując się oczywiście. Klient w krawacie mniej awanturujący jest się z reguły. A dzisiaj dzień bez krawata. 2 dzień czerwca, 212 dni do końca roku, coraz bliżej lata, już właściwie niecałe 3 tygodnie. Dzisiejszy dzień potrwa 16 godzin i kwadrans. Na zegarach 9:20.
1: Muzyczne radio.
2: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżaniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Jutro znów chłodniej, jutro opady deszczu, a dziś przyjemna wiosenna aura z temperaturą, która teraz wynosi od 17 do 20 stopni, a po południu ma wynosić od 23 do 25 stopni. Słaby wiatr będzie wiał głównie z kierunków południowych, ciśnienie 1014 hektopaskali będzie spadać.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: Jeszcze przed wakacjami samorząd powiatu bolesławieckiego podejmie decyzję o tym, że uczniowie szkół średnich prowadzonych przez powiat będą mogli już od września korzystać z darmowych przejazdów autobusami. Jak informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, samorząd pracuje nad programem, który ma odciążyć budżety rodzin i ułatwić młodzieży codzienne dojazdy do liceów, techników oraz szkół branżowych.
8: Pomysł powstał po sygnałach od samych uczniów, którzy wskazywali wysokie koszty transportu jako jeden z problemów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania. Obecnie trwa liczba analizy potencjalnych beneficjentów oraz kosztów programu.
9: Trwają prace planistyczne, a przede wszystkim budżetowe dotyczące tego, żeby pilotażowo od 1 września spróbować wprowadzić darmowe bilety miesięczne dla uczniów szkół średnich uczęszczających do naszych szkół bolesławców, szkół powiatowych. Prowadzimy jeszcze symulacje ekonomiczne. No i będę z takim wnioskiem występował do Rady Powiatu Bolesławieckiego, żeby stosowną korektę w budżecie wykonać. I ta decyzja ostateczna dotycząca wdrożenia tego programu będzie zależała od radnych.
8: Jak to wygląda w liczbach, czyli ilu uczniów dotyczyć będzie ta darmowa komunikacja?
9: Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża. Tak, powiat bolesławiecki jest dosyć spory, to jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane. Więc ceny są zróżnicowane, do tego też musimy po prostu wyliczyć, jakie będą konsekwencje dla budżetu podjęcia takiej decyzji. Uczniów dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów. Tych, którzy potencjalnie mogą korzystać z komunikacji autobusowej. Więc to jest taki dosyć złożony system, dlatego też musimy dokonać takiej dosyć poważnej analizy, żeby na końcu wyliczyć, jaki będzie konsekwencja tego dla budżetu.
8: Jeśli projekt uzyska akceptację radnych, darmowe przejazdy obejmą uczniów korzystających z połączeń PKS Bolesławiec. Co ważne, ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji ma zostać podjęta jeszcze przed wakacjami, tak aby program mógł ruszyć już od 1 września. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Ważna informacja dla miłośników dwóch kółek. Nowy układ tras single track Szklarska Poręba. Zmiana kierunku jazdy obowiązuje od 1 czerwca i dotyczy dwóch głównych odcinków trasy numer 14 w rejonie kopalni Stanisław. To rozwiązanie ma poprawić płynność ruchu oraz zwiększyć atrakcyjność całego systemu, mówi Anna Bejma, rzecznik Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
10: Od 1 czerwca zmienia się kierunek jazdy na dwóch odcinkach single tracka Szklarska Poręba. W związku z tym apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie tras w terenie. Zmiany pozwoliły stworzyć aż 5 oddzielnych pętli o różnym poziomie trudności, które można dowolnie łączyć i dopasowywać do swoich umiejętności. Przypominamy również, aby nie jeździć na pamięć, ponieważ starsze mapy i aplikacje mogą jeszcze pokazywać nieaktualny przebieg tras. I aktualne informacje na profilu Szklarskiej Poręby w internecie i na stronie miasta turystyczna.szklarskaporęba.pl.
7: Zmieniamy temat. Od wczoraj pracujący emeryci i renciści mogą osiągać wyższe przychody z dodatkowej pracy. górna granica bezpiecznego dorabiania wzrośnie o blisko 250 zł brutto. Informuje Iwona Kowalska-Matis, rzecznik Dolnośląskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Limity dorabiania i konieczność rozliczania się z nami dotyczą tylko tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze, to znaczy panie nie osiągnęły jeszcze 60 roku życia, a panowie 65. Ci wszyscy seniorzy, którzy na emeryturę przeszli dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń.
7: Kolejny raport o 10.30, a teraz ważne informacje dla tych, którzy zaplanowali dzisiaj górskie wycieczki.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
11: Stacja centralna Grupy Karkonoskich GOPR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. No, dzisiejszy dzień jest przepiękny. Patrząc na góry, to oczywiście chce się tam wyjść. Ale idąc na te nasze wycieczki, spacery, dobrze wiedzieć też, co tam się dzieje. Oczywiście zaczynam od śnieżki. Temperatura prawie 8 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-wschodni 2 metry na sekundę. Także jak na warunki śnieżki, to jest praktycznie bezwiecznie. Widzialność ponad 50 km. To powietrze jest bardzo przejrzyste, mam podgląd na kamery, przepięknie to wszystko wygląda, małe zachmurzenie, no ale niestety ciśnienie 837 hektopaskali i spada, no nie wróży to nic dobrego, ale zobaczymy, co się będzie działo, cieszmy się chwilą. Stacje w górach, w Karpaczu mamy 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, z małym zachmurzeniem, Szklarska Poręba 14, także bezwiecznie i też bardzo dobra widzialność. Szlaki są generalnie dobre. No, oczywiście w tych miejscach zacienionych mogą być jeszcze mokre, ale później w ciągu dnia to wszystko będzie wysychało. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
12: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżurny GOPR Grupy Sudeckiej. Dziś piękne słoneczko, jest dużo cieplej niż wczoraj, temperatura równo wszędzie po 17 stopni. Bezwiecznie, widzialność nawet niedobra, ale bardzo dobra, więc warto pójść w góry, pooglądać widoki. Bez zachmurzenia, bez opadów, więc idealny dzień na to, żeby pójść w góry, tylko pamiętajmy, że dzisiaj będzie ciepło, więc weźmy z sobą coś do picia. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
5: A wracając jeszcze na moment w Sudety Zachodnie, konkretnie w Karkonosze, to przypominamy, że Karkonoski Park Narodowy zakomunikował właśnie, że wszystkie już szlaki w Karkonoskim Parku Narodowym, także te zamknięte ze względów przyrodniczych, są już otwarte, z wyjątkiem zielonego szlaku biegnącego w pobliżu śnieżnych stawków. Ten z powodu prowadzonych prac remontowych pozostanie zamknięty prawie do końca czerwca, do 29 czerwca. Zleci.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Yo, yo, we're Lucas and Steve, and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldback. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk,
2: zatańczysz ze mną jeszcze,
1: modelki,
3: nie lubię melanży, chyba że z tobą,
1: oraz muzyczne radio party Maciej Wowk. W niedzielę MTB Cross oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
4: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. Na

0: Never Can Say Goodbye, niecałe 3 tygodnie jeszcze i wiośnie też powiemy to do następnego.
1: Wiosna w muzycznym radiu.
0: A na razie trwa w najlepsze dzisiaj wtorek, 2 czerwca, za 10 minut, godzina 10.

0: To George, Raving George, a to?
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Janerka, na imię mam Lech i chciałbym pozdrowić słuchaczy muzycznego radia.

0: Drogi na gorąco.
1: Autostradowa obwodnica Wrocława, 13 km między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko w kierunku Kudowy. Tutaj doszło do kolizji dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany mamy lewy pas. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Przypominamy nasz numer telefonu. Muzyczne radio 757-646-646.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10.
5: Czas na wiadomości.
6: Za chwilę o wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Jakiemu. Potem o wycofywaniu z sieci sklepów szklanek z ołowiem i kadmem. Najpierw jednak wrócimy do zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Marcin Krzemiński. Co najmniej 10 osób zginęło, a prawie 100 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku na Ukrainę. To jedno z największych uderzeń Moskwy w ostatnich miesiącach. Tomasz Orchowski.
7: Cztery osoby zginęły w Kijowie, 6 w Dnieprze, w stolicy. Szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. Zniszczone zostały 2 piętra przychodni medycznej. Ukraińcy spodziewali się podobnego ataku. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał. Ostrzeżenie służb wywiadowczych dotyczące rosyjskich ataków pozostaje aktualne. Możliwe jest uderzenie na dużą skalę. Rosjanie grozili przeprowadzeniem systematycznych ataków w odpowiedzi na uderzenie na akademik w Starobielsku prawie 2 tygodnie temu. Miało tam zginąć 21 osób. Ukraińcy twierdzą, że celem była infrastruktura wojskowa.
6: Prokurator generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu z PiS-u oraz na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, kiedy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości. Według prokuratury polityk miał z naruszeniem prawa wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie podjęcia kolejnych, tu cytat, bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza służby więziennej. Przejezdna jest już droga krajowa 60 w Gołyminie na Mazowszu, gdzie rano zdarzyły się ciężarowy DAF, dostawczy Iveco i osobowy Mercedes. Dwie osoby z osobowego auta trafiły do szpitala, trwają jeszcze ich badania, podała policja. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Maja Chwalińska przyćmiła Igę Świątek. Podczas gdy nasza królowa Paryża pożegnała się z Rolandem Garrosem w czwartej rundzie, druga z Polek tenisistek sensacyjnie awansowała do ćwierćfinału, o czym teraz z Paryża Przemysław Pozowski.
8: W Falińska znów zaskoczyła, bo na korcie centralnym, występując tam po raz pierwszy w karierze, ograła francuskę Diane Parry.
9: Cieszę się, że wyszło jak wyszło. Cieszę się, że miałam taką okazję grania na tak pięknym korcie. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że to nie był mój ostatni raz.
8: Kolejny raz będzie jutro, gdy naprzeciwko Chwalińskiej stanie Anna Kalińska, mówi trener przygotowania fizycznego i Igi i Mai Maciej Ryszczuk.
10: Każdy korzysta z tych umiejętności, które ma i do tego dostosowuje swój tenis, do tego też dostosowujemy jakby tą fizyczność.
8: A dziś o półfinały Roland Garros powalczą Mira Andrzejewa z Soraną Kirsteą i Elina Svitolina z Martą Kostiuk.
6: Ćwierćfinały wielkoszlemowego turnieju w Paryżu ruszają za godzinę.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
2: Reklama.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
6: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: mniej.
1: Ale do lata to już pewnie niektórzy czas odliczają. Niecałe 3 tygodnie.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Dzisiaj 2 czerwca, 2 czerwca 66 lat temu na świat przyszedł wokalista brytyjskiej grupy Spandau Ballet, Tony Hadley.

Przyjemny to był lot I Fly For You i przyjemny bardzo głosy wokalisty grupy Spandau Ballet Tony Hadley, urodzony 66 lat temu. Były lata 80, teraz 90 i grupa R.E.M. w Muzycznym Radiu 2 czerwca, 10.22.

0: Весна. В Muzycznym Radiu.
1: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Wielki festiwal muzyczny w Rock It

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Coraz cieplej, aktualnie na termometrach od 20 do 23, a temperatura ma dzisiaj dochodzić miejscami do 25 stopni. Słaby wiatr będzie wiał przede wszystkim z kierunków południowych. Ciśnienie wynoszące 1013 hektopaskali będzie spadać. Zachmurzenie małe, umiarkowane. Jutro chłodniej, jutro deszcz. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Zapraszamy na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
4: Raport zaczynamy od ostrzeżenia. Dolnośląskie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ostatnie dni i apeluje o rozwagę. Ratownicy interweniowali kilka razy. W jednym przypadku niestety nie udało się pomóc mężczyźnie.
5: Sezon na kąpiele dopiero się zaczyna, a nad wodą już dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i sytuacji. Ratownicy ostrzegają, przed nami kolejna seria ciepłych dni, a tylko podczas kilku ostatnich WOPR interweniował wiele razy. Niestety, nie udało się pomóc mężczyźnie, który w niedzielę wskoczył do stawu w powiecie milickim. 31-latek nie wypłynął na powierzchnię. Wyłowiono jego ciało. Sytuacji, gdzie tylko cudem nie doszło do dramatu, było więcej. Ratownicy interweniowali na Odrze we Wrocławiu, gdzie ujawnili kilkoro nastolatków pływających na szlaku żeglugowym. W Mietkowie mężczyzna wypożyczył rowerek wodny, ale przecenił siły i z powodu silnego wiatru nie mógł wrócić na brzeg. Także na Zalewie Mietkowskim od strony Domanic doszło do innej interwencji związanej ze sprzętem pływającym. Wywróciła się tam żaglówka i pływała do góry dnem. Łódź postawiono, a dwóch mężczyzn oświadczyło, że nie potrzebują dalszej pomocy i samodzielnie dopłyną do brzegu. Niebezpiecznie było też w okolicy Kładki Zwierzynieckiej na Odrze we Wrocławiu, gdzie zatrzymano wypożyczony katamaran. Policja interweniowała w sprawie sternika pod wpływem alkoholu. Także na Odrze we Wrocławiu ratownicy WOPR napotkali dwie osoby w kajaku, które mimo zakazu i dobrego oznakowania szlaku wpłynęły pod jazd Opatowice. Interwencja zakończyła skrajnie niebezpieczne zachowanie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. To jest modernizacja oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej. Prace obejmą blisko 1500 m2 powierzchni. W ramach zadania powstaną nowoczesne, klimatyzowane sale dla dzieci i ich opiekunów, wyposażone w pełne węzły sanitarne. Oddział zostanie dostosowany do współczesnych standardów leczenia najmłodszych pacjentów. O szczegółach mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor szpitala.
6: Rozpoczynamy inwestycję, która zmieni oblicze szpitala. Remontujemy całe piętro, 1500 m2, bez mała. Oddział pediatryczny, oddział chirurgii dziecięcej. Przede wszystkim będzie funkcjonalny, przyjazny dla pracowników, przede wszystkim przyjazny dla naszych małych pacjentów i ich rodziców, bo najczęściej przebywają z rodzicami w tym szpitalu. Będzie klimatyzacja, ale również będzie pełen węzeł sanitarny. Te sale i ten oddział będzie takim oddziałem na miarę XXI wieku. Jeżeli chodzi o chirurgię dziecięcą, to tylko przypomnę, że ten region obejmuje aż od Porajowa, czy w Worku Turoszowskim. Także to jest ponad 140 km od Legnicy i szpital legnicki zabezpiecza ten teren.
7: Na pierwszy etap inwestycji samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych. Taka sama kwota ma zostać zabezpieczona w budżecie województwa na przyszły 2027 rok. Całkowity koszt modernizacji wraz z zakupem wyposażenia szacowany jest na około 15 milionów złotych. O wsparciu dla inwestycji mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
8: Przypomnę, że rok 2026 to rok rekordowych nakładów, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia na Dolnym Śląsku. To jest 1,5 miliarda złotych, które zainwestujemy w nasze jednostki ochrony zdrowia. Dzisiaj bardzo konkretne zadanie. Pediatria, która będzie odnowiona. To jest dobra informacja dla wszystkich, którzy korzystają z tego szpitala i oczywiście tych najmłodszych pacjentów, którzy tutaj do nas również trafiają. To jest oczywiście jeden z etapów modernizacji szpitala, który jest rozłożony w czasie, ale którego efekty już naprawdę widzimy, bo przypomnę, to nie tylko pediatria, to chociażby pieniądze przeznaczone w tym roku na budowę nowego bloku operacyjnego. To 50 milionów na psychiatrię Centrum Zdrowia Psychicznego w naszym szpitalu. To odbudowana już właśnie właściwie diagnostyka obrazowa.
7: Przebudowa i modernizacja oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej w Legnickim Szpitalu zakończy się jesienią 2027 roku. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Kolejny tegoroczny długi weekend w związku z Bożym Ciałem dla wielu osób będzie okazją do krótkiego urlopu, rodzinnego wyjazdu lub aktywnego wypoczynku i z myślą o wszystkich podróżnych Koleje Dolnośląskie ponownie wydłużają obowiązywanie dolnośląskiego biletu weekendowego, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
1: W związku z przypadającym w tym roku na 4 czerwca świętem Bożego Ciała kolejny raz wydłużamy obowiązywanie dolnośląskiego biletu weekendowego już od środy 3 czerwca od godziny 18 aż do poniedziałku 8 czerwca do godziny 6 rano. Dolnośląski bilet weekendowy to oferta, która jest dobrze znana wszystkim pasażerom. Jeden bilet za 59 zł otwiera dostęp do nielimitowanych przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich i Polregio. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą planować podróży z wyprzedzeniem. Można wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu, spontanicznie zmieniać kierunki i maksymalnie wykorzystać wolny czas. Zapraszamy na pokłady pociągów Kolei Dolnośląskich.
4: No, bez wątpienia świetna propozycja, pojeździć sobie pociągiem, a do tego jeszcze zwiedzić parę fajnych punktów na mapie Dolnego Śląska. Kolejny raport o 12.30. Już teraz zapraszamy.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
3: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
7: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 72 48 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: A w dniu dzisiejszym, czyli we wtorek 2 czerwca, mamy dla Was kolejną piosenkę od Ale Farben. Heroes of the Night.

Muzyczne Radio Memories, a to skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, przy czasu przemijaniu, to tak się składa, że dzisiaj 40 lat kończy album A Kind of Magic z repertuaru grupy Queen. Materiał oparty na ścieżce dźwiękowej do filmu Nieśmiertelny. Wśród piosenek z albumu, które wykorzystano w nieco innych wersjach właśnie w filmie Nieśmiertelny, oczywiście legendarne Who Wants to Live Forever, ale też i tytułowe A Kind of Magic z płyty zespołu Queen, która kończy dziś równe 40 lat.

0: Kind of Magic, utwór autorstwa Rogera Taylora, perkusisty zespołu Queen. Z płyty o tym samym tytule A Kind of Magic, wydanej 2 czerwca roku 1986, 40 lat temu.
1: Wiosna.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Słuchasz Muzycznego Radia.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Po reklamie.
9: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
10: 11.
9: Czas na wiadomości.
11: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Mamy też prognozy pogody na długi weekend. Marcin Krzemiński. Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 100 zostało rannych. To aktualne dane dotyczące jednego z największych w ostatnich miesiącach zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę. W Kijowie zginęły 4 osoby, w Dnieprze 9, wśród nich dziecko. W stolicy Ukrainy szczątki dronów spadły w pobliżu dwóch przedszkoli. Częściowo zawalił się 9-piętrowy blok. W wyniku ostrzału bez prądu w Kijowie było 140 tysięcy mieszkańców, ale większość dostaw już przywrócono. Rząd uruchamia pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę. Żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Pracy cały czas jest mnóstwo, mówi Piotr Zdziechowski z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
12: Działania skupiły się na pomocy poprzez usunięcie powalonych drzew, słupów energetycznych, jak również też zwisających elementów konstrukcyjnych, które tutaj wisiały na drzewach, na dachach, jak również zabezpieczenie dachów plandekami celem, żeby się woda czy deszcz, warunki atmosferyczne nie przedostały do wnętrza budynku.
11: Poszkodowani będą mogli dostać 8 tysięcy złotych doraźnego wsparcia. Najbardziej poszkodowani mieszkańcy będą mogli liczyć na od 100 do 200 tysięcy złotych na remont i odbudowę domów. A propos pogody, znamy prognozy na rozpoczynający się jutro wieczorem długi czerwcowy weekend. W wielkim skrócie będzie ciepło, a miejscami nawet upalnie, ale niestety też mokro. Prawie w całej Polsce można spodziewać się większych lub mniejszych opadów, zwłaszcza burz, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
13: Te burze mogą być gwałtowne, do tego intensywne opady deszczu, lokalnie te opady mogą być nawalne, do tego porwisty wiatr i największa niepewność dotyczy dokładnego rozmieszczenia opadów, bo przy takiej sytuacji burze mogą mieć charakter lokalny. Oznacza to, że w jednej miejscowości może przejść ulewa, a kilkanaście kilometrów dalej pogoda pozostanie spokojniejsza.
11: W sobotę i niedzielę temperatury spadną o kilka kresek, będzie więc nieco chłodniej, ale wtedy ryzyko burz też nieco spadnie. Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym Rada zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe raz w marcu. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. W zabrzeńskim kościele świętego Józefa realizowane są zdjęcia do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej. Chodzi o nową wersję kultowej produkcji fantasy z 1986 roku. Ekipa przeniosła się do Zabrza po wcześniejszych pracach prowadzonych m.in. w Łodzi i Częstochowie. Proboszcz parafii zapewnia, że realizacja zdjęć nie zakłóca funkcjonowania parafii. Nabożeństwa zostały przeniesione do dolnej krypty, gdzie odbywają się również inne ceremonie, w tym pogrzeby. Wszystko ma wrócić do normy w czwartek, czyli w Boże Ciało.
9: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

24 minuty po godzinie 11 Muzyczne Radio. Dzisiaj urodziny obchodzi Kasia Stankiewicz, 49 urodziny, wokalistka Various Monks od 2015 roku. Chociaż tak naprawdę przecież do zespołu dołączyła dużo wcześniej, 30 lat temu, w 1996, na kilka lat. Potem była przerwa i właśnie powrót do zespołu. Kasia Stankiewicz znana też z solowej działalności. Tutaj z Various Monks, przed epoką wstydu, w urodziny Kasi Stankiewicz.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Pogoda.
4: Na ogół bardzo ładna, słoneczna aura, głównie w centralnej części regionu wschodniej. Na południu i zachodzie przybyło nieco chmur. Ciepło z temperaturą, która aktualnie wynosi do 23 stopni. Popołudnie z temperaturą do 25 stopni. I jutrzejszy dzień przyniesie ochłodzenie, niższe temperatury, większe zachmurzenie, także opady deszczu. Dzisiaj chyba nie powinno padać, chociaż niektóre prognozy wskazują, że może parę kropel spaść. Słaby wiatr ma wiać głównie z kierunków południowych. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, czyli teoretycznie optymalne, ale ma spadać. No to zapowiedź właśnie tej zmiany pogody na jutro. Na Śnieżce mamy teraz 8 stopni, wiatr wiejący z prędkością do 6-7 metrów na sekundę z kierunków południowych.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Hi, here's Oceana and today I'm

0: Muzyczne radio. Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Rano zjedz ze mną śniadanie. Śniadanie na kwadrans przed południem to już tak pod obiad bardziej podpada, a 11:45 na zegarach, tak się składa.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I tak się składa, że to pora, o której przypominamy nasz rzeczywiście wtorkowy hit tip zatytułowany Heroes of the Night, ale Farben.

Heroes of the Night w krótkie wiosenne noce, które nie trwają już nawet 8 godzin, za to dzień długi, ponad 16-godzinny. Drugi dzień czerwca, Muzyczne Radio za 12:12. Robert Abigail.

0: Oddział zamknięty.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 12.
1: Czas na wiadomości.
2: Coraz więcej Polaków wpada w drugi próg podatkowy. Czy będą więc zmiany? Nad zakazem smartfonów w szkołach debatują ministrowie. 4 lata wolnego wystarczyły, by zatęsknić za tenisem. Serena Williams potwierdza, że wraca. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już co 10 Polak wpada w drugi próg podatkowy, a Ministerstwo Finansów wciąż nawet nie myśli o jego podwyższeniu. Wiceminister finansów Jarosław Neneman nie zostawia jednak wątpliwości. Na razie droga do podwyżki progu podatkowego jest zamknięta ze względu na stan państwowej kasy i na politykę.
3: Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona, stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne.
2: Od lat próg jest zamrożony na poziomie 120 tysięcy złotych rocznych dochodów. Od wprowadzenia zakazu telefonów w szkołach dzieli nas już zaledwie kilka kroków. Projektem ustawy w tej sprawie zajmują się dziś ministrowie na rozpoczynającym się posiedzeniu rządu, o czym Marcin Starzec.
4: Uczniowie podstawówek będą mogli przynosić telefony do szkoły, ale co do zasady nie będą mogli z nich korzystać. Wyjątki przewidziano m.in. do celów edukacyjnych, ze względów zdrowotnych czy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zdaniem prezeski Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdaleny Bigaj, wiele szkół już dziś może samodzielnie ograniczać używanie smartfonów.
5: Już dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby dyrektor wprowadzał tak zwany zakaz. Tylko trzeba to zrobić mądrze.
4: A w planach resortu edukacji nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.
2: Zakaz ma objąć zarówno lekcje, jak i przerwy szkolne. Kolejne słowa krytyki w stronę prezydenta Ukrainy po nazwaniu przez niego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że to najwyższy czas, by Wołodymyr Załański cofnął i zmienił tę decyzję. Jak dodał, nie warto, by sojusznicy wdawali się w polityczne spory wokół wydarzeń historycznych, które w Polsce są oceniane jednoznacznie.
6: Miałem nadzieję, że strona ukraińska, szczególnie prezydent Zełenski, tę sprawę po prostu rozumie. No wydaje się, że albo nie rozumie, albo celowo gra. Natomiast jest zawsze pytanie, czy w takie sytuacje eskalować, deeskalować, jak wykorzystać politykę historyczną.
2: Zdaniem Michała Szczerby odebranie Wołodymirowi Załańskiemu orderu Orła Białego byłoby jednak kontrowersyjnym krokiem. Europoseł przypomniał, że prezydent Andrzej Duda przyznał odznaczenie nie za politykę historyczną, lecz za postawę prezydenta Ukrainy i zasługi dla relacji polsko-ukraińskich. Serena Williams potwierdziła plotki, o których mówiło się już od dawna. 44-latka wraca do tenisowej rywalizacji po 4 latach przerwy. Na razie rozegra pojedynki deblowe w rozpoczynającym się w poniedziałek turnieju w Londynie. Amerykance przyznano dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej, o czym Błażej Kulesza.
7: Deblową partnerką Williams ma zostać 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, prowadzona przez Wima Fiseta, byłego trenera Igi Świątek. Obie panie zagrają w turnieju deblowym na kortach w Londynie. Queen's Club wydaje się idealnym miejscem na rozpoczęcie nowego rozdziału, przekazała dziennikarzom Williams w oświadczeniu. Ponadto młodsza z sióstr Williams ma także w deblu później wystąpić w imprezie rangi WTA 500 w Berlinie.
2: Serena Williams rozstała się z tenisem 4 lata temu po występie w wielkoszlemowym US Open.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
11: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: tańcach z Kryśką Halina. Halina Mlynkowa z zespołem Bratanki Czerwone Korale. To oczywiście piosenka 19 minut po godzinie 12.
1: Muzyczne radio.
0: I tak oto mamy już wtorkowe popołudnie, ciepłe, słoneczne, z niewielkimi miejscami zachmurzeniem. 12:19, dzisiaj drugi dzień czerwca. Wczoraj urodziny obchodził gitarzysta The Rolling Stones Ronnie Wood. Dzisiaj urodziny obchodziłby Charlie Watts, wieloletni perkusista legendarnego zespołu, który zmarł 5 lat temu w wieku 80 lat, a przyszedł na świat 2 czerwca roku 1941. Charlie Watts, prywatnie zapalony pasjonat hippiki, bywał częstym gościem w Polsce, gdzie w Janowie Podlaskim brał udział w aukcjach koni czystej krwi arabskiej. Wraz z żoną założył też własną hodowlę. Charlie Watts przyszedł na świat 85 lat temu, dziś w muzycznym radiu w utworze Anybody Seen My Baby z grupą The Rolling Stones oczywiście.

SOS. Zaśpiewajcie z nami, uwaga!

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Jutro konkretniejsze zmiany w pogodzie, bo i niższa temperatura i więcej chmur, z których będzie padał deszcz. Jutrzejszy deszcz prawie pewny. Dzisiaj raczej bez opadów, ale zachmurzenie w niektórych regionach Dolnego Śląska wzrosło. Na wschodzie i w centrum bardzo ładna, słoneczna aura. No i ciepło z temperaturą dochodzącą do 24 stopni. Ciśnienie spadające wynosi aktualnie 1012 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z kierunków południowych.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na popołudniowe doniesienia z regionu. Jacek Rogulski.
7: A jeszcze przed wakacjami samorząd powiatu bolesławieckiego podejmie decyzję o tym, że uczniowie szkół średnich prowadzonych przez powiat będą mogli już od września korzystać z darmowych przejazdów autobusami. Jak informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki, samorząd pracuje nad programem, który ma odciążyć budżety rodzin i ułatwić młodzieży codzienne dojazdy do prowadzonych przez powiat szkół.
8: Pomysł powstał po sygnałach od samych uczniów, którzy wskazywali wysokie koszty transportu jako jeden z problemów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania. Obecnie trwa liczba analizy potencjalnych beneficjentów oraz kosztów programu.
9: Trwają prace planistyczne, a przede wszystkim budżetowe, dotyczące tego, żeby pilotażowo od 1 września spróbować wprowadzić darmowe bilety miesięczne dla uczniów szkół średnich, uczęszczających do naszych szkół Bolesławcu, szkół powiatowych. Prowadzimy jeszcze symulacje ekonomiczne. No i będę z takim wnioskiem występował do Rady Powiatu Bolesławieckiego, żeby stosowną korektę w budżecie wykonać. I ta decyzja ostateczna dotycząca wdrożenia tego programu będzie zależała od radnych.
10: Jak to wygląda w liczbach, czyli ilu uczniów dotyczyć będzie ta darmowa komunikacja?
9: Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża. Tak, powiat bolesławiecki jest dosyć spory, to jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane. Więc ceny są zróżnicowane, dlatego też musimy po prostu wyliczyć, jakie będą konsekwencje dla budżetu podjęcia takiej decyzji. Uczniów dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów. Tych, którzy potencjalnie mogą korzystać z komunikacji autobusowej. Więc to jest taki dosyć złożony system, dlatego też musimy musimy dokonać takiej dosyć poważnej analizy, żeby na końcu wyliczyć, jaki będzie konsekwencja tego dla budżetu.
8: Jeśli projekt uzyska akceptację radnych, darmowe przejazdy obejmą uczniów korzystających z połączeń PKS Bolesławiec. Co ważne, ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji ma zostać podjęta jeszcze przed wakacjami, tak aby program mógł ruszyć już od 1 września. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie w Akademii Nauk Stosowanych powstanie akademicki inkubator przedsiębiorczości. Jego siedzibą ma być zabytkowa Villa Daisy, stojąca na terenie uczelnianego kampusu. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 20 milionów złotych. Więcej na temat tego projektu wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
4: Tak, budynek to ponad 1200 metrów kwadratowych wyremontowanej powierzchni. W odnowionym obiekcie miejsce znajdzie 28 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycja zakłada powiązanie funkcji edukacyjnych uczelni z potrzebami lokalnego biznesu.
11: Doszliśmy do wniosku, że najlepszym dla księżnej Daisy w tej warstwie historycznej będzie pozyskanie środków, które pamięć obrócą w żywą tkankę, w której będą żyli zarówno ludzie, ale przede wszystkim też i edukowali się młodzież, uczniowie czy studenci. Pragniemy, żeby ten budynek na zewnątrz utrzymał swoją warstwę w zakresie wyglądu, ale żeby wewnątrz był budynkiem smart.
4: Powiedział podczas briefingu prasowego profesor doktor habilitowany Robert Wiśniowski, rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Inkubator GreenTech, bo tak ma się nazywać nowa placówka uczelni, skupi się na rozwoju zielonych oraz cyfrowych technologii. Tu ciekawostka. W ramach inwestycji powstanie także sieć 12 mobilnych stacji pomiaru środowiskowego. Dane ze stacji trafią w czasie rzeczywistym bezpośrednio do systemu satelitarnego.
12: To 12 mobilnych stacji, które będą badały dosłownie każdy czynnik środowiskowy, w tym również radiację, akustykę, ocieplenie terenu. Te 12 innowacyjnych stacji, które nie wymagają podłączenia do istniejącej sieci energetycznej, ponieważ same sobie będą wytwarzały energię, pozwolą nam na stworzenie sieci w połączeniu z dostępem do satelity.
4: A to już Piotr Sylwestrzak, kanclerz Akademii Nauk Stosowanych w Wałbrzychu. Dziś w chylącej się jeszcze do niedawna ku upadkowi zabytkowej willi księżnej Daisy trwają już prace remontowe. Wymieniana jest stolarka, naprawiany dach oraz montowane pompy ciepła. Drugi etap, finansowany z nowej dotacji, pokryje koszty wykończenia wnętrz i zakupu wyposażenia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: I na koniec propozycja dobrej zabawy. Hemar z Homarem. Szlagiery przedwojennego kabaretu w piątek na scenie Zdrojowego Teatru Animacji Bieleniej Górze. Muzyczny spektakl dla młodzieży i dorosłych przeniesie widzów w czasie do kabaretów przedwojennej stolicy, gdzie występowały największe gwiazdy ówczesnej estrady, teatru i kina. Zapraszają aktorzy teatru.
13: Niezależnie od tego, czy umówiłeś się z nią na dziewiątą, czy jesteś u cioci na imieninach, czy nie możesz sama spać, nie bądź zimnym draniem. W Zdrojowym Teatrze Animacji każdy znajdzie coś dla siebie. Hemar z Homarem, czyli szlagiery przedwojennego kabaretu, czekają na Was z dobrą zabawą i nutką nostalgii.
7: Natomiast w niedzielę Zdrojowy Teatr Animacji ma propozycję dla młodszych widzów. Spektakl pod tytułem Mrowisko. Kolorowa, rozśpiewana i ekologiczna opowieść. Przeznaczona jest dla dzieci, przede wszystkim dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, ale dorośli też oczywiście będą mile widziani. To wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu o 13.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, we are the Rasmus and you are listening to Muzyczne Radio.

Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy

0: Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i nocnegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.

0: Mogłaś być na dnie. A co na topie?
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Na topie dziś Heroes of the Night, najczęściej powtarzana piosenka Ale Farben.

0: I co w tym śmiesznego?
1: Powiedziałbym, że smutno raczej. Smuteczek, że trzeba się już żegnać, ale słyszymy się niedługo. Zbyszek Deka, dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam. Miłego popołudnia.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja: szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania ze smartfonów w szkołach. Warszawa na trzeźwo po pierwszej nocy z pełną prohibicją. Jest pierwsza półfinalistka French Open, to rosyjska tenisistka. Agnieszka Trojanowska-Bis. We wszystkich szkołach podstawowych mają obowiązywać nowe zasady dotyczące korzystania z telefonów komórkowych. Rząd przyjął projekt przepisów ograniczających używanie smartfonów przez uczniów. Zakaz ma obejmować nie tylko lekcje, ale również przerwy, mówi premier Donald Tusk.
8: Nie tylko w Polsce zmagamy się z tym problemem. Nadużywanie i uzależnienie od telefonów komórkowych całej populacji, ale szczególnie najmłodszych.
7: Będą też wyjątki dla uczniów, którzy muszą korzystać z telefonu ze względów zdrowotnych. Jeśli projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, nowe regulacje mają wejść w życie wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Warszawa obudziła się dziś po raz pierwszy po nocy z prohibicją na całym swoim obszarze. Od 22 do 6 rano nie można było i już nie będzie można kupować alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. Można je zamówić jedynie w lokalach gastronomicznych. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć ilość niebezpiecznych incydentów, w szczególności wypadków samochodowych, mówi dr Maciej Brosz z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.
9: To jest taka sytuacja imprezy, na której nagle czegoś zabrakło i jedziemy.
7: Od listopada ubiegłego roku prohibicja w godzinach nocnych obowiązywała testowo w dwóch stołecznych dzielnicach, w Śródmieściu oraz na Pradze Północ. W tym okresie Straż Miejska odnotowała w tej części Warszawy ponad 15% mniej interwencji niż przed wprowadzeniem zakazu. Uroczysta parada przeszła przez Rzym z okazji Święta Republiki. W tym roku Włosi mają szczególne obchody w związku z okrągłą 80. rocznicą ustanowienia Republiki w wyniku referendum, w którym większość obywateli opowiedziała się za zniesieniem monarchii. Uroczystości towarzyszył przelot nad Rzymem samolotów zespołu akrobacyjnego Sił Powietrznych. Na Koloseum została rozwieszona ogromnych rozmiarów włoska flaga, a w słynnej rzymskiej alei wśród zabytków starożytności zgromadziły się na paradzie tysiące osób. W geście protestu były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu w czerwcu 2022 roku ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, jego decyzja ma związek z działaniami prezydenta Ukrainy honorującymi UPA. Prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka tłumaczy, że Ukraińcom UPA kojarzy się nie tylko ze zbrodnią wołyńską.
10: W historii UPA jest wiele wyczynów, wiele wydarzeń, wiele działań, które mają z ukraińskiej perspektywy znamiona bohaterstwa i do tej historii się odwołuje Zełenski.
7: Jednak w reakcji na decyzję Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego. Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że ruch ze strony Kijowa jest niepokojący z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich. Mirra Andrijewa jako pierwsza awansowała do półfinału wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem 8 rosyjska tenisistka wygrała z Rumunką Sereną Cirstau, a spotkanie trwało zaledwie 56 minut. Panie mecz rozegrały pod zamkniętym dachem, bo po 9 dniach letniej pogody do Paryża zawitało ochłodzenie i deszcz.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: sama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Music News wracają do Was z kolejną porcją premier i nowości, jakie dziś zafundują Wam takie projekty jak Męskie Granie Orkiestra i Babie Lato 2026, jak również Mikołaj Trybulec, znany Wam bardziej jako Trips. Chcecie poznać szczegóły? Proszę bardzo, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy, startujemy i gorąco Was pozdrawiamy. Wygląda na to, że pierwszy raz w swojej długiej historii trio Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singiel. Piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta to kolejna z nowości, jakie trafiają na playlistę muzycznego radia. Możliwe, że zaczęło się to od krótkiego zanucenia utworu podczas press-touru Nareszcie, aby pomyśleć, że drugi singiel wcale nie musi zostać zamknięty w szufladzie. Piosenka Tańczę jest w końcu o swobodzie. Dlaczego by nie zacząć od przełamania konwencji dotychczasowych wydań? No właśnie. Tańczę to efekt współpracy Vito Bambino, Zali i Igora Herbuta, którzy odpowiadają za tekst oraz kompozycję tego właśnie utworu. Produkcją singla zajął się Jakub Galiński, współtworząc również jego brzmienie i warstwę kompozycyjną. Jak to brzmi? Słuchajcie nas codziennie, a na pewno traficie na ten kawałek w muzycznym radiu. Pozostajemy przy rodzimych nowościach. Babie Lato 2026 z kolejną premierą. Po dwóch słońcach Natalia Grosiak, Bela i Katia prezentują kolejny utwór zapowiadający tegoroczną odsłonę projektu specjalnego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Co chcę, to mam. To piosenka o odwadze, by zaufać sobie, nawet wtedy, gdy oznacza to ryzyko. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty. W tym roku tworzą je Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład stawia na bardziej organiczne brzmienie, pełne gitar, żywych instrumentów i folkowej czułości. Tegoroczna odsłona została zapowiedziana singlem Dwa Słońca, który otworzył nowy rozdział tego właśnie projektu. Tymczasem nowy utwór Co chcę, to mam to drugi singiel tegorocznego składu Babiego Lata. Numer skomponowany przez artystki i wyprodukowany przez Patryka Depana balansuje między alternatywnym popem a organicznym żywym graniem. To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca. Babie Lato będzie można usłyszeć na żywo podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań, a w line-upie znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Bracia Kacperczyk, Ralf Kamiński, Ewa Farna, Natalia Schroeder, Julia Wieniawa oraz projekty specjalne Babie Lato, Brodka Gra Grande i Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną. Music News. To na koniec Trips i jego nowa piosenka. Artysta prezentuje Space in Between, pierwszy utwór po przeprowadzce do Londynu i otwarcie nowego rozdziału w jego twórczości, Melodic Techno, z mocnym narracyjnym pierwiastkiem. Utwór powstał w momencie zawieszenia między dwoma miastami i dwoma etapami życia. Hipnotyczne syntezatory, pulsujący groove i emocjonalna kompozycja tworzą muzyczny ekwiwalent przeprowadzki. Uczucia, gdy stoisz między tym, co znane, a tym, co dopiero ma się wydarzyć. Londyn dał mi przestrzeń zajarać się muzyką na nowo. Space in Between to moja własna przestrzeń gdzieś pomiędzy tym, czego chcę się słuchać, a tym, co czuję, powiedział Trips. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które już wylądowały na naszej playliście. Alok z nowym singlem I Wonder If You Know, Bibi Rexha i David Guetta z najnowszą produkcją Sad Girls i Blanka z nową piosenką Dance to This. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Dzisiaj we wtorek po południu co godzinkę promujemy, słuchamy The Thrill Is Gone. Można i w ten sposób przedstawić ten blues rockowy klasyk. Temba i Gianni Romano w roli głównej. Arek Włodarski, witajcie. Zapraszam na popołudniówkę z Muzycznym Radiem do godziny 17:00.

0: Ci zdolni jeleniogórzanie, dolnoślązacy, leniwiec, skalaw. Za chwilę raport regionalny, wcześniej prognoza pogody. Już wkrótce minie 13:30.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Przed nami dni z pogodą w kratkę, to znaczy tak, dzisiaj raczej bez opadów, ale też chmurek nie brakuje, zwłaszcza w zachodniej, południowej części regionu. Temperatury przyjemne, 24-26 stopni Celsjusza. Jutro już więcej chmur i opadów deszczu, chociaż wciąż będzie ciepło.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
4: Głuszyca i nowe przedszkole dla 180 dzieci. Legnica i nowy darmowy parking na Piekarach.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: W Głuszycy zakończono przebudowę miejskiego przedszkola. Modernizacja starego obiektu kosztowała ponad 14 milionów złotych i pozwoli na przyjęcie 180 dzieci. Oficjalne przecięcie wstęgi zaplanowano na wrzesień, ale pierwsi podopieczni już odwiedzili nowe sale.
5: Inwestycja wymagała całkowitej przebudowy wnętrza budynku dawnego gimnazjum i dostosowania go do potrzeb nowoczesnej edukacji. Prace budowlane objęły dwie kondygnacje obiektu głównego, w którym poza wyremontowanymi salami od nowa powstała cała strefa kuchenna i sanitarna. Wyremontowano również salę gimnastyczną wraz z podziemiem, a na zewnątrz wybudowano nowoczesny plac zabaw.
6: Oj, dzisiaj myślę, że duże emocje, bo po raz pierwszy zobaczyłem w tych murach dzieci, a więc radość tych dzieci, to, że się nie mogą doczekać, kiedy już na stałe się przeniosą. A więc myślę, że to jest jakby największa nagroda dla nas wszystkich za ten trud, który żeśmy tutaj włożyli, aby przebrnąć przez ten remont, bo to trudny remont na starej substancji. Na budynku, który trzeba było tak naprawdę wewnątrz wybudować od nowa.
5: To Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Nowe przedszkole oceniały także matki, które od nowego roku oddadzą swoje dzieci do nowej placówki. Spora część z nich pamiętała jeszcze czasy, kiedy w budynku było gimnazjum. Dziś zwracają uwagę na diametralną różnicę w estetyce i funkcjonalności w porównaniu do lat ubiegłych.
7: Wie pan co, tu się wszystko podoba, tu się tak pozmieniało. Jak ja chodziłam do gimnazjum i do podstawówki, to jest ogromna różnica, naprawdę.
5: A co się tutaj zmieniło najbardziej?
7: Wszystkie sale, te pomieszczenia tutaj, to tego nawet tak nie wyglądało.
5: A pierwsza myśl, jak pani tutaj weszła?
7: Wow.
5: Aż tak?
7: No, tak.
5: I co, córeczka będzie chodziła tutaj?
7: Będzie chodziła.
8: No na pewno lepiej, wszystko odnowione, odświeżone, więc no dla mnie efekt taki pierwszy super.
5: A co się najbardziej podoba?
8: Pierwsze to te domki tutaj zobaczyłam, więc mi najbardziej to. Kubuś nie wiem, jeszcze chyba jest też zaciekawiony, jak tutaj będzie chodził.
5: A to już mamy dzieci, które od września będą cieszyły się z nowego przedszkola. Ze 180 dostępnych miejsc zajętych jest już 170. Władze gminy spodziewają się, że po wczorajszym otwarciu placówki wolne miejsca zostaną szybko zapełnione. Uroczyste przecięcie wstęgi zaplanowano na wrzesień. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Kierowcy na legnickich Piekarach mają nowy, darmowy parking. Od 1 czerwca miasto udostępniło plac postojowy przy ulicy Warmińskiej.
9: To efekt wyjątkowo pozytywny wygaśnięcia dotychczasowej umowy z dzierżawcą tego terenu. Teraz zarządzać tym terenem będzie miejski samorząd. To kolejny taki przypadek w Legnicy. W zeszłym roku uwolniono od opłat dwa podobne parkingi. Do dyspozycji oddano mieszkańcom zupełnie bez kosztów 202 ponumerowane stanowiska postojowe. To kontynuacja miejskiej strategii ułatwiania parkowania w gęsto zaludnionych obszarach. Przejęcie obiektu przez samorząd i zniesienie opłat ma odciążyć uliczki osiedlowe, na których często brakowało wolnych miejsc. Infrastruktura jest gotowa do użytku. Wjeżdżasz i parkujesz, oczywiście jeżeli znajdziesz wolne miejsce. Kierowcy i mieszkańcy miasta to nie tylko ci osiedlowi, na przykład z Piekar. Na ruchy władzy, w tym przypadku te parkingowe, czekają tacy sami kierowcy i mieszkańcy innych części miasta. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Na koniec niecodzienna sytuacja. Na kiepski pomysł wpadł mieszkaniec gminy Warta Bolesławiecka, który przyszedł odrobić karę i wyjechał cudzym rowerem. W związku z popełnionym przestępstwem usłyszał zarzut kradzieży.
10: 23-latek w związku z popełnionym przestępstwem przeciwko mieniu zgodnie z orzeczeniem sądu wykonywał prace społeczne. Jego natura szybko jednak dała się we znaki. Po zakończeniu prac, wychodząc z jednego z zakładów pracy, ukradł rower, którym pojechał do miejsca zamieszkania. Następnie, by uniknąć ewentualnych podejrzeń o dokonanie tego czynu, sprytny mężczyzna pozostał zostawił rower w znacznej odległości od swojego domu. Naiwnie sądził, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności za popełnioną kradzież. Jednak jak się okazało, cały wysiłek na marne, gdyż dzięki pracy policjantów misternie ułożony plan legł w gruzach. Ostatecznie 23-latek został zatrzymany, odzyskany rower przekazany właścicielowi. Amator cudzego mienia usłyszał już zarzut kradzieży, a niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
4: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Hi, my name is Imani and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 99 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Za kwadrans 14, ale Farben ponownie z nowym singlem Heroes of the Night.

0: Program dla tych, którzy w trasie i dla tych, którzy na postoju. Po 15, czyli auto, radio będzie o kierowcach ciężarówek, którym coraz bardziej pomagają nowoczesne technologie. Oczywiście dużo zależy od człowieka, ale jednak transport ciężarowy ma tak ogromną rolę i kluczową. I te samochody jeżdżą zimą, latem, wiosną, jesienią, nocą, dniem, w śniegu, w deszczu, w autostradach, po autostradach, w korkach, po normalnych drogach, że naprawdę te systemy tirów są niezwykle obciążone, dociążone, no i trzeba kierowcy pomóc. O tym będzie między innymi w Autoradio.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 14.
1: Czas na wiadomości.
6: Zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach z poparciem rządu. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Kijów. To może być wyjątkowo suche i gorące lato. El Nino właśnie się rozkręca. Agnieszka Trojanowska-Bis. W podstawówkach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają obowiązywać już od września. Jak mówi minister edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami. W ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
7: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że po pierwsze, siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
6: Rząd zajął się też projektami ograniczającymi dostęp do treści szkodliwych w internecie. Chodzi o dostęp do pornografii i usuwanie szkodliwych treści. Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. A od jutra nakaz jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach oraz hulajnogach tradycyjnych i elektrycznych.
8: Zakładasz kask?
9: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę. No, u nas na przykład w klasach starszych dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasku, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
6: Za brak kasku u dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Co najmniej 17 osób zginęło, a prawie 100 jest rannych w wyniku nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Dzisiejszej nocy Moskwa zaatakowała Kijów oraz Dniepr. Celem stały się obiekty cywilne, m.in. budynki mieszkalne, przychodnia medyczna i stacja benzynowa. Ten atak to efekt ostatnich niepowodzeń rosyjskiej armii na froncie, mówi korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
10: Sytuacja, kiedy rosyjska armia nie jest w stanie pokazać właśnie sukcesów na froncie, no to wtedy jest to jakby w pewien sposób nadrabiane właśnie tymi uderzeniami na tyły, na cywilne obiekty, na ukraińskie miasta.
6: Podczas rosyjskiego ataku wykorzystano 600 dronów, 90 rakiet i pocisk balistyczny Oriesznik. Ukraińskie służby informują, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Amerykańscy żołnierze kończą rotację na Litwie. Termin przybycia nowych sił nie jest jeszcze znany. Akcję wycofania się z Litwy po zakończeniu swojej misji rozpoczęło ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem. Dotychczas zmiany rotacji odbywały się bez zakłóceń. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Władze litewskie informują, że Wilno otrzymało od Waszyngtonu zapewnienie o utrzymaniu amerykańskiej obecności wojskowej na Litwie. Przed wyjątkowo silnym zjawiskiem pogodowym El Niño w tym roku ostrzega Światowa Organizacja Meteorologiczna. El Niño polega na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu. W najbliższych miesiącach zjawisko to dojdzie do stanów prawdopodobnie najsilniejszych od dekad. Od czerwca do sierpnia należy spodziewać się ponadprzeciętnych temperatur powietrza w większości regionów świata, które mogą się utrzymać nawet do listopada. Szczególnie zagrożone suszą i pożarami będą Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i Australia.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

to, co te krysy lubią najbardziej, fajne letnie dźwięki. I można pobujać się i można nawet sobie poodpoczywać, słuchając takich nut. Hustlin z oczywiście znanym motywem sprzed lat. Crazy Biza, 17 minut po 14, wtorek, drugi dzień czerwca. Ciepło się zrobiło. Muchy atakują. Nie ma nic gorszego, niż do studia radiowego wleci mucha. I nie mogę się jej pozbyć. Naprawdę. Mała, gryząca, męcząca. A teraz absolutnie nie męcząca Kasia Stankiewicz, związana z grupą Various Monks, wokalistka do dnia dzisiejszego, ale też nagrywała solo, między innymi to. Pani Katarzyna kończy 49 lat. Wszystkiego dobrego.

0: Wstawne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Tęba i klimatyczna wersja wielkiego standardu bluesowego, rockowego, czy blues rockowego. The Thrill Is Gone. Tęba i Gianni Romano.

No i tak ładnie płyniemy sobie. Za chwilę 14.30. DJ James za nami. A przed nami Wołyniec. Muzyczne radio we wtorek.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus-szliwa siepomaga.pl/piotrus-szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874
2: Reklama.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
4: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
13: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
3: Nie ma pełni słońca na Dolnym Śląsku, ale nie ma też wielu powodów do narzekań. Zachmurzenie małe, umiarkowane, więcej teraz przejaśnień, rozpogodzeń na wschodzie, północy regionu. Temperatury wysokie, od 22 w tej chwili do 24, 25 stopni to takie maksimum, między innymi teraz w Legnicy i w okolicach. Jutro troszkę chłodniej, więcej chmur i więcej opadów deszczu na Dolnym Śląsku. Ale też zaraz ktoś powie, potrzebny deszcz, to prawda.
2: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Już czas na kolejny raport regionalny. Beata Nowicka.
4: Pracownia rezonansu magnetycznego powstała w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.
5: Jest to modelowy przykład rozwiązywania problemów zdrowotnych.
4: Nowy sprzęt za ponad 5 900 000 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.
6: Nowe pojazdy mają przełożyć się na szybsze reagowanie na awarie i utrzymanie wysokiej jakości usług.
4: I schronisko, które przestało istnieć, zaistniało w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze.
7: Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Ponad 5 900 000 zł kosztował zakup dwóch nowych pojazdów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. Nowoczesny sprzęt ma usprawnić usuwanie awarii, poprawić bezpieczeństwo pracowników i zastąpić wysłużone maszyny wykorzystywane przez spółkę od wielu lat. Informuje Tymoteusz Myrda, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie.
8: Mamy dwa nowe pojazdy, które będą służyć mieszkańcom miastu. Pierwszy to jest pojazd typu żuraw, samochód terenowy, a zarazem, który będzie miał możliwość pomagania w naprawach studni głębinowych, przy awariach sieci. Udźwig 25 ton, naprawdę niesamowity pojazd, który będzie służył MPWiK, miastu, mieszkańcom. A dotychczasowy dźwig, który jest na naszej służbie, ma już ponad 36 lat.
6: Drugim z zakupionych pojazdów jest specjalistyczna maszyna do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wyposażono ją w system odzysku wody, który pozwala wykorzystywać ją ponownie podczas spłukania sieci. Dzięki temu ograniczane jest zużycie wody pitnej, a pojazd może pracować dłużej, bez konieczności uzupełniania zbiorników. Zakup został częściowo sfinansowany ze środków programu Zielonych Inwestycji, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, nowe pojazdy mają przełożyć się na szybsze reagowanie na awarie i utrzymanie wysokiej jakości usług dla mieszkańców Lubina. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych otwarto pracownię rezonansu magnetycznego. Pierwsi pacjenci już mogą zostać przebadani.
5: Nowoczesna diagnostyka bez konieczności wyjazdu do innych miast. To jedna z najważniejszych inwestycji medycznych w ostatnich latach w gminie Polkowice. Ja wierzyłem, że to się uda. Zdecydowałem, że będzie to lokalizacja budynku Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, mówił burmistrz Polkowic Wiesław Babik. Podkreślił, że przygotowanie pomieszczeń, zaplecza technicznego i personelu wymagało znacznych nakładów finansowych. Na ten cel samorząd przeznaczył blisko 3 miliony. Dodatkowy 1 000 000 zł na finansowanie badań dla mieszkańców. Od 2 czerwca do końca roku przeprowadzonych zostanie około 1200 badań. Uruchomienie rezonansu magnetycznego kończy budowę kompleksowej diagnostyki obrazowej w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, gdzie w tej chwili jest 5 pracowni. Pracownia rezonansu magnetycznego domknęła proces budowania diagnostyki obrazowej. Na początku wykonywane będą badania głowy, kręgosłupa i stawów. Zakres usług ma być stopniowo rozszerzany. Prezes Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie, Edward Schmidt, powiedział, że połączenie takiego rozwiązania z nowoczesną, wielospecjalistyczną przychodnią powoduje, że jest to modelowy przykład rozwiązywania problemów zdrowotnych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: W Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida schronisko, które przestało istnieć. To klimatyczny dreszczowiec, w którym historyczne przemilczenia i rodzinne kłamstwa spotykają się w emocjonującej walce o prawdę i miłość. Do obejrzenia spektaklu zachęca grająca w nim jeleniogórska aktorka Magdalena Kępińska.
7: Trzeba przyjść na spektakl z wielu powodów, bo jest piękny, wizualnie mądry, mówi o naszej historii. Fantastyczne jest to, że moja postać na kartach książki jest mężczyzną. Jacek Węglosz jest jedną z takich bardziej kolorowych postaci w tej sadze. I nie ukrywam, że strasznie chciałam zagrać w tym spektaklu, bo bardzo lubię te książki. Natomiast nie marzyłam, że zagram postać, która mi się tak bardzo podoba, bo jakby damskiej postaci, która tak mi się bardzo podoba, nie było. Dlaczego się podoba? Bo pasja, z jaką wykonujemy swój zawód, jakby dużo mówi o człowieku i myślę, że tą odklejkę, którą Jacek Węglosz ma w książkach, ja mam też a propos zawodu, który wykonuję i to nas bardzo łączy, więc granie takiej postaci tym bardziej sprawia frajdę aktorowi. Warto przyjść, bo ten spektakl jest naprawdę fantastyczny.
4: Schronisko, które przestało istnieć na deskach Teatru Norwida w środę, piątek, sobotę i niedzielę. A kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hey, what's up? We are Daddy's Groove and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.

0: 91. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz muzycznego radia.

0: Polska Nowa Muza, Aleksander Szalonek, Skacz. 12 minut dzieli nas od 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie Ale Farben ze znakomitym najnowszym singlem, utwór nosi tytuł Heroes of the Night.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105.8,
1: 106.7
0: i 90.9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja. Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
4: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 15.
0: Czas na wiadomości.
8: Rząd zadowolony z zakazu smartfonów w szkołach, ale są sceptycy. Paraliż na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Poznaliśmy godzinę jutrzejszego meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd przyjął przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Sceptyczni do tych rozwiązań są aktywiści z akcji uczniowskiej. Uważają, że taki zakaz to fikcja, łatwo go będzie obejść, a rządzący grają pod tak zwaną publiczkę. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
9: Widać było, że się dzieje, więc my oceniamy raczej tutaj te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
10: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
9: Liczymy jednak, że na etapie prac parlamentarnych uda się ten zakaz odroczyć w czasie przynajmniej do następnego roku, gdyż zobaczymy, czy edukacja zdrowotna ma szansę zaistnieć.
8: Zakaz smartfonów w szkołach ma obowiązywać od września. Stanowczego potępienia decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA chcą radni PiS z Lublina. Przygotowali projekt uchwały, w którym Rada sprzeciwia się przedstawieniu jako bohaterów osób i formacji odpowiedzialnych za ludobójstwo. To kolejne miasto po Przemyślu, w którym radni występują z takim wnioskiem.
11: Przeciwstawiamy się próbie relatywizowania tej historii. Życia Polakom, którzy zostali w brutalnym sposób zamordowani. Nie przywrócimy, ale możemy zadbać o pamięć o naszych rodakach.
12: To jest w mojej ocenie, w moim odczuciu plucie nam w twarz.
13: Wyobraźmy sobie, że jednej z dywizji Bundeswehry ktoś wpadnie na pomysł nadać imię bohaterów SS. Wyobrażamy sobie taką sytuację. Nie jesteśmy w stanie nie reagować. Musimy zareagować.
8: Mówili radni Robert Derewenda, Justyna Budzyńska, Andrzej Pruszkowski i Tomasz Pitucha. O tym, czy cała Lubelska Rada uchwałę przyjmie, przekonamy się na sesji pod koniec czerwca. To nie są wakacje marzeń. Tysiące pasażerów koczują od soboty na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada na portugalskiej wyspie São Miguel. Paraliż portu lotniczego imienia Jana Pawła II jest efektem utrzymującej się od soboty nad portugalską wyspą mgły. Władze azorskiego lotniska, na którym odwołano już ponad 200 lotów, przekazały, że w kilku pomieszczeniach portu lotniczego przygotowano dla podróżnych łóżka polowe. Z powodu paraliżu lotniska od soboty nie mogło odlecieć ponad 17 tysięcy osób. Przed polską tenisistką Mają Chwalińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Jutro w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Co Polka mówi o swojej rywalce?
6: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
8: Jutrzejszy mecz Mai Chwalińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11:00. Zwyciężczyni w półfinale zagra albo z liderką rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, witajcie. Ruszamy w naszą wspólną podróż. Nowoczesne technologie zmieniają codzienność kierowców popularnych tirów i grupa Volkswagen z olbrzymim wkładem w polską gospodarkę. Arek Włodarski, dzień dobry.
0: Auto Radio.
1: Niemiecki gigant od lat kształtuje polski rynek motoryzacyjny, istotnie wspiera naszą gospodarkę i zapewnia tysiące miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio u poddostawców oraz w sieci dealerskiej. Pod względem ilości zakładów produkcyjnych grupa Volkswagen Polska jest po Niemczech drugim krajem w Europie. Ma 19 spółek, 6 produkcyjnych, 4 zajmujące się sprzedażą i 9 usługowych. Ponadto wraz z partnerami tworzy 2 spółki joint venture. W sumie w 21 spółkach zatrudnienie znajduje 22 tysiące osób. Kolejne dziesiątki tysięcy osób pracuje u poddostawców oraz w sieci dealerskiej grupy.
0: Aktualności.
1: W ubiegłym roku według Samaru nad Wisłą sprzedano blisko 170 tysięcy nowych samochodów grupy Volkswagen. Niemal 165 tysięcy z nich dostarczyła polska spółka. To średnio 660 samochodów każdego roboczego dnia. Grupa jest największym dystrybutorem nowych samochodów w naszym kraju z udziałem w rynku wynoszącym ponad 26%. W ubiegłym roku prezeska zarządu polskiej filii Karla Wenzel odebrała, przypomnę, z rąk ministra finansów Andrzeja Domańskiego dyplom za największy podatek CIT odprowadzany do budżetu państwa w branży motoryzacyjnej. W odniesieniu do liczby roboczych dni w roku to ponad 1 000 000 złotych podatku każdego dnia. Teraz nowoczesne technologie zmieniają codzienność kierowców ciężarówek.
0: Autoradio.
1: Auta ciężarowe to dziś znacznie więcej niż silnik, kabina i naczepa. To zaawansowane systemy, w których elektronika, czujniki, układy pneumatyczne i inne pracują wspólnie, aby każda trasa była bezpieczniejsza, bardziej przewidywalna i efektywna. Dla kierowców oznacza to większe wsparcie na drodze. Dla przewoźnika mniejsze ryzyko przestojów. Przypomnę też, że pojazdy użytkowe wymagają wysokiej jakości części, szczególnie ze względu na codzienną, intensywną eksploatację i potrzebę ograniczania przestojów serwisowych. Kierowcy tirów pokonują tysiące kilometrów w bardzo różnych warunkach. Nocą, w deszczu, na śliskiej nawierzchni, w korkach, na autostradach i drogach lokalnych. W takich realiach bezpieczeństwo nie zależy wyłącznie od umiejętności osoby prowadzącej pojazd.
0: Ciekawostki.
1: Coraz większą rolę odgrywają technologie, które działając w tle, często niezauważalnie są kluczowe w krytycznych momentach. To na przykład czujniki prędkości obrotowej kół, presostaty, pompy, przekaźniki, elementy układu kierowniczego, komponenty układu SCR czy osuszacze powietrza w układach hamulcowych. Technologia wspiera kierowcę również w obszarze komfortu, a to znaczący element bezpieczeństwa. Zmęczony kierowca szybciej traci koncentrację, a trudniejsze manewrowanie pojazdem zwiększa ryzyko błędów. Kierunek rozwoju transportu jest więc jasny. Więcej inteligentnych komponentów, czujników, większa integracja systemów i większy nacisk na efektywność i bezpieczeństwo. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Tęba przed nami ponownie Gianni Romano. Nie wszystkie powroty, czy też nowe wersje, czy wykorzystywanie sampli z wielkich przebojów są udane, ale ten numer naprawdę może się podobać. The Thrill Is Gone.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Zachmurzenie małe lub umiarkowane. Dzisiaj nie ma w zapowiedziach opadów deszczu, chociaż tak troszkę dusznawo nawet się robi, czy zrobiło już jakiś czas temu, głównie w miastach. Temperatury maksymalne osiągnięte. To północ regionu, nizinne tereny, między innymi Legnica, okolice Wrocław, okolice 25 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach Dolnego Śląska też nie ma co narzekać, 23-24 stopnie Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny, Beata Nowicka.
7: W Wałbrzychu strażacy podsumowali rok pracy.
8: Wyjeżdżaliśmy ponad 2000 razy w 2025 roku. Często też do takich zdarzeń, gdzie udzielaliśmy pierwszej pomocy.
7: Oferty na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego od Twardowielnej Górze to zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych. Od września darmowe przejazdy dla uczniów szkół średnich prowadzonych przez powiat bolesławiecki.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Trzy oferty wpłynęły do przetargu na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego w Jeleniej Górze. Zadanie warte kilkadziesiąt milionów złotych będzie realizowane w formule Zaprojektuj i wybuduj. ITS ma usprawnić komunikację publiczną, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i stworzyć nowoczesne narzędzia do zarządzania ruchem, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
9: Jesteśmy teraz na etapie wyboru oferty. Zostały złożone w przetargu trzy oferty. Wszystkie akurat tak się dobrze składa poniżej tej kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną. Będziemy brali dokumenty, sprawdzali, czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo złożone. Jeżeli tak, to zostanie wybrana. Niestety było kilka przesunięć z tego względu, że były pytania, później odwołania do KIO, ale zakończyło się to z sukcesem w tym sensie, że już mamy przetarg zakończony i teraz jest tylko etap składania dokumentów końcowych i wybór najlepszej oferty. Przede wszystkim będziemy czuli się bezpiecznie. Będzie to na zasadzie takiej, że miasto będzie przejezdne, nie będą tworzyły się, mam nadzieję, korki.
6: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Wałbrzyscy strażacy podsumowali rok pracy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy interweniowali ponad 2000 razy. Podczas uroczystości w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju wręczono awanse i odznaczenia. Materiał Jacka Zycha.
10: Ku uroczystością w Szczawnie Zdroju wałbrzyscy strażacy oficjalnie zakończyli 2025 rok, który był pierwszym obowiązywania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Właśnie zgodnie z zapisami w niej zawartymi straż zakupiła nowy sprzęt oraz wdrożyła systemy ostrzegania dla mieszkańców. O szczegółach mówi brygadier Arkadiusz Kleban, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.
11: No, rok był wymagający. Może nie był to jakiś rok z kataklizmami, z jakimiś szczególnymi zdarzeniami. Niemniej jednak wyjeżdżaliśmy ponad 2000 razy w 2025 roku. Często też do takich zdarzeń, gdzie udzielaliśmy pierwszej pomocy, jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.
10: Uroczystość w Teatrze Zdrojowym była też tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i aktów mianowicie na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnienia odebrało kilkudziesięciu strażaków z powiatu wałbrzyskiego. Trzech funkcjonariuszy odebrało też nagrodę komendanta głównego Straży Pożarnej za udział w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej,
11: który miał miejsce kilka tygodni temu. Był to jeden z największych pożarów w historii Polski, jeśli chodzi o rozmiar powierzchniowy. I tutaj trzech naszych strażaków uczestniczyło w ramach takiej specjalnej grupy do gaszenia lasu, która się nazywa GFFF Poland, w tych działaniach i zostali wczoraj właśnie nagrodzeni przez komendanta głównego.
10: Wałbrzyska jednostka PSP to także grupy specjalistyczne, w tym poszukiwawczo-ratownicza działająca w ramach międzynarodowej struktury USAR. System ten umożliwia dysponowanie polskich strażaków do akcji ratunkowych poza granicami kraju. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Jeszcze przed wakacjami samorząd powiatu bolesławieckiego podejmie decyzję o tym, że uczniowie szkół średnich prowadzonych przez powiat będą mogli od września korzystać z darmowych przejazdów autobusami. Jak informuje starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, samorząd pracuje nad programem, który ma odciążyć budżety rodzin i ułatwić młodzieży codzienne dojazdy do liceów, techników i szkół branżowych.
3: Pomysł powstał po sygnałach od samych uczniów, którzy wskazywali wysokie koszty transportu jako jeden z problemów związanych z nauką poza miejscem zamieszkania. Obecnie trwa liczba analizy potencjalnych beneficjentów oraz kosztów programu.
12: Trwają prace planistyczne, a przede wszystkim budżetowe dotyczące tego, żeby pilotażowo od 1 września spróbować wprowadzić darmowe bilety miesięczne dla uczniów szkół średnich uczęszczających do naszych szkół bolesławców, szkół powiatowych. Prowadzimy jeszcze symulacje ekonomiczne. No i będę z takim wnioskiem występował do Rady Powiatu Bolesławieckiego, żeby stosowną korektę w budżecie wykonać. I ta decyzja ostateczna dotycząca wdrożenia tego programu będzie zależała od radnych.
13: Jak to wygląda w liczbach, czyli ilu uczniów dotyczyć będzie ta darmowa komunikacja?
12: Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża. Tak? Powiat bolesławiecki jest dosyć spory, to jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane. Więc ceny są zróżnicowane, do tego też musimy po prostu wyliczyć, jakie będą konsekwencje dla budżetu podjęcia takiej decyzji. Uczniów dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów. Tych, którzy potencjalnie mogą korzystać z komunikacji autobusowej. Więc to jest taki dosyć złożony system, dlatego też musimy dokonać takiej dosyć poważnej analizy, żeby na końcu wyliczyć, jaki będzie konsekwencja tego dla budżetu.
3: Jeśli projekt uzyska akceptację radnych, darmowe przejazdy obejmą uczniów korzystających z połączeń PKS Bolesławiec. Co ważne, ostateczna decyzja w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji ma zostać podjęta jeszcze przed wakacjami, tak aby program mógł ruszyć już od 1 września. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland, my name is Jay Dixie and you are listening to Muzyczne Radio. They really love me.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Nocne Radio. Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Stopy procentowe bez zmian to decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych z masowanego ataku na Ukrainę. Ukrainka i Rosjanka pierwszymi półfinalistkami Rolanda Garrosa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Na początek ta wiadomość z ostatniej chwili. Stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Co najmniej 18 ofiar śmiertelnych, w tym dwoje dzieci, to bilans nocnego zmasowanego ataku na Ukrainę. Najwięcej osób, 12, zginęło w Dnieprze, 6 w Kijowie. A więcej o tym Tomasz Orchowski.
6: Ukraińskie władze przekazały, że w ataku ucierpiała infrastruktura cywilna i obiekty energetyczne. Ponad 100 osób zostało rannych. Rosjanie wysłali nad Ukrainę ponad 650 dronów i więcej niż 70 pocisków różnego rodzaju. Moskwa przegrywa na froncie, więc sięga po terror wobec cywilów, podkreślają władze w Kijowie. To potwierdzają analizy. AFP przekazała, że Ukraina drugi miesiąc z rzędu odbiła w maju z rąk Rosjan więcej terytorium niż go straciła. Rosjanie twierdzą, że uderzyli na cele wojskowe. Będziemy dalej prowadzić takie działania, zagroził rzecznik Kremla.
5: Na 16 lat kolonii karnej skazał rosyjski sąd programistę z belgijskim i rosyjskim obywatelstwem tylko za to, że przelał on pieniądze swojej byłej dziewczynie na Ukrainie. O sprawie informuje portal Nowaja Gazeta. Michał Łoszczynin wyjechał z Rosji pod koniec lat 90., ale został zatrzymany, gdy przyjechał do Rosji odwiedzić chorego ojca w trakcie ostatnich wakacji. Służba Bezpieczeństwa przeszukała jego telefon, w którym znaleziono korespondencję i ukraińskie kontakty rodziny byłej partnerki. Mężczyzna już w sierpniu został oskarżony o zdradę stanu, miał być bity i torturowany. W listach z rosyjskiego aresztu pisze, że nie zdawał sobie sprawy, jak może zakończyć się jego wizyta u ojca. Jutro zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy obowiązku jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Najmłodsi potwierdzają, że warto dbać o głowę.
7: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
5: Obowiązek dotyczy jazdy na rowerach, hulajnogach elektrycznych, a także innych urządzeniach transportu osobistego, czyli na przykład na elektrycznych deskorolkach. Za brak kasku dziecka grozi mandat w wysokości 100 złotych, który nakładany będzie na rodziców lub opiekunów prawnych. Znamy już pierwsze dwie półfinalistki tenisowego Rolanda Garrosa. To Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Mira Andrijewa. Jutro o to, by znaleźć się w pierwszej czwórce turnieju, zagra sensacja paryskiego turnieju Maja Chwalińska z Anną Kalińską.
8: Na pewno dziewczyna z czołówki, już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
5: A jutrzejszy mecz ćwierćfinałowy Mai Chwalińskiej z Anną Kalińską odbędzie się o 11:00. Pokaże go Eurosport.
3: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio.
9: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Music News jak zawsze o tej porze, dziś z udziałem Focusa, Rahima i siostry Przybysz. Powiemy wam także o nowym albumie Pauli Romy i najnowszym singlu Charlie XCX. Poznajcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Focus i Rahim prezentują nowy utwór Krok w tył, nagrany wspólnie z Pauliną i Natalią Przybysz. Choć artyści poruszają się na co dzień w różnych muzycznych światach, szybko znaleźli wspólny język, czego efektem jest ta wyjątkowa współpraca. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany beat i wręcz od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. Choć wiedzieli, że Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia, to zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SX26. I właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Koralowa z najnowszym numerem Annihilation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego! Muzyczne radio.

0: Don't Speak, Biura Kieter, Avalan, Best of Muzycznego Radia do godziny 17. Dzisiaj 66 lat kończy Tony Hadley, wokalista grupy Spandau Ballet.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Autorzy takich wielkich hitów jak True czy Gold, ale także między innymi tego utworu dawno chyba nie było. Fight for yourselves.

Koncertowy klasyk, który zawsze porywa publiczność, porywa w czasie koncertu grupy Spandau Ballet Fight for Ourselves. Dzisiaj także też 66. urodziny współzałożyciela i klawiszowca grupy Alphaville, odpowiedzialnego za to charakterystyczne właśnie brzmienie instrumentów elektronicznych, to Bernhard Lloyd. Kończy 66 lat. Też się miejsce znajdzie w drugiej części bestowego grania na Alphaville. A przed raportem regionalnym jeszcze Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Naiwna Ja. Gdzie

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. siepomaga.pl/Piotrus/Szliwa. Telefon 691 993 874. 691 993 874.
2: Reklama. Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
8: Zaprasza Renault Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.

0: reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na całym Dolnym Śląsku zachmurzenie jest widoczne, małe i umiarkowane. Bez opadów, dzisiaj groźnych zjawisk żadnych pogodowych nam tutaj nie wywróżono, za to jutro może być słabawo, zwłaszcza na południu regionu, na zachodzie, w górach, na Pogórzu Sudeckim, nawet tym odległym. Pochmurno i opady deszczu, no jeżeli się te prognozy sprawdzą, no to rzeczywiście będzie i dużo chłodniej, bo w kotlinach górskich 15-16 stopni deszcz, na nizinach niewiele lepiej. Ale to jutro.

0: Medycznym w Legnicy ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – modernizacja oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej. Prace obejmą blisko 1500 metrów kwadratowych powierzchni. W ramach zadania powstaną nowoczesne, klimatyzowane sale dla dzieci i ich opiekunów, wyposażone w pełne węzły sanitarne. O szczegółach dyrektor szpitala Maciej Leszkowicz.
1: Rozpoczynamy inwestycję, która zmieni oblicze szpitala. Przede wszystkim będzie funkcjonalny, przede wszystkim przyjazny dla naszych małych pacjentów i ich rodziców. I ten oddział będzie takim oddziałem na miarę XXI wieku. Jeżeli chodzi o chirurgię dziecięcą, to tylko przypomnę, że ten region obejmuje aż od Porajowa. To jest ponad 140 km od Legnicy i szpital legnicki zabezpiecza ten teren.
2: Na pierwszy etap inwestycji samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych. Taka sama kwota ma zostać zabezpieczona w budżecie województwa na przyszły 2027 rok. Całkowity koszt modernizacji wraz z zakupem wyposażenia szacowany jest na około 15 milionów złotych. Przebudowa i modernizacja oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej w legnickim szpitalu zakończy się jesienią 2027 roku. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Dolnośląskie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ostatnie dni i apeluje o rozwagę. Ratownicy interweniowali kilka razy. W jednym przypadku niestety nie udało się pomóc mężczyźnie, a przed nami kolejne ciepłe dni.
3: Sezon na kąpiele dopiero się zaczyna, a nad wodą już dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i sytuacji. Ratownicy ostrzegają, przed nami kolejna seria ciepłych dni, a tylko podczas kilku ostatnich WOPR interweniował wiele razy. Niestety, nie udało się pomóc mężczyźnie, który w niedzielę wskoczył do stawu w powiecie milickim. 31-latek nie wypłynął na powierzchnię. Wyłowiono jego ciało. Sytuacji, gdzie tylko cudem nie doszło do dramatu, było więcej. Ratownicy interweniowali na Odrze we Wrocławiu, gdzie ujawnili kilkoro nastolatków pływających na szlaku żeglugowym. W Mietkowie mężczyzna wypożyczył rowerek wodny, ale przecenił siły i z powodu silnego wiatru nie mógł wrócić na brzeg. Także na Zalewie Mietkowskim od strony Domanic doszło do innej interwencji związanej ze sprzętem pływającym. Wywróciła się tam żaglówka, łódź postawiono, a dwóch mężczyzn oświadczyło, że nie potrzebują dalszej pomocy i samodzielnie dopłyną do brzegu. Niebezpiecznie było też w okolicy Kładki Zwierzynieckiej na Odrze we Wrocławiu, gdzie zatrzymano wypożyczony katamaran. Policja interweniowała w sprawie sternika pod wpływem alkoholu. Także na Odrze we Wrocławiu ratownicy WOPR napotkali dwie osoby w kajaku, które mimo zakazu i dobrego znakowania szlaku wpłynęły pod jazd Opatowice. Interwencja zakończyła skrajnie niebezpieczne zachowanie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
0: Na koniec Gryfów Śląski i Kwisonalia 2026. To będzie prawdziwe święto dla miłośników sportu, historii i dobrej zabawy, mówi burmistrz Gryfowa Śląskiego Daniel Koko.
4: Będzie się działo. W sobotni poranek cross Gryfitów 2026. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do udziału w kwisonaliowej paradzie, która przejdzie ulicami naszego pięknego miasta. Startujemy o godzinie 17:10 spod Szkoły Podstawowej numer 2, by wspólnie przejść na Gryfowski Rynek, gdzie odbędzie się historyczna scenka, brama nawiązująca do dziejów naszego miasta. Po przedstawieniu parady ruszymy na bulwar nad Kwisą. Będzie oficjalne otwarcie Kwisonaliów 2026. Stwórzmy razem cudowną atmosferę tegorocznych Kwisonaliów.
0: Tegoroczne Kwisonalia to też koncerty gwiazd. W sobotę na scenie ustawionej na bulwarze nad Kwisą zagra Kubańczyk i modelki. A w niedzielę na zakończenie święta Gryfowa Śląskiego wystąpi legendarna grupa Lombard. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30.
5: Do usłyszenia. Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Giełda płyt winylowych i CD już w najbliższy weekend 5 i 6 czerwca. Galeria Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Zapraszamy w godzinach od 10 do 21. Najbliższy piątek i sobota. Giełda płyt winylowych i CD w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
5: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli samochodów MG z Wałbrzycha i okolic. Ultima Auto uruchamia autoryzowany serwis MG. Od czerwca kierowcy tej marki zyskają dostęp do obsługi zgodnej ze standardem producenta. Oryginalne części, pełna autoryzacja i obsługa, której możesz zaufać. Wałbrzych, ulica Gałczyńskiego 4. Ultima Auto. Autoryzowany serwis MG w Wałbrzychu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Raty kredytów bez zmian, bo nie zmieniły się stopy procentowe. Chowanie się w toaletach szkolnych ze smartfonem komentuje premier. W długi czerwcowy weekend koleje wydłużą najpopularniejsze składy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też i raty. I to prawdopodobnie na dłużej. Inflacja rośnie powyżej 3%, ale jednak rośnie wolniej niż obawiali się ekonomiści. Mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałki. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
5: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Smartfony w podstawówkach mają iść w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach podstawowych. Będą wyjątki, gdy tak zarządzi nauczyciel albo ze względów zdrowotnych ucznia, ale jak twierdzi premier Donald Tusk, zakaz ma edukować i dawać jasny przekaz.
7: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
5: Sam zakaz nie wystarczy, mówi Magdalena Biega i prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
8: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
5: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje, że jest uzależniona od korzystania ze smartfonu. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wsparcie to 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasu powodzi.
9: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
10: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
5: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Samoloty od 3 godzin nie wylatują i nie lądują w Belgii. Ruch lotniczy został wstrzymany w związku z akcją protestacyjną pracowników służb kontroli ruchu lotniczego. Paraliż belgijskich lotnisk potrwa do godziny 21. Pracownicy protestują przeciwko warunkom uruchomienia nowej wieży kontroli lotów w Namur. Od przyszłego roku centrum to ma przejąć i scentralizować obsługę wież kontroli ruchu lotniczego na lotniskach w Lisz i Charleroi. A u nas długi czerwcowy weekend. Z tego powodu ukłon w kierunku turystów robią PKP Intercity. Już od dziś do 7 czerwca, czyli do niedzieli, najpopularniejsze pociągi będą wydłużone o dodatkowe 590 wagonów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.
12: A po 17:00
3: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
12: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
4: Nie może być inaczej, minęła już godzina 17, więc w muzycznym radiu wylądowały już najnowsze gorące hity, które równie gorąco będziemy polecać waszej uwadze przez najbliższe 3 godziny w muzycznym radiu podczas najnowszego notowania Hit Planety. Mamy nadzieję, że już wszyscy gotowi, bo startujemy w naszą hitową podróż właśnie teraz. Marta Wojtunik, witajcie, zaczynamy!
3: Najnowsza lista w Polsce.
4: Lato już za rogiem, więc i na Hit Planecie robi się coraz bardziej słonecznie. Zaczynamy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie od dwóch propozycji do listy. One już brzmią jak nadchodzące lato. Dancing Crazy Alive oraz Goldilocks i Rush.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Hi, I'm JP Cooper.
5: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
6: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Harbour from a band called Sunrise Avenue.
7: Hey, what's up? It's Sierra.
8: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Mozyczne Radio. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. Zaglądamy na miejsce 40 naszego dzisiejszego lądowania na Hit Planecie, do naszego najnowszego wtorkowego notowania i na miejscu 40 wita się z nami nowość Biki Duke, czyli niemiecki producent muzyczny i DJ, który specjalizuje się w muzyce house oraz funk. Do tego dodaje swoim nagraniom dance'owej energii, czyli najlepsze możliwe połączenie, zwłaszcza gdy na zewnątrz już tak słonecznie, już tak letnio. Storm in My Hips to jego najnowsze nagranie, które kilka dobrych notowań spędziło w poczekalni, ale nareszcie opuszcza. Już nie przedstawiamy Wam tego nagrania jako propozycję do listy, ale już w głównym zestawieniu, już na miejscu 40.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Co notowanie, to niżej melduje się nagranie Upside Down, czyli nowość od Natalii Imbruglia, czyli artystki, którą głównie kojarzymy z końcówką lat 90. Ikona popu. Być może stanie się w tym roku również ikoną obecną, ponieważ szykuje się już do premiery nowego albumu. A jak już przy premierach jesteśmy, to Dawid Podsiadło obecnie na Hit Planecie znajduje się z nagraniem Sezon, które już zaraz będziemy Wam polecać na bardzo niskiej pozycji 38. 9 oczek w dół leci piosenka Sezon, ale to, co Wam obiecujemy, to to, że na pewno Dawid jeszcze w tym roku na Hit Planecie się pojawi, ponieważ w tym roku ma ukazać się jego w końcu nowy, solowy album. Co więcej, już jutro ma odbyć się premiera kolejnego singla. Dawid na swoich mediach społecznościowych poinformował, że ta premiera już jutro i do tego będzie klip, który będzie ukłonem do jego jednego z ukochanych filmów. Jest ciekawe, jak szybko fani zgadną, o jaki film chodzi. No więc czekamy z utęsknieniem na tą premierę, więc uspokajamy fanów Dawida Podsiadło. Mimo to, że Sezon już powoli znika z Hit Planety, to być może już niedługo wkroczy nowa piosenka, której tytułu jeszcze nie znamy, ale poznamy już jutro.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hi, I'm Dennis Goldin.
4: Cześć, tu Beata.
5: Hey, this is Mike from Linkin Park.
6: Hello, my dears, I'm Anuszka.
7: Hey, I'm Felix Yin, and you're listening to Hit Planeta. Hit
1: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Koigo Heaven on Your Mind. To nagranie dziś o jedno oczko w górę. Przenosi się z miejsca 37 i zatrzymuje na miejscu 36. A my teraz zatrzymamy się przy naszych gorących wtorkowych premierach.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Polska bardzo zdolna artystka Ania Szlagowska powraca i otwiera całkowicie nowy rozdział w swojej karierze, prezentując utwór Ile. A Ania Szlagowska to artystka, która rok temu była nominowana do Fryderyków w kategorii Fonograficzny Debiut Roku po wydaniu swojej pierwszej płyty oraz po bardzo udanym udziale w półfinale programu Must Be The Music. Ona dalej konsekwentnie rozwija swoją muzyczną karierę i powraca z totalnie nowym utworem o tytule Ile. Ten utwór łączy pop i elementy folku, co nawiązuje do jej małopolskich korzeni. Poznajcie totalnie nowe nagranie. Po raz pierwszy na Hit Planecie. Ania Szlagowska, Ile.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Brytyjski artysta Louis Tomlinson, którego doskonale znamy z zespołu One Direction, obecnie prowadzi bardzo prężnie swoją solową karierę, a na Hitplanecie obecnie znajduje się ze swoim nagraniem Sunflowers, dziś na miejscu 35. W Wielkiej Brytanii pozostajemy. Sweet Love to girls band, który prężnie działa już od 2023 roku. Ich najnowsze nagranie to My Girls, Not You.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
6: Yo, Big Eats. Ich heiße Marlon Rudet.
7: Cześć, going to Margaret.
8: Yo, what's up, you guys? It's Usher.
9: How are you? I'm Nelly Furtado.
10: What's up, Poland? This your boy Ramiz. And y'all listen to your favorite Hit Planeta on Muzycznie Radio. Check it out. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
11: Jak zawsze w naszym notowaniu witamy dwie nowości, a żeby było miejsce na nowości, to musieliśmy pożegnać się z jakimiś nagraniami. Dziś z Hit Planety wypada Lucent i Love Bites Back oraz Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ale z Madonną na pewno jeszcze nie raz w tym roku będziemy słyszeć się na Hit Planecie, bo już 3 lipca wydaje swój nowy album. Ale na ten moment Madonny już nie ma. Madonna zrobiła miejsce na nowy hit, który wskakuje dziś na miejsce 33. The MBR i The Thrill Is Gone.
0: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 30. Na niej ląduje kolejny świetny hit, a ten naprawdę jest związany bardzo mocno z kosmosem. Halo Houston to debiutanckie nagranie Jaśka Piwowarczyka, który totalnie debiutuje, a nagranie brzmi, jakby muzyką zajmował się spokojnie już od kilku ładnych lat. To kolejny polski utwór, który znajduje się dziś na Hit Planecie. Już wiemy, że Paweł, który na naszym Facebooku dał nam znać, głosuje na pewno na wszystkie polskie nuty, czyli na pewno też na Halo Houston. Jeżeli wy też wspieracie właśnie te nagrania, to możecie dać nam o tym znać na naszym radiowym Facebooku albo wejść na naszą stronę muzycznoradio.pl i w zakładce Hit Planeta zagłosować na swoje ulubione hity z Hit Planety.

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku może wynieść prawie 5 tysięcy. Synoptycy donoszą długi weekend, bardzo ciepły, ale deszczowy. Zaczęły się rekrutacje na studia wyższe, sporo nowych kierunków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku w wysokości 4986 zł. Taką rekomendację wyda rządowi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd musi przedstawić swoje założenia w tej sprawie do połowy czerwca. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła będzie sporo i często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale w zasadzie wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
4: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
3: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Gorąco ma być tego lata nie tylko w Polsce. ONZ ostrzega przed wyjątkowo silnym w tym roku zjawiskiem El Niño. Powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie. Ponad przeciętnie wysokie temperatury mogą się utrzymać nawet do listopada. Od jutra młodzież w wieku do 16 lat będzie musiała jeździć na e-hulajnogach w kasku. Zmieniają się przepisy. Co na to sami zainteresowani? Pyta Agnieszka Wynarska.
5: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
6: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
7: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
6: A ile siostra ma lat?
7: 13.
3: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Słowo o polityce. Nie będziemy gdybać, odpowiada rzecznik rządu na pytanie, czy premier poprze wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Posiedzenie kapituły orderu zaplanowane jest na poniedziałek.
8: To nie jest miejsce, żeby gdybać. Jeżeli taki wniosek przyjdzie, to wtedy będzie można się do tego odnieść.
3: Prezydent Karol Nawrocki zaproponowałby odebrać order Orła Białego Zełenskiemu po tym, jak ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Donald Tusk stwierdził, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza polską wrażliwość historyczną. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym Polska. Ornitolodzy są temu przeciwni, tłumaczy profesor Marcin Polak z Katedry Zoologii i Ochrony Przyrody UNCS-u w Lublinie.
9: On poluje na właśnie chore, osobione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Znaczy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów. No to nie jest rozwiązanie problemu.
3: Wśród argumentów jest taki, że kormorany masowo wyjadają ryby z rzek i mórz. Na razie kormorany od ponad 40 lat są pod ochroną. Ruszyły rekrutacje na wyższe uczelnie. Wiele z nich proponuje nowe kierunki. Na przykład Uniwersytet Wrocławski oferuje geoinformację oraz język romański w komunikacji biznesowej.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. Po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
1: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Po 18:00 polecamy Wam dwie bardzo gorące propozycje. Omar Duro, Over It oraz Przona i Nowy.

0: Hit.
1: Planeta.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
7: What's up, it's Nick, Afrojack.
8: Hey guys, I'm Dash Berlin.
9: Hey, I'm Sanna van Doren.
10: Hey, what's up, this is Showtek.
11: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: 12 minut po godzinie 18. Już czas opuścić na ten moment oczywiście naszą muzyczną poczekalnię i wrócić do głównego wtorkowego zestawienia. Znajdujemy się już na miejscu 28. Kto był wczoraj z nami, ten wie, że Rehab zaliczył porządny spadek i zleciał na miejsce 31, ale dziś za sprawą waszych głosów powoli wraca na wyższe miejsca. Trzy oczka w górę. More than enough.

Dzisiejsze miejsce, 26. Robin Schulz i Better Times. To nagranie momentami brzmi znajomo, zwłaszcza to pianino. Brzmi nieco jak piosenka Davida Guetty, When Love Takes Over, ale nieco momentami ten sample się różni. Robin Schulz, Better Times, to nagranie cały czas w górę, od kiedy tylko pojawiło się na naszej liście, cały czas zdobywa masę waszych głosów, dzięki którym leci w górę na Hitplanecie. Wczoraj był na miejscu 34., a dziś już witamy się z nim na miejscu 26. Nieco wyżej nagranie, które również darzycie dużą sympatią. Madeon i Fire Away. 5 oczek w górę.

0: Fire Away, tak dziś gramy na miejscu 25, a teraz przenosimy się na dolnośląskie drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacja od naszych słuchaczy. Droga krajowa numer 5, skrzyżowanie Lipa-Mysłów. Tam doszło do wypadku motocyklisty. Obecnie służby są na miejscu, a droga jest zablokowana.
1: Drogi na gorąco.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
3: Hello, this is Robin Thicke.
4: Hey guys, it is Alexandra Stan.
5: Hey, this is Shaggy.
6: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
7: Hey, hey, hey! We are Mova and you're listening
8: to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio.
2: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: mrozu, artysta, który doskonale zna przepis na wakacyjny hit. Nie ma miejsca jak dom, to nagranie cały czas z nami na Hit Planecie, dziś konkretnie na miejscu 23. A my teraz przechodzimy do naszych premier, dziś w nich artysta, który również zna przepis na hit, ale globalny. Lucas Graham, duński artysta, który był trzykrotnie nominowany do nagrody Grammy, a międzynarodową sławę przyniósł mu wielki przebój Seven Years z roku 2015. To refleksyjna ballada, którą wszyscy doskonale znamy, która otworzyła mu furtkę do światowej kariery. W tym roku Lucas Graham powraca i to na dodatek z całkowicie nowym albumem, w którym również ukazuje swój singiel, który jest totalnie refleksyjny, wraca do swoich korzeni, można powiedzieć. Karierę zaczynał właśnie od takich refleksyjnych ballad z nutą folku, ponieważ ma również irlandzkie pochodzenie i zatacza koło, wraca właśnie do takich bardzo przyjemnych brzmień. Second Chance to nagranie promuje jego nadchodzący album Good Times.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Prawdziwa energetyczna bomba Alibi I See You. To nagranie polecamy Wam dziś wysoko na miejscu 22. Przed nami miejsce 21. Tu już nieco mniej miłe informacje. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Dziś 13 oczek w dół.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
0: Po reklamie.
2: Hi, I'm Anka Lima.
3: Hey, tu Daria.
4: What up, this is Echo.
5: Hi, I'm Olivia Adams.
6: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 18. Przyszedł czas na spotkanie z artystą, z którym w Muzycznym Radiu spotykamy się raz w tygodniu tuż po DMC podczas programu Estate of Trance. Oczywiście to Armin van Buuren, Like a Child.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Strony dla dorosłych w internecie mają być bardziej kontrolowane. Psy i koty będą obowiązkowo chipowane. Prezydent podpisał ustawę. Ledwo otworzyli, a już musieli zamknąć. Problemy z efektownym kąpieliskiem na krakowskim Zakrzówku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nielegalne treści mają szybciej znikać z internetu. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa. Dotyczy m.in. ograniczenia dostępu młodzieży do pornografii. Błażej Kulesza.
5: Sama deklaracja o pełnoletności już nie wystarczy, by skorzystać z treści, które dla młodych osób mogą być szkodliwe.
6: Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna.
5: Mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
6: W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 zł.
5: Płacić mają ci, którzy treści dostarczają, a weryfikacja ma się odbywać chociażby za pośrednictwem Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. To rozwiązanie planowane jest jednak na grudzień tego roku. Ponadto treści usuwane z internetu mają być pod kontrolą sądów powszechnych.
4: Obowiązek chipowania i rejestrowania czworonogów wejdzie w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona ograniczyć bezdomność zwierząt. Amerykańscy żołnierze rotacyjni opuszczają Litwę. Wycofuje się z niej ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym. Termin przybycia nowego kontyngentu oraz jego liczebność na razie są nieznane. Dotychczasowe rotacje odbywały się bez zakłóceń, ale inaczej niż teraz. Żołnierze USA przybywali na Litwę jeszcze przed zakończeniem służby przez poprzednią grupę. Doradca prezydenta Litwy oświadczył, że Waszyngton zapewnił Wilno, iż utrzyma amerykańską obecność wojskową na Litwie. Teraz o wynalazku, który ma możliwie ograniczyć ból i stres przy pobieraniu krwi u dzieci. Skanuje rękę dziecka i wskazuje, gdzie najlepiej przeprowadzić zabieg, tak by nie trzeba było wkuwać się kilka razy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Skanery są nowoczesne i działają na podczerwień. Gdy urządzenie jest nad naszą dłonią, pielęgniarka na skórze dłoni dokładnie widzi, jak wyglądają nasze naczynia krwionośne i w które należy się wbić, by na przykład pobrać krew.
8: Bardzo dokładna ocena naczyń krwionośnych.
7: Mówi Ryszard Majewski ze stowarzyszenia, które przekazało lubelskie szpitalowi skanery.
8: I w zasadzie bez pudła zakłada się w kłucie, bo taki skaner, oprócz tego, że pokazuje naczynia krwionośne, to pokazuje grubość tych naczyń krwionośnych, co jest niezwykle ważne.
4: Nowy skaner trafił właśnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Tylko kilka godzin trwała zabawa na kąpielisku na krakowskim Zakrzówku. Zaraz po inauguracji sezonu trzeba je było zamknąć. W basenie pojawiła się nieznana substancja. Nie można wykluczyć celowego zanieczyszczenia, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
9: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
4: Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu.
9: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
4: Dopiero później woda zostanie oczyszczona. Nie wiadomo, czy na długi weekend uda się otworzyć tę krakowską atrakcję.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
10: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: Raz jeszcze zaglądamy do naszej muzycznej poczekalni pełnej hitów, które czekają na awans do głównego hit planetarnego zestawienia. Henry Moody, Miss You, Bea Miller, Depressed on the Internet.

0: Reklama.
1: Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
2: Hey, I'm Zoe Bacon.
4: Hello, I'm Unesen.
5: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
0: Hit Planeta.
6: W 10 minut po godzinie 19 już wielkimi krokami zbliżamy się do rozstrzygnięcia dzisiejszego lądowania na Hit Planecie. Przed nami te najwyżej notowane dziś nagrania, które doceniacie głosując na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Wy cały czas możecie głosować i decydować o tym, co się dzieje na naszej liście, a my dajemy znać, że dziś miejsce 15 zajmuje Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

Holly Humberstone, brytyjska artystka, która już jest po premierze swojego drugiego krążka. Na tym krążku znajduje się White Noise, czyli najbardziej hitowe nagranie, które wydała Holly Humberstone, która zazwyczaj stawia na nostalgiczne brzmienia. W tym przypadku też tak jest, ale dodatkowo mamy refren, który bardzo wchodzi, bardzo dobrze wpada w ucho. Holly Humberstone, White Noise, to nagranie było już kilka razy na podium, nawet było już raz na miejscu pierwszym, ale dziś niestety ten sukces nie zostanie powtórzony. Miejsce 14 należy do tego hitu. Zostały nam jeszcze dwa polskie nagrania podczas dzisiejszego lądowania na Hit Planecie. Na miejscu 13 znajduje się jedno z nich. Kuba i Kuba, Stygnie lato.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Utwór na hit planecie chyba o najciekawszej historii, bo jest to nagranie, które ma już 12 lat, ale zostało wydane dopiero pod koniec maja.
1: To jest kolejna gorąca premiera na hit planecie.
0: A dziś swoją hit planetarną historię, hit planetarną przygodę rozpoczyna Michael Bwanz i We Woke Up.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 7. Zmiany i jeszcze raz zmiany. Twin Seek i Perfect on Paper. To nagranie wczoraj polecaliśmy wam na miejscu pierwszym, a już teraz wiemy, że jakiś hit zastąpi to przebojowe nagranie, bo dziś Perfect on Paper ląduje na miejscu 7.

0: Grammy Jordan Grace, Say My Name. Świetne nagranie, bardzo wciągające, ale dziś niestety spada z miejsca czwartego na miejsce szóste. Patrzymy dalej, dalej miejsce piąte. Tutaj najwyżej notowane dziś polskie nagranie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026 i ten pierwszy singiel nareszcie, bo przecież dostaliśmy też drugi singiel Tańcz, więc na razie jeszcze nareszcie na Hit Planecie na miejscu piątym, a już za moment sprawdzimy, co się dzieje na podium.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Ja się

0: Empire of Stellar Król, Electro Swingu i jego najnowsze nagranie Black Lilies zostało dziś naprawdę dobrze docenione na Hitplanecie. Z miejsca 14 leci prosto na miejsce 4, czyli tuż przed podium. A teraz czas sprawdzić, co na tym podium się dzieje. A dziś dzieje się naprawdę dużo. Leony, Marcus & Martinus Moonlight. Kto był z nami wczoraj na Hitplanecie, ten wie, że to nagranie polecaliśmy wam na miejscu 10, a dziś o 7 w górę meldują się na miejscu 3. Dalej Calvin Harris, Jayza i Satisfy z 7 na 2 i na samym szczycie nie mogło być inaczej. Ale Farben Heroes of the Night, jego totalna nowość, którą zakończymy dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów. Zapraszamy was już teraz na kolejne, które rozpocznie się już jutro po godzinie 17. A ja dziękuję wam za dzisiejsze pełne hitów spotkanie. Marta Wojtunik, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
2: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is A State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 20.
0: Czas na wiadomości.
5: Zakaz smartfonów w szkołach. Rząd przyjął projekt ustawy. Sąd wydłużył więzienie dla członka śląskiego gangu Kiboli. Piłkarska reprezentacja trenowała na Stadionie Narodowym. Jutro mecz z Nigerią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy. Zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
5: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie od razu po wakacjach. Wcześniej niż zwykle do domu wrócili dzisiaj uczniowie 3. Liceum imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. 430 osób ewakuowano po tym, jak w czasie prac przed budynkiem znaleziono niewybuch. Na miejsce wezwano policyjnych saperów. Sąd apelacyjny utrzymał większość wyroków dla członków śląskiego gangu pseudokibiców Psychofans. 46 osób skazano za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. Jednemu z członków gangu wydłużył sąd karę więzienia z 11 do 15 lat. Ten wyrok zamyka pewien rozdział, mówi prokurator Jacek Otola.
7: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia skutkiem śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa, że działał z zamiarem pozbawienia życia innej osoby. Przypomnę, że to było niezwykle brutalne zdarzenie.
5: To zakończenie najważniejszego rozdziału w tej sprawie. W różnych wątkach pobocznych podejrzanych jest jeszcze 140 osób. Wiceszef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał z polskim chargé d'affaires w Kijowie o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Po tym spotkaniu Kijów oświadczył, że UPA wielu Ukraińcom kojarzy się przede wszystkim z dążeniem do niepodległości i oporem wobec rosyjskiej okupacji. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał prestiżowej wojskowej jednostce tytuł bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach w czasie II wojny światowej. Jeszcze do godziny 21:00 może potrwać strajk na lotniskach w Belgii. Z tego powodu odwołano dzisiaj 200 lotów. Piłkarze naszej reprezentacji trenowali dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jutro zmierzą się tam towarzysko z reprezentacją Nigerii. Liczymy oczywiście na zwycięstwo, tym bardziej, że rywale Polaków przyjechali bez swoich największych gwiazd.
8: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Myślę, że to będzie dobry mecz. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
5: Mówił wahadłowy naszej kadry Nikola Zalewski. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45. Selekcjoner reprezentacji Nigerii tymczasem na konferencji prasowej podziękował Polakom za ciepłe przyjęcie. Zapewnił, że jego piłkarze przyjechali do Polski z uśmiechem na ustach. Obiecał też, że w trosce o swoich kibiców drużyna postara się o zwycięstwo i o dobre widowisko.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Piotruś Szliwa ze Złotoryi ma 6 lat i cierpi z powodu groźnej choroby, jaką jest postępujący zanik mięśni. Rodzice czynią wszystko, co w ich mocy, by ratować synka. Zapewnili mu terapię wspomagającą i ukierunkowaną rehabilitację. Mimo to chłopczyk z dnia na dzień traci siły i radość życia. Szczęśliwie w Stanach Zjednoczonych dostępna jest skuteczna terapia genowa, zwana najdroższym lekiem świata. Może ona powstrzymać chorobę i uratować dziecko. Niestety koszt leczenia wynosi około 15 milionów złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa dotychczas zebrano około 3 milionów. Brakuje około 13 milionów. Do ludzi wielkich serc rodzice Piotrusia kierują prośbę o liczny udział w zbiórce. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/piotrus/szliwa siepomaga.pl/piotrus/szliwa Telefon 691-993-874 691-993-874
0: Reklama. Ośrodek Jeździecki Rancho Gościszów zaprasza od 4 do 7 czerwca na jedne z największych międzynarodowych zawodów w ujeżdżeniu w Polsce. W wydarzeniu udział weźmie około 110 par sportowych z 14 krajów. Na trzech arenach rywalizować będą czołowi zawodnicy krajowi i zagraniczni, w tym uczestnicy konkursów Grand Prix, zawodnicy walczący o kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz reprezentanci krajów ubiegających się o kwalifikacje do Igrzysk Azjatyckich. Zapraszamy wszystkich miłośników koni i sportu do wspólnego przeżywania emocji na najwyższym poziomie. Rancho Gościszów, Nowogrodziec koło Bolesławca. Wstęp wolny.
4: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
10: Zapraszam. Dotacjusz.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.

0: Bob Marley, no i oczywiście Robin Schulz. Mamy 10 minut po godzinie 20.
1: Muzyczne radio.
0: Jak to dobrze, że wieczór, drugi dzień czerwca, drugi dzień meteorologicznego lata, czuć wakacje w powietrzu, no i ich echa będziemy już teraz słyszeć, to wszystko podczas festiwalu czy późniejszej strefie 79, ale najpierw przed nami kilka minut dla informacji, premier, muzycznych newsów, ale zaczniemy od dżemu, mydła i powidła, także jeśli robicie jakieś porządki przed wakacjami, chcecie czegoś się pozbyć z garażu, może coś kupić, ogłosić, to nasza antena jest do waszej dyspozycji, tak jak numery telefonów 757-646-646 albo z końcówką 645.
2: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-6646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Mam do sprzedania kampera Fiat Ducato z 93 roku. Bardzo dobrze wyposażony i bardzo dobrze utrzymany. I Volvo XC60 2008 rok, czarny, jasna skóra, 2.4 diesel i wszystko pod numerem 509 390 i 950. Dziękuję, pozdrawiam Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy pana również, do usłyszenia i witamy kolejną osobę. Halo, halo.
4: Halo.
0: Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
4: Dzień dobry, Andrzej z Jeleniej Góry. Ja mam takie ogłoszenie, że oddam 4 okna wykonane z PCV w bardzo dobrym stanie. Jeżeli ktoś może buduje pomieszczenie, budynek gospodarczy lub altankę, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Telefon 601 63 20 22. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia.
0: Pozdrawiamy również, do usłyszenia, wszystkiego co najlepsze. Witamy kolejnego słuchacza, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja poszukuję starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Interesują mnie na przykład takie marki jak WSK, WFMK, Simpson, MZ, Java, jakiś Komar, Junak oraz jakiś inny, którego nie wymieniłem. Stan motocyklów jest mi obojętny, może być do kapitalnego remontu lub już po remoncie. I zarówno poszukuję części w różnej postaci, może komuś coś tam pozostawało, jakieś silniki, ramy, wydechy, siedzenia, koła oraz te inne części. I mój numer telefonu. 731
0: tak.
5: 847 i 430. Dziękuję.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
6: Proszę pana, sprzedam traktorek do koszenia trawy, sprawny do pracy i mój numer telefonu 69154923232.
0: 232. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Karpacz z tej strony.
0: Witamy.
7: Do sprzedaży mam nasz ostrówek koparkę. Trzeba sprzęgło zrobić, tak, jeszcze dobrze wygląda, silnik bardzo fajnie chodzi. Także mam 3 wiaty, jak są w szeregu, dach szklany. Bardzo ładnie to wygląda, to było z Myjni. To jest 30 metrów, także gdzieś koło setki jest razem. Można zrobić sobie taki ogródek przed domem, to fajna zabudowa. No i mam dwupokojowe mieszkanie do wynajęcia, wjazd do Karpacza. Fajna, jeszcze przypomniałem, fajna działka budowlana w Staniszowie. Telefon 603 622 848. Dzięki, zdrówka.
0: Dziękujemy również, dużo zdrówka.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, z tej strony Marek z Jeleniej Góry.
0: Witamy.
8: Mam do sprzedania, zaznaczam, bardzo tanio, autko Skody Octavia z 2006 roku, silnik 2.0 diesel, kolor srebrny, samochód jest w dobrym na chodzie, telefon kontaktowy podaję 695-966-896. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i kolejną osobę witamy. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie śniaka Rottweilera pod numerem 727-341 9960. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
10: Mam do sprzedania instrumenty muzyczne. Dwa klarnety i dwa saksofony. Saksofon tenorowy i saksofon altowy. Numer telefonu 781-560-810. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękujemy, dobranoc. Pozdrawiamy muzycznie.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Dzwonię z Bolesławca. Do sprzedania mam Volkswagena Golfa z 2009 roku. 1.4 benzynka po wymianie oleju i rozrządu. Autko jest sprowadzone z Niemiec, w pełni bezwypadkowe, stan bardzo dobry i więcej informacji udzielę pod telefonem 792-259-132. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego wieczoru.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No i tym telefonem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejna porcja już jutro o tej samej porze. Gorąco Was zapraszamy. No i przechodzimy do części muzycznej, a otworzy ją legendarny numer B.B. Kinga, ale w wersji takiej modernistycznej. Przed nami Temba, Gianni Romano, Thrill Is Gone.
2: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.

Music News z nowościami i premierami, jakich całe mnóstwo przewija się przez muzyczne fale muzycznego radia. Dziś chcielibyśmy zwrócić Waszą baczną uwagę na najnowsze single od takich artystów jak The Avener, Yearbooks i Franklin. Tomek Dudkiewicz i Music News, sprawdźcie szczegóły, 3210, zaczynamy! Francuski producent The Avener łączy siły z ikoną muzyki house Altranate w nowym singlu Starlight. Utwór inspirowany złotą erą disco i French Touch to energetyczna propozycja stworzona z myślą o klubach, festiwalach i wszystkich miejscach, w których muzyka łączy ludzi. Starlight jest hołdem dla dziedzictwa muzyki disco, house'u i francuskiej sceny elektronicznej, której przedstawiciele tacy jak choćby Daft Punk i Cassius wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki tanecznej. Jednocześnie utwór pozostaje w pełni współczesny, łącząc elegancką produkcję, chwytliwe melodie i klubową energię charakterystyczną dla twórczości The Avenera. Nowy singiel niesie prosty, ale ponadczasowy przekaz zakorzeniony w kulturze disco. Muzyka ma łączyć ludzi, zachęcać do wspólnego przeżywania emocji i tworzyć przestrzeń do celebracji chwili. Dzięki współpracy z Altranate Starlight staje się nie tylko klubowym hymnem, ale także spotkaniem dwóch pokoleń artystów, dla których parkiet taneczny pozostaje miejscem wolności, radości i wspólnoty. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. Babylon to najnowsza propozycja od Yearbooksa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Efektem jest utwór pełen luzu, tanecznego groove'u i nostalgii, podanej w wyjątkowo współczesnej formie. W singlu Babylon Yearbooks przywołuje klimat letnich nocy, łącząc taneczną energię z płynnym, atmosferycznym groove'em. Numer niesie ze sobą naturalny luz, który idealnie pasuje do letnich festiwali i ciepłych nocy przeciągających się aż do świtu. Utwór łączy ducha nagrań z lat 20. XX wieku z nowoczesnym stylem produkcji charakterystycznym dla 2026 roku. Efektem jest brzmienie vintage, które okazuje się jednocześnie zaskakująco futurystyczne. Ciepłe tekstury, nostalgiczne elementy i współczesna elektroniczna produkcja naturalnie się tutaj przenikają, pokazując kolejne oblicze twórczości artysty. Za sprawą Babylon Yearbooks buduje klimat bez zbędnego komplikowania formy, wciągając słuchacza w swój świat już od pierwszych dźwięków. Music News. Teraz także muzyczna nówka, ale z naszego krajowego podwórka. Paznokcie z Pinteresta to najnowszy singiel Franklina i jednocześnie druga zapowiedź nadchodzącego albumu tego artysty. Utwór opowiada o zakochaniu w detalach, analogowych zdjęciach, kolorowych paznokciach i tych krótkich momentach, które na co dzień po prostu łatwo przeoczyć. Singiel osadzony jest w codziennym chaosie, spóźnionych pociągach, przypadkowych sytuacjach i relacji, która mimo całego zamieszania daje poczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. To nostalgiczna, ciepła historia o bliskości i uważności na drobne elementy, które budują emocje silniejsze niż wielkie deklaracje. Paznokcie z Pinteresta kontynuują kierunek zapowiedziany przez wcześniejsze wydawnictwa Franklina, jednocześnie odsłaniając bardziej intymną i subtelną stronę nadchodzącego materiału tego właśnie artysty. To jeszcze sprawdźmy kolejne premiery. David Vendetta, We Are The Light, Felix Kartal, Scream i Jonas Blue z nagraniem Girl. Na te nowości możecie liczyć, włączając muzyczne radio. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia w regionie przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ostatnie dni i apeluje o rozwagę. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy ruszyła modernizacja oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej Equisonalia 2026 w Gryfowie Śląskim.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
2: W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy ruszyła jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Modernizacja oddziału pediatrycznego i chirurgii dziecięcej. Prace obejmą blisko 1500 metrów kwadratowych powierzchni. W ramach zadania powstaną nowoczesne, klimatyzowane sale dla dzieci i ich opiekunów, wyposażone w pełne węzły sanitarne. O szczegółach dyrektor szpitala Maciej Leszkowicz.
3: Rozpoczynamy inwestycję, która zmieni oblicze szpitala. Przede wszystkim będzie funkcjonalny, przede wszystkim przyjazny dla naszych małych pacjentów i ich rodziców. I ten oddział będzie takim oddziałem na miarę XXI wieku. Jeżeli chodzi o chirurgię, dziecięcą, to tylko przypomnę, że ten region obejmuje aż od Porajowa. To jest ponad 140 km od Legnicy i Szpital Legnicki zabezpiecza ten teren.
4: Na pierwszy etap inwestycji samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych. Taka sama kwota ma zostać zabezpieczona w budżecie województwa na przyszły 2027 rok. Całkowity koszt modernizacji wraz z zakupem wyposażenia szacowany jest na około 15 milionów złotych. Przebudowa i modernizacja oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej w Legnickim Szpitalu zakończy się jesienią 2027 roku. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podsumowało ostatnie dni i apeluje o rozwagę. Ratownicy interweniowali kilka razy. W jednym przypadku niestety nie udało się pomóc mężczyźnie, a przed nami kolejne ciepłe dni.
5: Sezon na kąpiele dopiero się zaczyna, a nad wodą już dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń i sytuacji. Ratownicy ostrzegają, przed nami kolejna seria ciepłych dni, a tylko podczas kilku ostatnich WOPR interweniował wiele razy. Niestety, nie udało się pomóc mężczyźnie, który w niedzielę wskoczył do stawu w powiecie milickim. 31-latek nie wypłynął na powierzchnię. Wyłowiono jego ciało. Sytuacji, gdzie tylko cudem nie doszło do dramatu, było więcej. Ratownicy interweniowali na Odrze we Wrocławiu, gdzie ujawnili kilkoro nastolatków pływających na szlaku żeglugowym. W Mietkowie mężczyzna wypożyczył rowerek wodny, ale przecenił siły i z powodu silnego wiatru nie mógł wrócić na brzeg. Także na Zalewie Mietkowskim od strony Domanic doszło do innej interwencji związanej ze sprzętem pływającym. Wywróciła się tam żaglówka, łódź postawiono, a dwóch mężczyzn oświadczyło, że nie potrzebują dalszej pomocy i samodzielnie dopłyną do brzegu. Niebezpiecznie było też w okolicy Kładki Zwierzynieckiej na Odrze we Wrocławiu, gdzie zatrzymano wypożyczony katamaran. Policja interweniowała w sprawie sternika pod wpływem alkoholu. Także na Odrze we Wrocławiu ratownicy WOPR napotkali dwie osoby w kajaku, które mimo zakazu i dobrego znakowania szlaku wpłynęły pod jazd Opatowice. Interwencja zakończyła skrajnie niebezpieczne zachowanie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Na koniec Gryfów Śląski Equisonalia 2026. To będzie prawdziwe święto dla miłośników sportu, historii i dobrej zabawy, mówi burmistrz Gryfowa Śląskiego Daniel Koko.
6: Będzie się działo. W sobotni poranek cross Gryfitów 2026. Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców i nie tylko mieszkańców do udziału w equisonaliowej paradzie, która przejdzie ulicami naszego pięknego miasta. Startujemy o godzinie 17:10 spod Szkoły Podstawowej numer 2, by wspólnie przejść na Gryfowski Rynek, gdzie odbędzie się historyczna scenka, brama nawiązująca do dziejów naszego miasta. Po przedstawieniu parady ruszymy na bulwar nad Kwisą. Będzie oficjalne otwarcie Equisonaliów 2026. Stwórzmy razem cudowną atmosferę tegorocznych Equisonaliów.
2: Tegoroczne Equisonalia to też koncerty gwiazd. W sobotę na scenie ustawionej na bulwarze nad Kwisą zagra Kubańczyk i modelki. A w niedzielę na zakończenie święta Gryfowa Śląskiego wystąpi legendarna grupa Lombard. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
7: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
8: Zapraszam. Dotacjusz.
7: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: panowie, startujemy!
1: No i to ten moment, na który czekali wszyscy. Patryk Łasica, dobry wieczór, ruszamy w wir najlepszych ponadczasowych hitów, a nasze spotkanie dziś otworzą Black & Jones Beyond the Time.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: Świetny mashup utworu Bonnie M, za który odpowiada legendarny Sash. No i chwilowy przystanek w latach 90. za nami. Zostało nam 7 minut do serwisu i w tych pozostałych minutach przywita nas teraz coś zupełnie nowego. Pojawi się Armin van Buuren i najnowsze Like a Child, a następnie zrobi się bardzo filmowo za sprawą Timiego Trumpeta i Al Pacino.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
2: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Masz ochotę na wakacyjną przygodę? Razem z Krasnalem Dotacjuszem zapraszamy na wspólne odkrywanie najciekawszych zakątków Dolnego Śląska. Odwiedź miasta, które zmieniły się dzięki funduszom europejskim. Zrób zdjęcie i dodaj swój krótki komentarz pod postem konkursowym. Warto, bo na autorów najciekawszych zgłoszeń czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły znajdziesz na stronie fundusze.ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam. Dotacjusz.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 21.
3: Czas na wiadomości.
5: Raty kredytów na razie nie wzrosną, stopy procentowe bez zmian. Unia Europejska przygotowała wielki plan na wypadek pożarów lasów. Latające balony z całego świata przylecą na zawody na Śląsk. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Raty nie powinny się zmienić, bo Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie. Inflacja, choć rośnie powyżej 3%, to znacznie wolniej niż obawiali się ekonomiści, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. Więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
5: Inflacja w maju wyniosła 3,1% rok do roku, a w porównaniu z kwietniem ceny nawet minimalnie spadły. Unia Europejska przygotowała najbardziej ambitny i najlepszy plan walki z pożarami w historii. Tak chwali unijny projekt Europejska Komisarz do Spraw Gotowości i Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z nim prawie 800 strażaków, wśród nich polscy strażacy, zostanie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty. Do tego 22 samoloty gaśnicze i 5 helikopterów. Strażacy będą stacjonować na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Białostocki sąd skazał bimbrownika na 54 tysiące złotych grzywny. Policja w jego domu zarekwirowała 1000 litrów gotowego alkoholu i 55 tysięcy litrów zacieru. 29-letni mężczyzna produkował alkohol bez podstawowych zasad sanitarnych. W kadziach z zacierem pływały setki martwych owadów. Skazany będzie musiał też opłacić koszty zniszczenia bimbru, zacieru i urządzeń do ich produkcji. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
7: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
5: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, początek 18 czerwca. Pogromczyni Igi Świątek, Marta Kostiuk, zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką, Ukrainką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
8: Well, it depends on the night.
9: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
8: Said they were fine.
5: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Jutro ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej o 11:00, też z Rosjanką Anną Kalińską.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Kochamy muzykę.
3: Festiwal hitów
10: w Muzycznym Radiu.

0: Zdecydowanie taniec jest odpowiedzią. Dance is the answer, jednocześnie Dub Dog Z, T-Con i Raya Ram w wersji rozszerzonej. No i a propos tego tańca, moi drodzy, przed nami numer, który dosłownie obudziłby nieboszczyka. A w nim Dimitri Vegas, Like My Kashmir, no i opa!
1: Festiwal hitów.

0: Na Fuente Boris Smith i Karavesz, czyli Za każdym razem. A teraz, moi drodzy, z Półwyspu Iberyjskiego przeniesiemy się do Ameryki Północnej, jednocześnie na wzgórza miasta Aniołów. Przed nami Hills in LA i Lucas Estrada.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: tego słucha się głośno.
1: Hello, my name is Alfam and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: 34 minuty po godzinie 21, a za nami spotkanie z Tonym Moranem i Nate Ultra. Destination, czyli cel, przykładowo podróży. Naszym, który już pojawia się na horyzoncie, jest oczywiście Strefa 79, która startuje zaraz po serwisie o godzinie 22, a tam czeka na Was masa perełek z drugiej połowy XX wieku, także jeśli lubicie takie klimaty, to koniecznie bądźcie dziś z nami. No i a propos, wskoczmy na moment do lat 90. i dajmy się zwariować. Dosłownie, bo przed nami Get Freaky i Music Instructor.
1: Festival Hit

Ty nonsens, no ale jednak jakiś sens w tej muzyce jest. Porcja swingu za nami, no i moi drodzy, niestety muszę to powiedzieć, zostało nam ostatnie 10 minut festiwalu hitów, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no i na pewno wyjdzie wam na dobre, bo po godzinie 22 słyszymy się w strefie 79, a przed nami trzy ostatnie utwory, będzie to Ralph Martin i Motus, pojawi się także Baker Matt, Can't Bring Me Down, ale najpierw Spankok z Banana.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
2: Czas na wiadomości.
4: Poszkodowani przez trąbę powietrzną na Opolszczyźnie dostaną zasiłki. Niebezpieczne szklanki w dyskoncie GIS kazał wycofać ze sprzedaży. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poszkodowani po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie w tym tygodniu mają dostać pierwsze zasiłki. Pierwsze wypłaty powinny pojawić się jeszcze przed długim weekendem. Najpierw 8 tysięcy złotych, potem do 200 tysięcy na odbudowę. To pomoc podobna do tej z czasów powodzi.
5: Cały strop jest przesunięty, bo góra, wszystkie pokoje są popękane i wszystko się przesunęło.
6: Jak się trzymamy? Musimy się trzymać. Głowa do góry i musimy myśleć, co teraz z tym wszystkim zrobić. Ręce, rękawy podwinąć i dać się do pracy.
4: Zniszczone domy są zabezpieczone. Do kilku obowiązuje zakaz wstępu. Poszkodowane rodziny mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Główny inspektorat sanitarny wycofuje ze sprzedaży partię szklanek dostępnych w sklepach KIK. Kontrola wykazała w nich obecność niebezpiecznych metali ciężkich, ołowiu i kadmu. GIS apeluje do klientów, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością. Dokładny numer partii znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Do jutra rana ma potrwać naprawa jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych, linii Otwockiej pod Warszawą. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które kończą bieg na stacji Warszawa-Wawer, kursują tylko do stacji Warszawa Wschodnia. Jutro wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Dotyczy to jazdy na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Niektóre dzieci już teraz nie zapominają o kaskach.
7: Zakładasz kask?
8: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę.
7: Dzieci jeżdżą bez kasków?
8: Po ulicach na hulajnogach elektrycznych nie mają kasku. Po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
4: Za brak kasku u dziecka grozi 100 zł mandatu dla rodzica. Zawodowi opiekunowie małych dzieci mają być lepiej chronieni przez prawo. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. A więcej szczegółów Szymon Kępka.
9: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
9: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
11: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
9: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych.
4: Jedna osoba po zmianach będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: More. Wykrzyżał przed chwilą Billy Idol. No i powiem wam szczerze, że to dość trafne podsumowanie tego, czego wszyscy oczekujemy od dobrych wtorkowych wieczorów. Mamy 13 minut po godzinie 22, drugi dzień czerwca, a ja witam was na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, no i zapraszam do strefy 79. Co ciekawe, historia tego utworu też nie jest taka oczywista, bo nie został on stworzony wcale w jakimś artystycznym uniesieniu, a na domówce, na której byli także panowie z The Rolling Stones. No i kiedy Billy zobaczył Micka Jaggera i Keitha Richardsa, którzy pociągali prosto z gwinta amerykański bourbon marki Rebel Yell, no to uległ natychmiastowej inspiracji, także zagadka tytułu nam się rozwiązała. Ale zostawiamy głośne rock'n'rollowe imprezy, no i zmienimy trochę klimat, niczym emisja dwutlenku węgla. A tak zupełnie poważnie, to przed nami wrocławska legenda. Zespół, który już dekady temu udowodnił, że w pewnych okolicznościach przyrody najbardziej wywrotową rzeczą, jaką można zrobić, to po prostu usiąść. No i miejmy nadzieję, że wam również przysłowiowo siądzie, bo przed nami Klaus Mittwoch i siedzi.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

Massive Attack Unfinished Sympathy. Zbliżamy się do godziny 22.30. Ja w międzyczasie spojrzałem na nasze muzyczne kalendarium, no i ujrzałem, że równo 40 lat temu, 2 czerwca w roku 86, na sklepowych półkach pojawił się 12 studyjny album grupy Queen, A Kind of Magic. No i tutaj zatrzymamy się na moment. Większość z Was pewnie wie, że płyta była w dużej mierze nieoficjalną ścieżką dźwiękową do filmu Nieśmiertelny. Główny bohater, grany przez Christophera Lamberta, rzuca w jednej scenie słynne zdanie "It's a kind of magic". No i siedzący wówczas na pokazie przedpremierowym perkusista Queen, Roger Taylor, usłyszał to i doznał olśnienia. Wrócił do domu i napisał utwór, tyle że była to dość ciężka, taka posępna, wolna, rockowa ballada. Kiedy jednak Roger wyjechał na krótkie wakacje, do studia wkroczył Freddie Mercury. No i wziął ten rockowy poemat Taylora, wyrzucił połowę aranżacji do kosza, dorzucił słynne pstrykanie palcami, przyspieszył tempo, no i zmienił całość w popowy diament. No i podobno Taylor, kiedy wrócił z urlopu, przez dłuższą chwilę nie mógł w ogóle złapać tchu z oburzenia, jak bardzo Freddie zepsuł jego mroczne dzieło. Złość mu jednak szybko przeszła, prawdopodobnie w okolicach pierwszego spojrzenia na konto, kiedy utwór wdarł się na szczyty list przebojów, i to w ponad 30 krajach. A morał z tej historii jest taki, że czasami nawet warto pozwolić komuś odrobinę popsuć nasze plany, bo kto wie, może doprowadzi nas to do marzeń, o których nawet jeszcze nie potrafimy pomyśleć. No i przed nami tytułowy numer It's a Kind of Magic. Strefa 79.

Curly Square Rooms, 35 minut po godzinie 22, szybki przystanek w latach 80. za nami. Patrzę w kalendarz, dziś drugi dzień czerwca, no i dokładnie o tym zaśpiewa dla nas Roxette, przed nami June Afternoon.

Genesis Purple Quay, Kylie Minogue, czyli nie wiem dlaczego. 17 minut do godziny 23, no a teraz utwór, który pojawił się w propozycjach od naszych słuchaczy, których gorąco pozdrawiam, bo jak zawsze im później to jest was coraz więcej, co bardzo cieszy. No i przywitajmy polską grupę Kombi i przepiękny instrumental Bez Ograniczeń.

0: Touch and go i straight to number one. Mamy 5 minut do godziny 23. To był przystanek w latach 90. A teraz czas na kolejną propozycję od was, a dokładnie od naszego słuchacza Daniela, którego pozdrawiamy. A w strefie przywitamy Stevie'ego Wondera, I just called to say I love you.
1: Strefa 79.

0: 79.
1: Czy pamiętasz, jak żeśmy czekali 11 wyblaków miesięcy na ten pierwszy niebieski pluskwa?

zasłania słońce. Bałtyku szary piach zamienia się w gorący podzwrotnikowy raj. Mówili na nią słońce i zdychał w tobie plus. Tak jasne były noce, jakby zabrakło chmur. Mówili na nią

Śmiertelny numer od Crystal Waters, czyli Gypsy Woman, tutaj w wydaniu pierwotnym. 11 minut po godzinie 11, no i płyniemy dalej w latach 80. Na horyzoncie Nick Kershaw, The Riddle.

To był Nick Kershaw, The Riddle. No i dopłynęliśmy do kwadransu po godzinie 23. Dziś drugi dzień czerwca. No i przed godziną 23 świętowaliśmy 40 albumu A Kind of Magic. No ale również 4 dekady temu, 2 czerwca, na rynku ukazał się bardzo fascynujący krążek. Pierwszy, jak później się okazało, jedyny w dorobku pewnej brytyjskiej supergrupy Emerson, Lake & Palmer, która w latach 70. była po prostu legendą, gigantami rocka progresywnego. Grali koncerty z orkiestrami, sprzedawali miliony płyt, ale w połowie lat 80. Keith Emerson i wokalista postanowili wrócić do wspólnego grania w pierwotnym składzie, ale mieli tutaj jeden problem. Ich etatowy perkusista, czyli Carl Palmer, był zajęty grą w zespole Asia, no i wiązał go tam twardy kontrakt. Panowie zwerbowali więc inną absolutną legendę, perkusistę Colleyego Powella, znanego wcześniej z Rainbow czy z Whitesnake. No i z tym też się wiąże taka branżowa anegdota, bo oficjalnie wybrano go za wybitne umiejętności, ale w kuluarach krąży plotka, że to właśnie celowo szukali perkusisty, którego nazwisko zaczyna się na literę P, aby zachować słynny wskroś skrót ELP, no i nie musiecie przeprojektowywać logo zespołu. I tak oto właśnie powstało Emerson, Lake & Powell. No i prosto z tego albumu posłuchajmy przepięknego Touch & Go. Oh.

Emerson, Lake i Powell, Touch and Go w ich 40. rocznicę wydania pierwszego i jedynego albumu. A teraz, moi drodzy, przed nami podróż do Wiednia.

Kurt Malone, Young King. No i moi drodzy, patrzę na zegar i melduję, że północ jest już obecna na horyzoncie. Ekspresowo nam to zleciało, ale to oznacza tylko jedno, że spotkanie było udane. I jak zawsze dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Patryk Łasica, spokojnej i dobrej nocy wszystkim kierującym także szerokości. No i do usłyszenia przy następnej okazji.

0: promocja. Premiery.
1: Nowości.
0: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
1: Pop. Dance. Rock. Trance.
0: Elektro.
1: Hip-hop.
0: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.

Cześć, to Warius Manx. Życzymy wszystkim dużo miłości, bo my wierzymy w miłość.